spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: nikdy ne.
1: Meloradio Słupca.
2: Dámy tu mano! I venga conmigo!

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Na początek zaczynamy od tragicznych wieści z gminy Zagórów. W miejscowości Kirchol doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a jedna trafiła do szpitala. Mówi młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska ze słupeckiej policji.
4: 24 maja przed godziną 1 w nocy służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kirchol. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, druga została przetransportowana do szpitala celem udzielenia dalszej pomocy medycznej. Na miejscu zdarzenia policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Okoliczności oraz przyczyny wypadku są wyjaśniane.
3: Mówiła młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Zmieniamy temat i przenosimy się do Strzałkowa. To będą 3 dni wypełnione muzyką, sportem i innymi atrakcjami, a o szczegółach opowiedział nasz rozmówca.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Radosław Bartkowiak, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie. Szanowni Państwo, cała idea Good Wave Festiwalu narodziła się z jakby chęci sięgnięcia z naszymi propozycjami młodych odbiorców, tak żeby oprócz strzał festiwalu, który będzie się odbywał na jesień tego roku, móc zaproponować coś specjalnego właśnie młodym mieszkańcom gminy Strzałkowo. Dlatego idea Good Wave Festiwalu, który to festiwal będzie atrakcją Dni Strzałkowa, ale też funkcjonuje jako samodzielna marka. Stąd też w każdym tygodniu poprzedzającym wydanie to festiwalu ujawniamy kolejną gwiazdę. Jako pierwsza została ujawniona osoba zespół Messiah, czyli Messiah Alka Manolo, a właściwie Manuel Rongifo Diaz, czyli człowiek wielu imion, znany właśnie pod pseudonimem Messiah. To dużego formatu gwiazda, która wystąpi na naszym festiwalu. Jeżeli chodzi o kolejne osoby, kolejne zespoły, no nie mogę ujawnić konkretnych imion i nazwisk, natomiast na pewno młodzież i ludzie, którzy interesują się muzyką reggae, muzyką hip-hopem, będą z tych naszych propozycji bardzo zadowoleni. Tak więc całe Dni Strzałkowa właśnie zaczynamy 26 czerwca, czyli w piątek, propozycją dla młodzieży albo dla tych, którzy czują się wciąż młodzi. To będzie dzień festiwalowy. Następny dzień Dni Strzałkowa, no to będzie już stricte festen i cała impreza główna. Tym razem całość i festiwal, i Dni Strzałkowa przeprowadzamy na stadionie Polanina Strzałkowo. Tam będą wszystkie atrakcje. Główną gwiazdą tych sobotnich Dni Strzałkowa będzie Wiktor Dyduła. Już teraz zapraszam na ten specjalny koncert, ale i wcześniej też będziemy mieli bardzo ciekawe propozycje. Będzie między innymi specjalny projekt, który przygotowujemy tutaj z Krzysiem Herianem, który koordynuje całość działań związanych ze śpiewem dzieci i młodzieży. Będzie, no, mam nadzieję, super radosny występ dzieci i młodzieży na deskach właśnie scenicznych podczas Dni Strzałkowa. Będzie oczywiście nasza orkiestra OSP ze Strzałkowa, będzie zespół Złoty Wiek, będzie zespół rockowy Velvet Chains. No i oczywiście główna gwiazda, czyli Wiktor Dyduła. Później w niedzielę będziemy mieli wydanie specjalne z biegu strzałkowo, dobry kierunek. Tak jak już wspominaliśmy ostatnio słuchaczom Meloradia, ogromne zainteresowanie tym biegiem. Mamy już właściwie połowę z dostępnych miejsc zajętych, tak więc warto się spieszyć. Warto wejść na stronę tych biegów, zapisać się na bieg główny na dystansie 10 km, czy też na bieg na 5 kilometrów. Można oczywiście będzie u nas maszerować Nordic Walking, to dystans 5 km. Oczywiście biegi dla dzieci, towarzyszący rajd rowerowy i mnóstwo stoisk, zdrowych stoisk promujących zdrowe produkty. Między innymi będziemy mieli fantastyczne stoisko Komisji do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi, które to stoisko będzie polegało między innymi na tym, że soki kręcone będą siłą naszych mięśni za pośrednictwem rowerów, tak więc każdy, kto jak sobie przygotuje soczek, będzie mógł z niego skorzystać. Każdy z biegaczy dostanie zdrowy catering. Będziemy promowali również stoiska sanepidu, będzie mnóstwo innych stoisk, które promują również zdrowy styl życia, między innymi Rafał Frydrychowicz.
3: Wróćmy jeszcze do tej niedzieli z tą strefą zdrowia. Tak jak pan mówił, liczne stoiska profilaktyczne, zdrowa żywność, tego typu elementy. Tutaj to jeszcze nie wszystko, co przygotowaliście tego dnia dla no nie tylko biegaczy, ale i mieszkańców Strzałkowa, no i gości.
5: Tak, to będzie bardzo, bardzo sportowa niedziela. Promować będziemy zdrowy styl życia. Na ten dzień przewidzieliśmy mnóstwo stoisk, które będą znajdowały się tuż przy hali, przy ulicy Górnej w Strzałkowie. Tam będzie stoisko Studia 36 Minut, stoisko Rafała Frydrychowicza, firmy, które tutaj prowadzą działalność okołomedyczną na terenie Strzałkowa i gminy, również będą miały możliwość zaprezentowania swoich propozycji. Jeżeli chodzi o bieżnię, bo to też bardzo, bardzo interesujący temat, bieżnia, którą otworzymy w połowie czerwca, już teraz mogę powiedzieć, połowa czerwca to jest ta data silnie obowiązująca. Bieżnia, która znajduje się za halą właśnie w Strzałkowie przy ulicy Górnej, zostanie uroczyście otwarta w połowie czerwca i całość działań związanych właśnie z biegami będzie się odbywała już na tej bieżni. Bieg główny oczywiście także po ulicach Strzałkowa, ale meta i start na tej bieżni, którą już nasza gmina lada moment będzie mogła uroczyście otworzyć.
3: Powiedzmy jeszcze coś na temat medalu. Zaprezentowaliście wizualizację, jak ten medal będzie wyglądał. Opowiedzmy co nieco o tym, co przedstawia ten tegoroczny medal.
5: To 11 biegi uliczne w Strzałkowie i zawsze medal jest nie lada gratką, nie lada atrakcją dla tych wszystkich biegaczy, czy uczestników naszych biegów na 5, 10 km, czy marszu Nordic Walking. To wszyscy uczestnicy otrzymają te pamiątkowe medale, sylwetka mężczyzny i kobiety biegnących ulicami naszej miejscowości stanowi fantastyczne podsumowanie, fantastyczny prezent dla tych wszystkich, którzy zdecydują się skorzystać z tych biegów.
3: Jeszcze wróćmy na chwilę do Good Wave Festival. Tak jak pan wspominał, celujecie w ten młodszy target, w tą młodszą grupę docelową, żeby zachęcić ich do udziału w tych kulturalnych wydarzeniach. Czyli idziecie właśnie w tym kierunku, żeby bardziej przyciągnąć tych młodych tą swoją ofertą.
5: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada bardzo, bardzo szeroką ofertę dla seniorów, dla osób odrobinkę starszych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mnóstwo propozycji, czy spektakli, czy też kinowych propozycji dla osób powyżej 50+. Nie mamy natomiast, jak do tej pory troszeczkę nie było dostatecznej ilości propozycji właśnie dla Młodzieży, dla osób powiedzmy w przedziale wiekowym między 20 a 30 rokiem życia. Stąd też właśnie idea Good Wave Festiwalu, stąd też więcej propozycji muzycznych. Między innymi w tych minionych tygodniach mieliśmy rewelacyjny koncert, który odbył się właśnie na scenie naszego kina za rogiem. Był to koncert Henry Nohary. Był też koncert wcześniej Rafała Dębińskiego, Łukasza Dębińskiego, który to prezentował swój Handpan Solo Act. To były naprawdę niezapomniane muzyczne wrażenia. Stąd też coraz większe zainteresowanie młodzieży, które cieszy tym bardziej, że tych propozycji będzie w najbliższym czasie coraz więcej.
3: I na sam koniec chciałbym zapytać pana, dlaczego warto wziąć udział w tegorocznych Dniach Strzałkowa? Jakby pan tutaj zachęcił mieszkańców, gości spoza gminy Strzałkowo do tego, żeby przyjechać tutaj i spędzić ten czas właśnie z wami?
5: Jeszcze nigdy Dni Strzałkowa nie trwały 3 dni, nie trwały cały weekend, stąd też to specjalna propozycja. Tuż po zakończeniu roku szkolnego, fajny weekend, który możemy przeżyć właśnie w Strzałkowie. Najpierw dla młodzieży, później dla wszystkich w zasadzie podczas już Dni Strzałkowa sobotnich i zdrowo pobiegać, zdrowo wymęczyć się. Później skorzystać z walorów turystyczno-krajoznawczych naszego regionu. To będzie niezapomniany czas. To już za miesiąc warto zapisać sobie w kalendarzach tę datę.
3: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. Zmieniamy temat jednak, pozostajemy w Strzałkowie. W ostatnim czasie swoją premierę miał quest poświęcony lokalnej postaci. O szczegółach tego questu mówi dyrektorka Strzałkowskiej Biblioteki Urszula Gabrysiak.
6: Leon Urbaniak jest wybitnym sportowcem. Oczywiście to jest postać historyczna, wybitny sportowiec, ale też lokalny patriota, powstaniec wielkopolski. I również dużo wcześniej powstała publikacja na temat jego życia, tytuł tej publikacji Życie pomiędzy Francją a Strzałkowem autorstwa dr Michaliny Mogiłki i doktora Tomasza Sypniewskiego. Publikacja została wydana przez Urząd Gminy w Strzałkowie i jest jeszcze dostępna u nas w bibliotece, więc można sobie taką publikację po prostu przyjść do nas, poprosić i otrzymacie Państwo oczywiście za darmo taką publikację. Skoro w Strzałkowie mamy taką wybitną postać, warto by było też wypromować jakby wśród młodszych mieszkańców Strzałkowa w jakiś ciekawy sposób. Postanowiliśmy podjąć współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Poznaniu. Pani Aleksandra Barczyńska, która jest właśnie specjalistką od pisania questów, napisała nam treść tego questu. Trasa ma około kilometra. Długość tej trasy, jeśli chodzi o czas przejście, to jest około godziny, troszeczkę więcej niż godzina. To jest żywa lekcja historii. Zapraszamy serdecznie, żeby spojrzeć na Strzałkowo z zupełnie innej perspektywy, bo dotrzecie Państwo w miejsca, które pewnie byście może wcześniej nie dotarli, albo byliście, ale nie zauważyliście wyjątkowości tych miejsc po prostu. Także zapraszamy serdecznie. Ulotka questowa dostępna jest w bibliotece. Tytuł questów: Zawody z Leonem Urbaniakiem. Można te trasy przejść również z aplikacją questy Wyprawy Odkrywców. Trzeba pobrać aplikację, zalogować się do niej i przejść quest. Na końcu questu jest, na końcu tej trasy questowej jest skrzynka, w której jest ukryta pieczątka. Dla pierwszych 100 questowiczów, którzy przyjdą i potwierdzą przejście trasy pieczątką właśnie, mamy piękne medale pamiątkowe. Także uważam, że warto spędzić ciekawie czas z rodziną, ze znajomymi albo też po prostu samemu.
3: Mówiła dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo Urszula Gabrysiak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Zaczynamy magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie m.in. o dofinansowaniach pozyskanych przez powiat słupecki.
7: Perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy, niespełna 120 tysięcy złotych na realizację projektu.
3: A zaczynamy od tematu dworca PKP w Słupcy. Walory estetyczne budynku dworca są dalekie od ideału, ale wkrótce ma się to zmienić. W Poznaniu podpisano akt notarialny, na mocy którego PKP SA przekazało nieodpłatnie na rzecz naszego miasta prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
8: W Poznaniu podpisaliśmy akt notarialny, na mocy którego PKP SA przekazało nieodpłatnie na rzecz naszego miasta prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca. Umożliwi nam to realizację projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport w subregionie konińskim, a więc budowę centrum przesiadkowego, które zwiększy udział transportu publicznego w mieście. Zakres prac obejmuje m.in. odrestaurowanie budynku dworca PKP w Słupcy, utworzenie nowych miejsc parkingowych, powstanie nowa mała architektura, a także będą wykonane nowe nasadzenia zieleni. Przypomnę, że 16 lutego tego roku podpisaliśmy z gminą miejską Turek umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport w subregionie konińskim. Projekt zostanie przygotowany w celu pozyskania dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Całkowita wartość projektu wyniesie 35 milionów złotych, z czego 15 milionów zostanie przeznaczone na będącą ważnym krokiem w kierunku nowoczesnego i funkcjonalnego niskoemisyjnego transportu publicznego w subregionie konińskim inwestycje w Słupcy. Zakończenie realizacji projektu nastąpi nie później niż w drugim kwartale 2028 roku.
3: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz zaglądamy do starostwa powiatowego. W ostatnich tygodniach nasz powiat pozyskał dwa dofinansowania. Pierwsze z nich w ramach programu Kultura w Drodze oraz drugie na realizację projektu Perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy. O szczegółach opowiedział nam starosta powiatu Słupca Marek Dąbrowski. Posłuchajmy naszej rozmowy. Dofinansowanie w ramach programu Kultura w Drodze, kwota 20 tysięcy. Na co te pieniądze będą przeznaczone? Jak to wygląda w tym projekcie?
7: Powiat pozyskał środki w kwocie 20 tysięcy złotych. Dofinansowanie rzeczywiście w ramach programu Kultura w Drodze i te środki zostaną przeznaczone na organizację koncertu. Mamy zaplanowany na dzień 20 października koncert w związku z takim obchodami powiatowego Dnia Seniora. I to jest właśnie dla seniorów z całego terenu powiatu słupeckiego dedykowane wydarzenie, które odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej. Operetka wystawiona przez poznańską operetkę właśnie. Jeszcze nie wiemy dokładnie, program oczywiście operetkowy, więc to parę razy tutaj wybrzmiało w tej rozmowie. Natomiast wierzymy, że właśnie artyści Teatru Wielkiego imieniem Stanisława Moniuszki w Poznaniu zaprezentują dla nas piękną sztukę, a seniorzy z terenu powiatu słupeckiego będą mogli z tego skorzystać.
3: To nie jest jedyne dofinansowanie w zupełnie innym obszarze. Tam była kwota 120 tysięcy złotych. Mówimy o tym 3P dla poradni psychologicznej.
7: Rzeczywiście, perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy, niespełna 120 tysięcy złotych na realizację projektu współfinansowanego z funduszy europejskich dla rozwoju społecznego 2021-2027. I tego typu projekty zazwyczaj ich głównym celem jest wzmocnienie potencjału. I tutaj w naszym przypadku również właśnie o wzmocnienie potencjału poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy nam chodzi. Zależy nam na tym, żeby podnieść jeszcze bardziej jakość świadczonych usług i wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. A w ramach tego projektu, szanowni państwo, zaplanowano zakup nowoczesnego wyposażenia do pracy diagnostycznej i terapeutycznej, doposażenie poradni w specjalistyczne narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne. ale co bardzo ważne, bo przecież sprzęt to nie wszystko. Jednym zawsze z najważniejszych elementów czy celów jest wsparcie kadrowe. Wsparcie kadrowe związane z wdrażaniem zmian w funkcjonowaniu poradni, tak żeby można było objąć tym procesem terapii, diagnozy, zaopiekowania się jeszcze większą liczbą podopiecznych. Wiemy, osoby zainteresowane, jak rzeczywiście wyglądają sytuacje dzisiaj, ile mamy różnego rodzaju wyzwań związanych z tego typu wsparciem. Okres realizacji do dnia 28 lutego 2027 roku i wiemy, że to przede wszystkim ma na celu zwiększenie dostępności jakości usług psychologiczno-pedagogicznych. Bardzo zasadne, warte tego, a my cieszymy się, że projekt uzyskał dofinansowanie i będziemy mogli go przez tą naszą jednostkę powiatową poradni psychologiczno-pedagogicznej zrealizować, gdzie głównym rezultatem jest rzeczywiście zwiększenie potencjału świadczonych usług i wsparcie dzieci, młodzieży dzięki takim zadaniom.
3: Pan jako osoba związana z ochroną zdrowia, to zagadnienie jest panu szczególnie bliskie. Proszę powiedzieć, bo z tą psychologią, z tym zdrowiem psychicznym, ta świadomość wydaje się, że wzrasta. Jednak no, cały czas borykamy się z takimi wyzwaniami jak mała liczba specjalistów, czy też właśnie dostęp do tej pomocy specjalistycznej. I to jest chyba właśnie na plus, że powiat słupecki, w powiecie słupeckim idziemy właśnie w tym kierunku, żeby to rozszerzać, bo niestety są takie samorządy, takie gminy, gdzie tego po prostu brakuje.
7: Rzeczywiście, panie redaktorze, to jest bardzo trafne. Ta pomoc psychologiczna, wsparcie psychologiczne, prowadzenie terapii, ale najpierw proces diagnostyczny, to są bardzo ważne zadania dla nas. Tutaj musimy, to, że jesteśmy zobligowani, to jest przecież jasne, ale to słowo musimy, może nawet powinno bardziej wybrzmieć, wspierać nowymi rozwiązaniami, narzędziami i usprawnieniem tych, którzy tej pomocy potrzebują. A badania, a statystyki to jest takie słowo, które akurat jest ważne, ale w tej sytuacji może niekoniecznie ja je lubię, no pokazują, jak bardzo ważne jest wsparcie psychologiczne i przede wszystkim zdiagnozowanie problemów, które występują. To, co się dzieje w ostatnich latach, myślę, że przekroczyło jakiekolwiek negatywne oczekiwania specjalistów, społeczeństwa. I tutaj pojawia się ten problem pierwszy, specjaliści. Jest ich za mało. Dostępność do psychiatrów, a tym bardziej do psychiatrów dziecięcych w Polsce jest znikoma. Dostępność w ostatnim okresie, ostatnich lat do psychologów jest rzeczywiście zauważalna, zwiększona. Pojawiły się w ostatnim czasie też nowe regulacje prawne podpisane przez prezydenta. Akurat tej ustawy nie zawetował, co ciekawe, żeby tutaj występowały elementy weryfikacji psychologów i prowadzonych przez nich, tak z grubsza może mówiąc, terapii. Natomiast to wszystko jakby sprowadza się do tego, że oczywiście powinni się nami zajmować profesjonaliści, którzy wiedzą, co i w jaki sposób prowadzić i jak powinna przebiegać zarówno proces orzecznictwa, proces diagnozowania, proces podejmowanej terapii czy psychoterapii w tym przypadku. I tutaj ten problem narastający, tych specjalistów brakuje. Drugim niestety zauważalnym ciągle problemem jest to, że nawet jeżeli mamy dostępność, to część osób z naszego społeczeństwa ma ciągłą obawę, lęk przed tym, żeby dziecko swoje do tego specjalisty pokierować. Psycholog, psychoterapeuta wiąże się z takim mitycznym podejściem od wielu lat w naszym kraju, że to jest tak, jakby ktoś po prostu miał bardzo poważny deficyt i był chory psychicznie i będzie się nim zajmował zaraz lekarz, psychiatra. Najczarniejszy scenariusz to wskazuje, że zostanie jeszcze zamknięty w jakimś zamkniętym oddziale zakładu o profilu leczenia chorób psychiatrycznych i tam będą podejmowane terapie. Tak nie jest. My czasami w różnych sytuacjach, sięgając szybciej po pomoc i sygnalizując problem, możemy zapobiec pogłębianiu się zjawisk związanych z utrudnieniem tego modelu właśnie postrzegania psychologicznego otaczającego nas świata i pomóc dziecku czy młodzieży, które dzisiaj jest narażone na dezinformację, na hejt, na agresję, na wiele procesów i dochodzi do tego, że coś, co kiedyś było rzadko spotykane albo niepokazywane, dzisiaj staje się zmorą czasów XXI wieku, czyli depresja, samookaleczanie się, obwinianie i to wynika z tego, jak to otaczające środowisko nas traktuje. No i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ po pierwsze wyłapanie zjawiska związanego z jakąś psychotraumą, z sytuacją niepożądaną, czy mówiąc krótko, z sytuacją kryzysową dotyczącą naszego poziomu mentalnego czy psychicznego, jest bardzo ważnym zadaniem. Zadaniem, w którym powinny brać instytucje, udział brać powinny instytucje państwowe, którym zależy na tym procesie opiekuńczym, wspierającym, żeby nasze społeczeństwo mogło osiągać dobrostan, a przecież zdrowie to jest dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny według WHO. I tutaj są bardzo ważne elementy, takie często podstawowe, których nie potrafimy zapewnić. Dożyliśmy też czasów, w których z perspektywy psychologicznej mamy bardzo dużo deficytów. Mamy problemy, które w rodzinach nazywane są rodzinami dysfunkcyjnymi, ale to też oznacza, że to nie jest tak, że brakuje czegoś materialnego, bo często te sprawy są tak spłycane do tego, że jak jest ubogo, to jest deficyt psychologiczno-opiekuńczy. Czasami nadmiar czegoś powoduje również dysfunkcję, a przy nadmiarze często materialnym pokazuje się inny obszar, czyli brak czasu. A tutaj chyba jednym z najważniejszych elementów w tej opiece albo w takim naszym codziennym współżyciu jest zadbanie o jak najlepszy proces, nazwijmy go to procesem rozmowy, wysłuchania się wzajemnie, wsparcia potem, bo na podstawie tego możemy budować tą relację rodzic-dziecko, dziecko-rodzic, dziecko z innym dzieckiem i to współżycie w społeczeństwie ma się rozwijać i iść w dobrą stronę. Nadmiar opiekuńczości, nadmiar materialności przy braku czasu, no to jest ten element, gdzie powinniśmy bardzo dużo tego czasu poświęcić na to, żeby właśnie mieć go dla najbliższych. I to jest zadbanie o nas. To tak, myślę, że to jest takie przesłanie dla nas, dla osób, które będą słuchać tej mojej wypowiedzi. Ona płynie głęboko z mojego serca, ze względu na to, że jest to mi temat bardzo bliski i mi bardzo zależy na tym, żeby miejsce, w którym się znajdujemy, miało dobrą atmosferę, żebyśmy wsłuchiwali się w różnego rodzaju wyzwania i wspierali się wzajemnie. Tutaj powinno nam zależeć na tym, żebyśmy właśnie w sytuacjach kryzysowych potrafili poradzić sobie, wspierając się, ale nie na zasadzie takiego zwyczajowego pytania, jak się masz, oczekując odpowiedzi, że dobrze, tylko właśnie nie bali się drugiemu człowiekowi powiedzieć, że coś jest nie tak, nawet czasem oczekując rzeczywiście w zamian, że ta odpowiedź nie czuje się dobrze albo nie jest mi dobrze, może sprowokować sytuację, że ktoś zawczasu wyłapie problem i mi pomoże. No i tutaj to również dotyczy naszej młodzieży czy dzieci, które często chowają pod maską różnego rodzaju życiowe problemy, które mamy wszyscy przecież w jakimś stopniu, mniejszym, większym. I jeżeli się nie podzielimy albo nie damy, nie pokażemy tego, to niestety czasami dochodzi do tragedii, a na pomoc jest za późno.
3: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Pewne rzeczy są niezmienne, tak jak kolejna odsłona magazynu reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie powiemy m.in. o kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Słupcy. Na początek jednak zaglądamy do powiatu wrzesińskiego i historia kierowcy, który złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
9: 21 maja w Sądzie Rejonowym we Wrześniu odbyła się rozprawa w trybie przyspieszonym przeciwko 58-latkowi. Mężczyzna kierował Peugeotem 307 będąc na aktywnym zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów. Mieszkaniec naszego powiatu został 20 maja zatrzymany do kontroli drogowej w Nekli na ulicy Zawodzie. Podczas policyjnego sprawdzenia okazało się, że mężczyzna od 3 lat posiada aktywny zakaz i jest obecnie na połowie swojego wyroku. Co do pojazdu, za którego kierownicą siedział 58-latek, też nie było wszystko do końca zgodnie z prawem, ponieważ od prawie 4 lat Peugeot nie posiadał aktualnego obowiązkowego przeglądu technicznego. Za to wykroczenie kielscy mundurowi ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 2000 zł. W przypadku świadomego złamania zakazu na rozprawie 58-latek otrzymał tym razem dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz karę finansową. Najdotkliwsza jednak była adnotacja o bezwzględnym pozbawieniu wolności na okres 1 roku.
3: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Słupcy. To będą 2 dni pełne dobrej muzyki nad Jeziorem Słupeckim. Już 5 i 6 czerwca na promenadzie imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego odbędzie się kolejna edycja 8 Fest Słupca. Na scenie wystąpią m.in. Kizo i Malik Montana i zabrzmią najlepsze DJ-skie sety. O tym wszystkim, co będzie działo się podczas tej imprezy, opowiedział nasz rozmówca.
10: Witam serdecznie, nazywam się Bagrowski Kamil, DJ Bagrol. Jestem głównym organizatorem festiwalu 8.
3: I powiedz mi, tak, na początku chciałem zapytać, bo ten festiwal wpisał się już na stałe w kalendarz wydarzeń. Jakie emocje towarzyszą Tobie i pozostałym organizatorom na krótko przed tegoroczną edycją tej imprezy?
10: Emocje towarzyszą te, co w każdym roku, ogromny stres, już napięcie i wyczekiwanie, bo niespełna 2 tygodnie zostały do 8 Festu i działamy.
3: Jak w ogóle narodził się pomysł na organizację tej imprezy?
10: Odkąd powstawała promenada w tym miejscu, czułem w niej potencjał imprezowy, tym bardziej, że pochodzę z okolic Słupcy. Jestem w branży rozrywkowej 11 lat i czuję, że brakowało czegoś takiego, bo poza dniami miast na okolicy nic takiego nie ma.
3: A powiedz, co będzie wyróżniało tegoroczną edycję 8 Fest na tle poprzednich edycji?
10: Tegoroczna edycja 8 Fest będzie wyróżniała się przede wszystkim tym, że będzie większa przestrzeń. Nie dosłownie większa, bo będzie ta sama, ale będzie lepiej zagospodarowana. Wejście na teren festiwalu będzie od drugiej strony, od hotelu, co z automatu rozciąga przestrzeń.
3: Jakie atrakcje przygotowaliście tutaj na tą tegoroczną edycję? No i też kto zagra podczas tej imprezy?
10: Na tegorocznej edycji przygotowaliśmy wiele atrakcji, m.in. 5 koncertów, 2 dni, 8 setów DJ-skich, m.in. w pierwszy dzień wystąpi Kizo, Malik Montana, Miu oraz Paluch, natomiast na drugi dzień The History of Ecuador przy współpracy z klubem Ecuador Manieczki, koncert Natalii Arts Sandlovers, legendarnej wokalistki z numerem Surrender, czy Four Strings i wielu DJ.
3: Na co warto zwrócić uwagę podczas tegorocznego wydarzenia? Który punkt jest taki warty uwagi Twoim zdaniem?
10: Jeżeli chodzi o wykonawców w tym roku, warto zwrócić uwagę na rosnącego w social mediach i wszędzie w sieci Miu. Jest naprawdę, przejmuje wszędzie streamingi, ma potężne zasięgi, więc mam nadzieję, że to będzie dobry strzał w tym roku.
3: Opowiedz proszę, jak wyglądają kulisy przygotowania do takiego festiwalu, takiej imprezy? Jak tutaj wygląda w ogóle proces zapraszania tych artystów do udziału w tym wydarzeniu?
10: Proces zapraszania artystów wygląda następująco. Piszesz maila, zapraszasz, oferujesz, dogadujecie się, podpisujesz umowę, spełniasz ich warunki techniczne, hospitality i przechodzisz do dalszych działań. Zaplecze festiwalowe jest bardzo szeroko pojęte, jest to trudne, aczkolwiek z każdym rokiem już jest to coraz prostsze, no bo wiemy, z czym to się je. 8 Festival jest 3. edycją, natomiast wcześniej robiłem jeszcze Crystal Lake Sound w Powidzu, także już doświadczenie przy organizacji jest, każdy rok uczy czegoś nowego, z każdym rokiem eliminujemy jakieś błędy, no bo nie da się wszystkiego zrobić idealnie, nie ma co tego ukrywać, natomiast no, tak jak wspomniałem, każdy rok uczy czegoś innego.
3: Jak w ogóle wyglądają te przygotowania do festiwalu, kiedy w ogóle zaczynacie pracę nad daną edycją tej imprezy?
10: pierwszego roku zaczynaliśmy budowę festiwalu w dzień imprezy, bo no było tego mało. Natomiast w tym roku będziemy zaczynać już od środy, ponieważ z każdym rokiem dokładamy efektów scenicznych, rozwijamy całą infrastrukturę. Będzie wiele stanowisk w tym roku. Tak jak wspomniałem, będzie większa scena, więcej efektów. Wszystkiego więcej.
3: Czyli jednym słowem będzie się działo. Chciałem teraz zapytać, jeśli chodzi o to, jak duży jest ten zespół, który pracuje przy organizacji tego festiwalu i z jakimi wyzwaniami musicie się tutaj mierzyć?
10: Przy produkcji całego festiwalu pracuje około 100 osób, może być troszkę więcej, od organizatorów po menadżerów stref, ponieważ w tym roku festiwal podzielony jest na strefy. Każda strefa ma swojego menadżera, do tego dochodzi obsługa, dochodzi technika, dochodzą pracownicy socjalni, obsługa barów, wszystkiego, to jest około 100 osób. Do tego jeszcze marketingowcy, ludzie od reklamy. Sporo tego jest.
3: A co najbardziej ci utkwiło w pamięci z tych poprzednich edycji imprezy?
10: Na pewno utkwiła mi pierwsza edycja i bardzo stresująca sytuacja, gdy podczas jedna z głównych gwiazd wjeżdżała na teren tutaj imprezy busem i troszkę nam to, że tak powiem, napsuło krwi i nerwów. To tak mi utkwiło w pamięci z pozytywnych rzeczy, no są same pozytywne rzeczy.
3: Czyli jednym słowem, w każdej z tych edycji coś pozytywnego utkwiło w tej pamięci. A powiedz, jak reagują tutaj lokalsi na tą imprezę? Widzisz, że tu jest więcej osób ze Słupcy, z okolic, czy też przyjeżdżają spoza terenu miasta, powiatu?
10: Biorąc pod uwagę o poprzednie edycje i tegoroczną edycję, mamy sporo osób z lokalnych miejscowości, z samej Słupcy, jak również sporo, naprawdę sporo przyjezdnych z dalekich miast, ponieważ przy każdej edycji pociągi są pełne, perony są pełne, hotele są niemalże zapełnione. Cały czas mamy zapytania, czy z Trójmiasta, czy z jakichś innych województw, miast odnośnie imprezy, także od początku o to mi chodziło, żeby do Słupcy ściągać jak najwięcej obcych ludzi.
3: Jakie jest twoje największe marzenie jako organizatora tej imprezy?
10: Na pewno chciałbym, żeby wszystko przebiegło jak co roku, bezpiecznie. Marzy mi się jak zawsze dobra pogoda bez deszczu. Przyszłościowo moim marzeniem jest rozwijać 8Fest na większą skalę. Żeby rozwinąć na większą skalę, na pewno będzie trzeba poszukać innego miejsca, niestety. No bo jak widać, nie będę mógł postawić tutaj większej sceny niżeli jest.
3: I na koniec, jak byś zachęcił młode osoby ze Słupcy i nie tylko do udziału w tej imprezie?
10: Dla tych, którzy byli na poprzednich edycjach, nie trzeba nic mówić, no bo wiedzą, jaki jest klimat. Dla tych, co nie byli, muszą się przekonać, ponieważ Festiwal Ej to nie tylko muzyka i koncerty. To jest przede wszystkim klimat i emocje, które tworzą ludzie. Na tego typu imprezach ludzie bardzo się jednoczą, poznają. Tak jak wspomniałem, jest wiele atrakcji w tym roku, wiele stanowisk, między innymi będzie można sobie zrobić tatuaż, jest fajna strefa gastronomiczna, mała, ale fajna, do tego naprawdę spora strefa chilloutu, gdzie będzie można poleżeć, odpocząć, no i przede wszystkim nasze gwiazdy.
3: To był główny organizator 8Fest Słupca, Kamil Bagrowski, DJ Bagrol, a szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie na Facebooku. A teraz czas na wizytę w słupeckim ratuszu. Od 25 maja mieszkańcy Słupcy mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. A o szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
11: Od 25 maja do 19 czerwca mieszkańcy Słupcy mogą zgłaszać swoje projekty w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Ja tylko przypomnę, że maksymalna wartość zadania w słupeckim budżecie obywatelskim na rok 2027 wynosi 200 tysięcy złotych i ten zwycięski projekt będzie realizowany w 2027. Do głosowania uprawnieni są oczywiście tylko mieszkańcy Słupcy. Każdy może wziąć w tym udział z mieszkańców, zgłosić swój wyjątkowy projekt, inicjatywę, nad którą potem mieszkańcy będą mogli głosować, bo przypomnę, że po złożonych projektach do 19 czerwca między 1 sierpnia zostanie ogłoszona, zatwierdzona lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Natomiast od 2 sierpnia do 21 września będziemy mogli głosować nad ogłoszoną listą zadań I tak mniej więcej do 7 października nastąpi ogłoszenie tych wyników. Ja zapraszam wspólnie wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w budżecie obywatelskim, do głosowania, bo każdy głos ma znaczenie, a zwycięski projekt niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości życia naszej lokalnej społeczności i też pokaże sygnały od mieszkańców, które rzeczy dla nich są ważne i które wymagają takiego dodatkowego zwrócenia uwagi i zrealizowania inwestycji, która będzie cieszyć wszystkich mieszkańców. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy do głosowania, do zgłaszania przede wszystkim teraz projektów. To zgłaszanie, przypomnę, trwa do 19 czerwca. Zapraszamy wszystkich serdecznie.
3: Tak jak już wspominałem jeszcze zanim zaczęliśmy rozmawiać, chciałbym, żebyśmy podsumowali dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego w Słupcy, co do tej pory tutaj udało się zrobić i jakie tutaj kwoty wcześniej były do dyspozycji mieszkańców.
11: Kwoty były sukcesywnie co roku w zależności od potrzeb zwiększane, bo jeszcze niedawno mieliśmy kwotę 100 tysięcy, 150 tysięcy, 170 tysięcy, teraz mamy kwotę 200 tysięcy złotych. Ta kwota na bieżąco jest uaktualniana ze względu na wzrost cen i tak, żeby realne kwoty, które dajemy, realnie one umożliwiały realizację wszystkich zadań. W tym roku, jak większość mieszkańców Słupcy pamięta, realizujemy w tej chwili projekt Czas na Stadion, bezpieczny i funkcjonalny stadion dla mieszkańców. W tej chwili został wyłoniony wykonawca i powoli zaczynamy to zadanie realizować. W ubiegłym roku u nas był realizowany projekt Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego wokół historycznego Grzybka przy ulicy Szeluty w Słupcy. Jeszcze patrząc do tyłu wstecz, mieliśmy zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń kulturalnych w mieście i tu już ten element budżetu obywatelskiego będzie między innymi wykorzystywany na naszych słupeckich Wawrzynkach. Wcześniej był zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy SLOP typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej, czy zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego też dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Była realizowana m.in. kompleksowa infrastruktura ogródków działkowych Róża. Także te inwestycje były różne, ciekawe i akurat pokazujące w danym momencie potrzeby mieszkańców, które mogliśmy zrealizować. Nie musieliśmy się domyślać, bo sami mieszkańcy te projekty zgłosili i potem w ramach głosowania zostały one przez nich zatwierdzone, wybrane i z czystym sumieniem mogliśmy je realizować.
3: Tak jak pan tutaj mówił, ta kwota na realizację budżetu obywatelskiego systematycznie jest zwiększana i podejrzewam, że ten trend będzie utrzymany w kolejnych latach, tak żeby to było dopasowane do obowiązujących realiów, no i też cen. No tutaj właśnie te pieniądze odgrywają istotną rolę w tym, żeby realizować te inwestycje i pomysły mieszkańców.
11: Tak, tak, to jest bardzo ważne, bo generalnie tak jak na przykład w 2020, kiedy był zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej, to mieliśmy kwotę 150 tysięcy złotych. Teraz mamy na rok 2027 już mamy kwotę 200 tysięcy złotych. Po drodze była kwota jeszcze zwiększona do 170 tysięcy złotych i na bieżąco będziemy tą kwotę uzupełniać w ramach panującej reguł rynkowych związanych z inflacją, z różnymi sytuacjami globalnymi, które powodują, że mniejsze kwoty by powodowały, że mieszkańcy mieliby bardzo ograniczoną możliwość, jeśli chodzi o składanie swoich propozycji do realizacji zadań, no bo wiadomo, ta sfera finansowa też odgrywa dosyć ważną rolę, żeby dany projekt móc zrealizować.
3: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Kontynuujemy magazyn reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W tej części naszej audycji przypominamy naszą wizytę w Pyzdrach i wyjątkową rozmowę z ludźmi, dla których pasja do pieczenia chleba stała się sposobem na życie. Swoją historią podzielili się z nami Barbara i Maciej Piątkiewiczowie. Posłuchajmy tej wyjątkowej rozmowy. Zacznijmy od samego początku. Skąd w ogóle pomysł na taką pracownię chleba w Pyzdrach?
12: Pomysł zrodził się już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Tylko czekał na realizację i na dobrą okazję. I ta okazja nastąpiła w momencie, kiedy urodziła się nasza najmłodsza córka w 2018 roku. No i wtedy zaczęliśmy realizować ten pomysł.
13: Może to dziwnie zabrzmi, ale trochę pomogła nam pandemia. Bo wtedy narodził się pomysł dowozu chlebów do klienta, na adres po prostu.
3: Czym się Państwo zajmowali wcześniej i skąd w ogóle właśnie pomysł, żeby piec chleb?
12: No to ten pomysł to w zasadzie wziął się z takiej pasji mojej, bo bardzo lubiłam różne rzeczy gotować, piec i tak dalej. I już wiele, wiele lat temu sąsiadka dała mi przepis na taki domowy chleb. Ja spróbowałam zrobić, ten chleb wyszedł, zasmakował mojej mamie, domownikom. No i musiałam go piec, bo po prostu mama go bardzo polubiła, bardzo zaczął jej służyć. Nie chciała już jeść kupnego pieczywa, więc regularnie tam raz czy dwa razy w tygodniu musiał być wypiekany i ja od tamtej pory miałam jakieś takie przeświadczenie, że jak kiedyś, nie wiem, coś takiego się wydarzy, że nie będę miała pracy, bo kiedy ja zaczynałam swoją pracę zawodową, to nie było łatwo ją zdobyć, więc jakby zawsze miałam na myśli, że może i w którymś momencie nie być, no to potrafię piec chleb i będę piekła chleb. I tak sobie mówiłam wiele, wiele, wiele lat, żartobliwie, a kiedy w 2018 roku urodziła się nasza córka i ja już nie chciałam wrócić do mojej pracy zawodowej, bo po prostu już przestała mnie ona satysfakcjonować, to wtedy przypomniałam sobie to, co cały czas powtarzałam i pomyślałam sobie, że to jest chyba najlepszy moment, żeby spróbować.
3: I wciągnęła pani też męża do tego.
13: Tak, bo ja normalnie pracowałam w zakładach produkcyjnych tutaj na terenie powiatu wrzesińskiego, natomiast potem stopniowo zacząłem pomagać pod kątem tak technicznym, no i potem tak i dostawa surowców i wywóz chleba na adres i tak to się zaczęło.
12: Ja jeszcze tu dopowiem, że mój mąż to w zasadzie nie miał wyjścia, bo tych zamówień robiło się coraz więcej, ja nie potrafiłam odmawiać, no i jakby fizycznie było to dla mnie nie do udźwignięcia. Także on się zlitował i zaczął mi pomagać, a ta pomoc po prostu już też nie mogła iść równocześnie z jego pracą zawodową, bo to było niemożliwe.
3: Proszę powiedzieć, jak w ogóle wyglądały Państwa początki tej działalności?
12: Początki. Początki były jakieś takie może i powolne, bo ten chleb z małym dzieckiem w wózku rozwoziłam na spróbowanie do różnych miejsc, do sklepów, do zakładów produkcyjnych, do jakichś znajomych szkół czy przedszkoli. I tak powoli, powoli gdzieś tam odzywały się osoby, które były zainteresowane, ale tak naprawdę przełom w ilości zamówień nastąpił wtedy, kiedy zaczęłam piec więcej gatunków chleba. Miałam taki jakiś bardzo kreatywny czas, gdzie budziłam się z myślą o nowym chlebie. Te pomysły przychodziły albo same, albo pod wpływem inicjatywy klientów, którzy mówili, co chcieliby jeść, albo o jakim chlebie tam akurat marzą, bo tacy też byli. I budziłam się z przepisem na chleb. No to były 24 gatunki wtedy. Tak się tego porobiło dużo. Przeróżne i na zakwasie, i na drożdżach, i mieszane, czyli na zakwasie z dodatkiem drożdży. Finalnie na ten moment mamy 13 gatunków. Okroiliśmy ten zbyt szeroki zdecydowanie asortyment. No i w zasadzie, tak jak tu mąż powiedział, ta pandemia nam pomogła. To był też ten czas, gdzie wszyscy chcieli piec chleb w domu, ale nie wszystkim to wychodziło. A my tutaj spełnialiśmy, można powiedzieć, życzenie tych osób siedzących w domu, że my podwoziliśmy im pod adres pyszny, domowy, zdrowy chleb. No i to tak pocztą pantoflową bardzo szybko się rozeszło. Trzeba było to zalegalizować, bo do naszego domu coraz więcej osób pukało. Już to nie mogło być traktowane jako hobby, tylko rzeczywiście jako no, jakiś tam handel. I trzeba było spełniać wymogi. Także na początku mieliśmy zalegalizowaną tak kuchnię w rozdziale czasowym, czyli ja piekłam w nocy, czyli to musiałam tak rozpisać, że dzieci, których mamy czwórkę, nie kręcą się gdzieś tam akurat nam pod nogami, kiedy to robimy. No ale z racji tego, że tak jak mówiłam, tych zamówień było coraz więcej, musieliśmy pomyśleć o jakimś oddzielnym pomieszczeniu. No i mamy tutaj ten mały kontener wypiekowy, zwany naszą pracownią wypieku chleba. I już tutaj sobie tak działamy od kilku lat.
3: Obserwując poczynania żony, to jak to się rozkręca, był pan zaskoczony, że to idzie aż tak do przodu?
13: Nie, no ja wierzyłem w to, że to tak, może nie na taką dużą skalę, ale że to tak w tym kierunku pójdzie, nie? Najcenniejsze w całym procesie produkcyjnym to jest czas. No pozostałe rzeczy to jest woda, mąka i sól.
3: Mają państwo jakiś taki patent na idealny chleb?
12: Myślę, że nie, chociaż my cały czas dążymy do idealnego chleba, dlatego też bardzo cenimy wskazówki naszych klientów, czy jakieś tam sugestie. Otwarcie mówimy, żeby zwracali się do nas z tym, co zauważą w chlebie, czy jest to na plus, czy jest to gdzieś tam na minus i tym staramy się kierować. Nie jesteśmy z wykształcenia piekarzami. To jest tylko pasja. Ja zaraziłam tą pasją mojego męża. On jest teraz w tym po prostu rewelacyjny. Robi ciasta, miesza, piecze. Tak naprawdę mogłabym wziąć dzień wolnego, tylko nie robię tego z tego tytułu, że jest ciężko samemu to wszystko ogarnąć, ale jakby na każdym z tych stanowisk jesteśmy w stanie się wymienić. Tak. I teraz no, w zasadzie dochodzą już do nas nasze dzieci, już pełnoletni syn. Też w zasadzie wszystkie te punkty już pomału zalicza, wyręcza też w dowozie chleba, potrafi tutaj na produkcji też działać. No i córka w 17 lat też już działa.
3: Opowiedzcie państwo, jak ten dzień pracy wygląda u was w pracowni.
13: Znaczy, no, dojazd do pracy jest bardzo krótki, bo to jest dosłownie 50 metrów. Ja rozpoczynam pierwszy i mieszam wszystkie ciasta. One potem sobie stopniowo rosną i żona do mnie dołącza i później to już wszystko idzie wymiennie.
12: Ja muszę tu dodać, bo mój mąż jest zbyt skromny. Pytał pana, jak wygląda nasz dzień, więc nasz dzień jest bardzo długi. Wszystkim życzę takich dni.

0: na ciepłe pieczywo, no to właśnie koło południa to jest najlepszy czas. No i tak jak mówiłam, mąż o 3 wstaje, ja tutaj koło 5:30 dołączam do niego. Potem nasze drogi się rozchodzą koło 13, bo on zwykle jedzie z dowozem do klienta i wraca bardzo późno. Jest gadułą, więc to też z tego wynika i zawsze mam mnóstwo innych spraw po drodze do załatwienia. Zawsze się śmieję, że po prostu gdyby tylko to było rozwożenie chleba, to trwałoby z 2 godziny krócej, ale no nie ma kiedy tych spraw załatwić, także jest późno w domu i w zasadzie jak już wraca, no to jeszcze tu ogarnia wieczorem, czy zaczyny są dobrze zrobione, bo zdarza się po prostu nam jakieś tam pomyłki, musimy się wzajemnie kontrolować i to jest też taką ważną rzeczą, której nie możemy pominąć, bo jak zaufamy sobie, tylko sobie, to często jest tak, że o czymś zapomnimy, nie? I wychodzi na drugi dzień, że brak zaczynu na jakieś tam ciasto, więc trzeba po prostu wtedy stanąć na głowie. Nasi klienci stali wiedzą, że czasem są takie sytuacje, że gdzieś tam chleba może zabraknąć. Czasem jest wręcz przeciwnie, bo właśnie się ja pomylę przeważnie w jakichś rachunkach i nagle cały wsad jest do przodu. No to są takie może i śmieszne, ale prawdziwe u nas rzeczy. Także ja robię zaczyny, mąż wieczorem jeszcze, pomimo tego, że zmęczony, to przychodzi tutaj, sprawdza, czy wszystko na rano jest gotowe. No i ja tak samo te listy wypiekowe, no to też robię i potem sprawdzamy, czy to wszystko zostało rozwiezione pod właściwy adres. Nie możemy uniknąć pomyłek, niestety, no i tutaj, jeśli chodzi o ten idealizm, to rzeczywiście, chociaż do niego dążymy, no to idealni nie jesteśmy, ale nasi klienci są naprawdę tak wyrozumiali i tak chyba zakochani w naszym chlebie, że przebaczają nam te wszystkie rzeczy i za to im dziękujemy.
1: Z perspektywy wygląda, w ogóle pan sądził, że będzie pan piekł chleb?
2: Nie, tego to nie brałem pod uwagę nigdy, także. No ale w życiu różne rzeczy trzeba robić, a najważniejsze, że jeżeli człowiek się w tym czuje, to ma rację bytu.
3: Czyli odnalazł się pan w tej roli w 100%?
2: Myślę, że tak. Aczkolwiek cały czas się uczymy po prostu, nie? Na swoich błędach, na metodą obserwacji. Cały czas dążymy do tego, żeby to...
0: Też muszę powiedzieć, że no nie polegamy tylko na sobie, bo rzeczywiście bierzemy udział w różnych warsztatach. Sami też prowadzimy warsztaty dla laików i to nam sprawia bardzo dużą przyjemność dla takich osób, które po prostu chcą w domu piec chleb, a my to pokazujemy, jak robić to w domu. Domowych warunkach, jak pogodzić to z pracą zawodową, bo przecież na początku tak też było właśnie, że ja gdzieś ten chleb piekłam pracując. I to, co chciałam powiedzieć, że korzystamy z wielu takich naprawdę wiarygodnych źródeł, odwiedzamy takie sławne osoby, jakby wzorujemy się na mistrzach. I też jesteśmy w takiej formacji, stowarzyszeniu rzemieślnik.
4: Tak. 2 lata temu.
0: To musi ponowić tę wizytę, żeby sprawdzić, czy nadal jesteśmy godni tego certyfikatu, ale rzeczywiście i wspieramy właśnie to stowarzyszenie, będąc jego członkami i też dopingujemy właśnie te osoby, które takie rzemieślnicze produkty wytwarzają. Już nie chodzi tylko o chleb, ale o wszelkie inne jakieś tam i cukiernicze i wędliniarskie. No po prostu tym żyjemy. To jest też taka nasza dewiza życiowa, że mało rzeczy jemy ze sklepu tak naprawdę. Więcej produkujemy sami, więcej zdobywamy gdzieś z takich wiarygodnych źródeł.
2: Zawsze jak jedziemy gdzieś na wakacje, zawsze poszukujemy takich miejsc i powiem szczerze, że nie jest to proste.
0: Tak, na wakacje oprócz tego, że zabieramy jakiś tam bochenek swojego chleba, to szukamy właśnie takich rzemieślników. I udało nam się nawiązać kontakt z Marcinem Duchem. Można go odwiedzić, ale mieszka pod Krakowem w takiej małej wiosce. I on rzeczywiście robi to, co my. I w zasadzie jak próbowaliśmy jego chleba, to myślimy, że on robi tak jak my. Działa sam, co prawda, więc na troszkę mniejszą skalę niż my we dwójkę, ale rzeczywiście tamten jego chleb okazał się dla nas taki najprawdziwszy, taki najzwyklejszy. I takich miejsc szukamy cały czas.
3: Jakie mają Państwo plany na przyszłość, jeśli chodzi o swoją działalność, swoją pasję do chleba?
0: Bardziej się nie rozwijamy. To jest pytanie wielu naszych klientów i wielu takich osób, znajomych, które bardzo chciałyby nam życzyć jakichś większych sukcesów. My się cieszymy z tego, co mamy tak naprawdę. I nie myślimy w ogóle o poszerzaniu tej naszej działalności. Oczywiście, jeśli dzieci będą chciały tutaj działać z nami, czy później zamiast nas, a dać nam odpocząć, to jak najbardziej.

0: najbardziej jesteśmy tu w stanie ich ukierunkować, ale absolutnie nie obligujemy ich do tego. Nie? Dajemy po prostu wolną rękę. Na ten moment oni są w takim wieku, gdzie ten grosz liczy się bardzo. Cieszą się, myślę, że mają okazję zarobić go właśnie przy domu. Bardzo są solidni, muszę powiedzieć. Bardzo są rozsądni i są też tacy nierozrzutni, czyli to, co zarobią swoją ciężką pracą, potrafią uszanować. No i tu myślę, że jeśli chodzi o przyszłość, to tylko w nich. A jeśli oni nie będą chcieli, no to ja tak mam jakiś tam plan bezpieczenia, kiedy już jakby siły fizyczne nie pozwolą tego fachu wykonywać, no to mam taki plan, ale na razie o nim cichosza.
1: No, nie chcemy się rozwijać pod kątem ilościowym. Po prostu no, pieczemy tyle, ile możemy. Jest nas dwójka i to wszystko. Są limity po prostu i nie wychylamy się do przodu.
2: Mówili Barbara i Maciej Piątkiewiczowie. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: To jest czas na kubek dobrej kawy lub herbaty oraz czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze kłania się Tomasz Barylski. A zaczynamy od wizyty w gminie Kołaczkowo. W najbliższych tygodniach miejscowy Oglik będzie tętnił życiem nie tylko za sprawą sportowych emocji, a o szczegółach opowiedział nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Sztegnel.
6: Dofinansowanie otrzymała gmina Kołaczkowo. Dofinansowanie pochodzi z programu Aktywny Orlik 2026. Jest to program ogłoszony przez ministra sportu i turystyki. Miejscowości, w których funkcjonują orliki, mogły ubiegać się o dofinansowania w wysokości 20 tysięcy złotych. Rzecz tyczy gmin, gdzie jest jeden orlik, czyli takich jak gmina Kołaczkowo, i 30 tysięcy złotych w przypadku miejscowości, gdzie jest więcej niż jeden orlik. Nam przypadło maksymalne dofinansowanie 20 tysięcy złotych.
5: Na co te pieniądze zostaną przeznaczone?
6: Na 5 różnych wydarzeń, które będą się odbywały właśnie na Orliku. Pierwsze z nich już 7 czerwca, będzie to Dzień Rodziny na Orliku. Tydzień później także na Orliku odbędzie się piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 4 lipca turniej koszykówki na Orliku. I po przerwie wakacyjnej będzie to turniej piłkarski na Orliku dla dzieci 5 września i turniej piłkarski na Orliku dla dorosłych 18 października.
5: Powiedzmy coś więcej na temat tych imprez, które czekają nas w czerwcu. Na początek 7 czerwca, czyli Dzień Rodziny.
6: Tak, jest to wydarzenie współorganizowane przez kilka podmiotów, przez kilka instytucji, począwszy od gminy Kołaczkowo, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OSP, Stowarzyszenia Rejmont tutaj Kołaczkowskiego, Rady Sołeckiej Kołaczkowa, Banku Spółdzielczego, a także Koła Gospodyń Wiejskich Kołaczkowianki. Konwencja wydarzenia jest otwarta, co znaczy, że mogą wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy gminy. W programie m.in. konkurencje sportowo-rekreacyjne dla rodzin, turnieje piłki nożnej dla dzieci i dla dorosłych, turniej unihokeja, a także turniej darta. Zaplanowaliśmy także psią jogę. Jest to właśnie ta część współfinansowana z programu Aktywny Orlik. Będzie szkolenie AED przeprowadzone przez strażaków, będą zamki dmuchane, warsztaty o zdrowym żywieniu i niespodzianki przygotowane przez Bank Spółdzielczy. Oczywiście na najlepsze drużyny czekają nagrody rzeczowe. No i podobnie jak w przypadku pierwszego zadania, tutaj jest kilku współorganizatorów. Będzie to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gmina Kołaczkowo, a także powiat wrzesiński. W programie tego pikniku integracyjnego, bo tak on się nazywa oficjalnie, dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z gminy Kołaczkowo, są m.in. zabawy rekreacyjne, warsztaty o zdrowym żywieniu połączone z degustacją, psia joga, zamki dmuchane, animacja, także tatuaże i malowanie twarzy. To jest druga edycja tak naprawdę tego pikniku. Pierwsza miała miejsce rok temu, spotkała się z takim dosyć dużym odzewem. Dlatego w tym roku idziemy jeszcze szerzej, tych atrakcji jest więcej. No i liczymy na to, że też frekwencja będzie większa. W zeszłym roku z naszych obserwacji takich luźnych wynikało, że w festynie uczestniczyło około 40 osób niepełnosprawnych. Liczymy, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej.
5: Jeszcze na początku wakacji ten streetball, dwa turnieje piłkarskie po wakacjach. Coś więcej już możemy zdradzić?
6: Możemy. Turniej koszykówki. Pierwsza część tego turnieju od godzin porannych na boisko Orlik w Kołaczkowie wyjdą dzieci, wyjdzie młodzież. Natomiast po południu chcemy przygotować turniej dla dorosłych. W międzyczasie między poszczególnymi meczami wystąpi Damian Olejniczak, pseudonim Pszczelarz. Damian zaprezentuje triki koszykarskie, mało tego, zaangażuje w te triki także dzieciaki. Także no, będzie na pewno efektownie, będzie kręcenie piłki na palcu i wiele innych ewolucji, których jeszcze teraz nie dookreślę. Oczywiście stawką tych zmagań też będą puchary, też będą nagrody rzeczowe. Co do dwóch pozostałych turniejów, to jest perspektywa jeszcze troszeczkę odległa, bo to jest wrzesień i październik. Na pewno rywalizacja sportowa dla dzieciaczków, dla dorosłych z nagrodami rzeczowymi.
5: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie, Tomasz Sztegnel. A teraz przenosimy się do powiatu słupeckiego i zaglądamy na nasze drogi. Cały czas prowadzone są prace związane z remontem drogi powiatowej pomiędzy Słupcą a Giewartowem. O bieżącej sytuacji związanej z tą inwestycją opowiedział nam dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Kloczkę.
7: Aktualnie jeszcze odcinek drogi jest zamknięty z możliwością dojazdu dla mieszkańców. Do końca ubiegłego tygodnia została wykonana ostateczna warstwa wierzchnia, warstwa ścieralna masy bitumicznej na całym już odcinku drogi, czyli od samej Słupcy do ronda w Kochowie. Pozostają nam jeszcze do realizacji odcinek od Kochowa do Giewartowa, czyli krótki odcinek niespełna 500 metrów do mostu, obiektu mostowego w Giewartowie. Tam poszerzenie drogi wraz z jednostronną ścieżką rowerową i po drugiej stronie do ostatniej posesji wykonanie ciągu pieszego. Na tym odcinku, gdzie została wykonana wierzchnia warstwa nawierzchni, wykonanie poboczy i ustawienie znaków pionowych. Na razie nie będziemy malować oznakowania poziomego. Trzymamy się tym do finalnej realizacji robót, kiedy już powstanie ścieżka rowerowa, kiedy tak naprawdę będą trwały procesy i roboty wykończeniowe. Ubiegłym tygodniu mogłem powiedzieć, że do dwóch tygodni planujemy otwarcie. Teraz ten czas już nieubłaganie się zbliża do końca. Kiedy droga zostanie otwarta i ruch dla wszystkich będzie możliwy, w momencie kiedy wykonamy pobocza, ustawimy oznakowanie pionowe. Ja nie obiecuję, że do końca tego, ale już na pewno w przyszłym tygodniu ten ruch powinien się normalnie odbywać tą drogą. Mamy ciepłe dni, wiadomo, że jedziemy w kierunku miejscowości letniskowej Jeziora Powickiego do miejscowości Giewartów i dalej połączenie z gminą Powic i dalszej części rekreacyjnej powiatu, więc musimy jak najszybciej ten ruch umożliwić. Nie widzę tutaj żadnych przeszkód w realizacji. Termin realizacji tej umowy jest do końca sierpnia tego roku. Pozostała, tak jak wspomniałem, ścieżka rowerowa do wykonania. W momencie, kiedy tylko otrzymamy zezwolenie z RIT, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, na wykonanie ścieżki rowerowej, takowe roboty się rozpoczną. Na obecną chwilę termin jest niezagrożony. Te roboty jeszcze pod koniec czerwca powinny się rozpocząć. Tak nas tutaj informuje wykonawca. I taką mamy wiedzę podług wyczekiwanego długo zezwolenia z RIT-owskiego.
5: Mówił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Kloczkę. A na koniec zaglądamy do Słupeckiego Starostwa Powiatowego. Jakiś czas temu na naszej antenie mówiliśmy o koncepcji utworzenia lokalnego centrum cyberbezpieczeństwa. I jak już wspominaliśmy na naszej antenie, odbyło się już pierwsze spotkanie dotyczące tej koncepcji, a o szczegółach opowiedział nam starosta Marek Dąbrowski.
8: Odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali herbowej spotkanie dotyczące koncepcji utworzenia lokalnego centrum bezpieczeństwa. I jest to związane z tym, że zmienił się pewien model oraz zaktualizowane zostało prawo dotyczące KSC, czyli takiego krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. I ta inicjatywa jest odpowiedzią na nowelizację właśnie tej ustawy o tym KSC oraz coraz szybciej, coraz mocniej rosnące wyzwania związane z ochroną infrastruktury informatycznej, czyli infrastruktury, która też wpływa na poziom naszego bezpieczeństwa, informacji w sieci i tego wszystkiego, co w tej sieci nas otacza. I głównie tu nam chodzi o infrastrukturę informatyczną jednostek samorządu terytorialnego. Podczas tego spotkania, które zostało zorganizowane przeze mnie we współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju, czyli WANIR-em, przedstawiciele z panem prezesem Jakubem Michałowskim WANIR-u pokazali nam, czyli samorządowcom oraz zaproszonym przedstawicielom poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, jak może wyglądać taki model funkcjonowania LCC, czyli Lokalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa na terenie powiatu słupeckiego, ze względu na to, że i tak każda jednostka samorządu terytorialnego musi wdrożyć nowe zalecenia zgodnie z prawem od przyszłego roku, od kwietnia, i to jest dobry moment na to, żeby spróbować sięgnąć po środki na właśnie tego typu nową strukturę, czy jakiś wydział, czy utworzenie jednostki, która będzie rzeczywiście jednostką w strukturze powiatu, której zadaniem będzie właśnie ta cała obsługa w ramach Lokalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa. I naszym zadaniem było wstępnie omówić ramy współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie reagowania na wszelkiego rodzaju incydenty. Omówiliśmy też te prawne obowiązki wynikające z nowelizacji tej ustawy, dostępne źródła finansowania, i tak omówiliśmy coś, co jest też bardzo ważne dla nas, taki wstępny harmonogram działań w odniesieniu do planowanego naboru, no bo tutaj nie ukrywam, że po takie środki chcielibyśmy sięgnąć. Jestem zdania takiego, że powiat powinien podjąć się tej działalności dotyczącej kierowania takim centrum, które w ramach KSC, tutaj, czyli tego Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, to powiat będzie liderem, który będzie zrzeszał poszczególne jednostki i wspólnie wypracujemy model i strukturę, która będzie reagowała na te zagrożenia płynące z cyberbezpiecznego świata, który nas coraz mocniej otacza. I mówię to nawet choćby dlatego, że w ręce trzymam teraz smartfon, ponieważ czytam pewne informacje, które Państwu przedstawiam, i to też jest tak, że właśnie to nam pokazuje, że ilość informacji, która codziennie trafia do naszych umysłów, ponieważ czytamy, odbieramy, jesteśmy przebodźcowani nawet czasami bardzo mocno tego typu zrzutem krótkich informacji, nie wszystkich prawdziwych. To jest jakby jeden obszar, ale drugi obszar to jest też taki, że te wszelkie próby właśnie kontroli nad atakami, żeby nie pobierać, nie wyciągać jakichś danych z systemów naszych, żeby tutaj pełna kontrola nad tym była pod kątem właśnie takiego zabezpieczenia, no bo to głównie też o to chodzi.
5: Chciałbym jeszcze tutaj dopytać o kwestię finansowania. Proszę powiedzieć, bo wspomniał pan, że tutaj chcielibyście pozyskać środki zewnętrzne, zgadza się, żeby utworzyć takie centrum. W ogóle jakie to są koszty utworzenia takiego centrum?
8: Koszty na dzisiaj, o jakie możemy właśnie, po jakie możemy sięgnąć albo jakie możemy się starać, to są koszty około 9 milionów złotych na funkcjonowanie takiego centrum przez 3 lata. Później mamy obowiązek oczywiście utrzymać trwałość projektu przez kolejnych 5 lat jeszcze, i tutaj zatrudniając specjalistów właśnie w zakresie informatyki, informatyzacji, cyberbezpieczeństwa, którzy będą wdrażać tego typu elementy w tych obszarach działalności, myślimy nad tym, żeby utworzyć jednostkę podlegającą pod starostwo w celu właśnie takiego usprawnienia działania, która będzie zrzeszała też i będzie wspierana przez inne jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu słupeckiego, czyli poszczególne gminy. W najbliższym czasie, w przyszłym tygodniu mamy takie kolejne spotkanie. Do 15 maja wspólnie chcemy wypracować pierwszą odpowiedź. Następnym elementem jest przeprowadzenie audytów w zakresie tego, ile takich poszczególnych tych połączeń z dostępem do sieci w każdej jednostce występuje i ile może być tych wejść i wyjść przez wszystkie urządzenia, którymi się posługujemy w naszej pracy codziennej. Natomiast oczywiście jakby tutaj ten audyt, no to jest jakby pewna kwestia szersza. No są to środki, które no są nam potrzebne do tego, żeby po prostu wdrożyć takie działanie. Ja myślę, że najważniejsze też jest to, że bez względu na to, czy środki otrzymamy, czy ich nie otrzymamy, my i tak jesteśmy zobligowani do realizowania tych nowych, wprowadzonych regulacji prawnych w zakresie KSC, o którym mówiłem. No i oczywiście lepiej, gdybyśmy mogli sięgnąć po zewnętrzne środki, które nas wesprą w funkcjonowaniu i wdrażaniu całego systemu.
5: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: To jest maj. Podobno pachniała Saska Kępa szalonym zielonym bzem. Nie wiem, czy ktoś zapisany był w urzędzie i też nie mam pojęcia, czy koszule na sznurze schły, czy po sznurze szły. W każdym razie jedno wiadomo. Zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie porozmawiamy o zbliżającym się wydarzeniu, czyli Słupeckich Dniach Rodziny. To impreza, która odbędzie się w ramach kampanii Postaw na rodzinę i zaplanowano ją na ostatnią niedzielę maja. To właśnie wtedy promenada imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego nad Jeziorem Słupeckim zatętni życiem. Przygotowano liczne atrakcje, koncerty, występy, ale nie tylko. I właśnie o tym, co będzie się działo, porozmawiamy podczas dzisiejszego programu. O przygotowanych koncertach, atrakcjach i nie tylko opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury Honorata Łysiak. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Przed nami Słupeckie Dni Rodziny, które zaplanowano na niedzielę 31 maja. Proszę opowiedzieć, pani dyrektor, co tutaj będzie się działo podczas tego wydarzenia.
9: Słupeckie Dni Rodziny to już tak naprawdę sztandarowa impreza, która na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń kulturalnych, wydarzeń rekreacyjnych na terenie naszego miasta. Tegoroczne są o tyle wyjątkowe, że łączą w sobie tak naprawdę kilka dużych sztandarowych działań, ale całości przedsięwzięcia przyświeca jeden cel. Stawiamy na rodzinę i zresztą wszystkie te działania są prowadzone w ramach kampanii Postaw na rodzinę. Podczas tegorocznych Słupeckich Dni tradycyjnie nie zabraknie również licznych występów artystycznych. Wspomniałam o tym, że łączą w sobie kilka aspektów, dlatego że postanowiliśmy w tym roku wyjątkowo połączyć to z wydarzeniem, które być może Słupczanie pamiętają, ponieważ każdego roku ma miejsce właśnie w miesiącach wiosennych, a mianowicie z wiosennym koncertem Orkiestry Dętej naszej słupeckiej. W tym roku właśnie ów wiosenny koncert zrealizowany będzie w ramach Słupeckich Dni Rodziny, a więc już o godzinie 16 nasza słupecka promenada rozbrzmi głosami i dźwiękami dęciaków. Nie zabraknie pokazów tanecznych w wykonaniu mażoretek, które przypomnę nie dalej jak kilkanaście dni temu zdobyły kolejne trofeum, po raz kolejny zostały nagrodzone, a co za tym idzie, już niebawem będą nas reprezentować na przeglądach międzynarodowych. Ale tradycyjnie jest też tak, że w tym szczególnym dniu, kiedy stawiamy na te relacje rodzinne, na młode pokolenie, na dzieci, właśnie to tych najmłodszych nie może zabraknąć na naszej słupeckiej scenie. Stąd też liczne prezentacje i tak naprawdę swego rodzaju podsumowanie umiejętności, które podopieczni Miejskiego Domu Kultury doskonalą przez cały rok. Tutaj koncert w wykonaniu podopiecznych pana Krystiana Barczaka i naszego studia piosenki. To potrwa ładnych kilka godzin, a myślę, że fantastycznym muzycznym zwieńczeniem również w wykonaniu najmłodszego pokolenia będzie koncert zespołu zespołu wokalnego Hops, również działającego w Miejskim Domu Kultury. To wszystko przeplatane licznymi animacjami. Jestem przekonana, że spowoduje, że każda rodzina, każdy mieszkaniec naszego miasta, ale mamy nadzieję, że nie tylko, znajdzie coś dla siebie i zechce z nami spędzić ten niedzielny dzień, te niedzielne popołudniowe godziny.
5: To nie tylko występy artystyczne, tak jak pani mówiła, ale także liczne stoiska.
9: Tak naprawdę cały czas pojawiają się kolejne zgłoszenia wszystkich tych, którzy w tym dniu pragną razem z nami świętować, bawić się i celebrować te więzi rodzicielskie, ale oczywiście jest to też doskonała okazja, aby móc przeprowadzić wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne czy związane z bardzo różnymi kampaniami społecznymi. Tradycyjnie już wśród naszych gości, wśród tak naprawdę swego rodzaju też współorganizatorów nie zabraknie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wielu, wielu instytucji, ale również wystawców indywidualnych, którzy z jednej strony będą chcieli zaprezentować swoje produkty, bardzo często o charakterze regionalnym, ale mamy również zgłoszenia z przecudownych organizacji, jakimi są koła gospodyń wiejskich, które tego dnia postanowiły, że przygotują nam coś smacznego i jeszcze to nasze spotkanie, to nasze wspólne rodzinne świętowanie i ucztowanie okraszą czymś smacznym. To też jestem przekonana, że będzie pachnąco, smacznie, wesoło, głośno, a całość okraszona biciem rekordu Guinnessa na pewno spowoduje, że te słupeckie dni rodziny na długo zapamiętamy wszyscy.
5: I przypomnijmy, gdzie to wszystko się będzie działo i o której startuje to wydarzenie.
9: Godzina 14, 31 maja, Anno Domini 2026, promenada nad Jeziorem Słupeckim. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają ochotę tego dnia odpocząć w dobrym klimacie, przy dobrej muzyce, przy smacznym jedzeniu i spędzić ten dzień naprawdę, naprawdę rodzinnie.
5: To była dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak. Podczas wydarzenia będziemy świadkami próby pobicia rekordu Guinnessa przez Wojciecha Pruńskiego, który zamierza spędzić 5 godzin w lodowatej wodzie. O szczegółach próby pobicia tego rekordu opowiedział nam burmistrz Słupcy Jacek Sztab.
10: Będziemy mieć na słupeckich dniach rodziny dodatkową atrakcję. Będzie to próba bicia rekordu Guinnessa. Przypomnę, że ten rekord Guinnessa będzie próbował pobić pan Wojciech Pruński. Będzie chciał być ponad 5 godzin w lodzie. Pomysł zrodził się prozaicznie. Pan Wojciech akurat na którymś ze zlotów morsów spotkał się z naszymi morsami Borowinka, zgadał się z nimi, porozmawiał, poczuł tą wspaniałą atmosferę, którą zazwyczaj mamy podczas morsowania w Słupcy. Wybrał się do Słupcy i wybrał się także do burmistrza miasta Słupcy, czyli do mnie, gdzie wspólnie przegadaliśmy ten temat. Ja bardzo entuzjastycznie podeszedłem do tego tematu, bo tak jak większość mieszkańców Słupcy wie, już kiedyś biliśmy rekord Guinnessa w tańcu Poloneza. Ten rekord udało nam się pobić i tutaj uznałem, że będzie to wspaniała promocja słupeckich dni rodziny, dodatkowa atrakcja, dodatkowe emocje, które na pewno przyciągną wielu, wielu zwolenników tego typu wyczynu. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Pan Wojciech Pruński postawił sobie bardzo wysoko tą poprzeczkę, podejmie tą oficjalną próbę bicia rekordu Guinnessa. Trzymajmy za niego kciuki. Ja przypomnę, że musi być w tym lodzie ponad 5 godzin, żeby pobić swój rekord. Bardzo spodobała mu się atmosfera tutaj w Słupcy, okolice Jeziora Słupeckiego. Myślę, że wspólnie jak będziemy go dopingować, to mu się to uda. Zapraszamy wszystkich serdecznie, bo myślę, że bez tej atmosfery i bez kibicowania będzie mu dużo, dużo trudniej. trudniej, chociaż w tej chwili już pan Wojciech przygotowuje się do bicia tego rekordu, przygotowuje swój organizm, bo to jest dużo takich rzeczy, o których nawet nie wiemy, bo poza tym samym, że ma być w lodzie, gdzie wiadomo, że temperatura będzie niekoniecznie korzystna, no to jeszcze jest aspekt tego, że on musi ponad 5 godzin stać. Także to też nie jest taka prosta sytuacja, bo niech ktoś sobie wyobrazi, że ma 5 godzin stać w określonej pozycji i wytrzymać to. Także to nie są tylko kwestie związane z zimnem, ale także kwestie związane z kondycją ogólną organizmu.
5: I o której rozpocznie się próba bicia tego rekordu?
10: Rozpoczynamy równo z otwarciem Słupeckich Dni Rodziny, czyli o godzinie 14 w niedzielę 31 maja. Mam nadzieję, że dopisze atmosfera, dopisze pogoda. Będzie wspaniała zabawa, którą uwieńczymy pobiciem rekordu Guinnessa, czego sobie, panu Wojciechowi i wszystkim nam życzę.
5: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Słupeckie Dni Rodziny to nie tylko to, co będzie działo się na promenadzie imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego, ale także wydarzenia towarzyszące w sportowym klimacie. I właśnie o tych imprezach towarzyszących opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz.
11: W ramach tej Dni Rodziny mamy przygotowane dwa wydarzenia, rajd rowerowy i turniej tenisa stołowego. Tak więc serdecznie zapraszam. Koła w Ruch zapraszamy do wspólny rajd rowerowa Przygoda Czeka. Serdecznie zapraszamy do udziału w majowej przygodzie rowerowej z okazji Dnia Dziecka w ramach akcji Powiat na Rower. Pierwsi miłośnicy wspólnego kręcenia kilometru już są zapisani. Widzimy się 31 maja. Start godzina 10 przy ulicy Gajowej, okolicy Orlika. Trasa liczyć będzie 8 km i wiodła będzie wokół Słupeckiego Jeziora. Meta w Piotrowicach na boisku sportowo-rekreacyjnym. Tam na uczestników czekać będą dodatkowe atrakcje, to znaczy pieczenie kiełbasek, loteria fantowa wśród uczestników rajdu, prezentacja pierwszej pomocy oraz pokaz bojowy wozu strażackiego, co dla dzieci zawsze jest największą atrakcją. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się przez stronę www.dostartu.pl. Zgłoszenia są przyjmowane do 26 maja. Wpisowe 10 zł od osoby pełnoletniej. Dzieci i młodzież do 18 roku życia gratis. W rajdzie startują drużyny wieloosobowe lub turyści indywidualni. Dzieci i młodzież tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Majowa przygoda rowerowa odbywać będzie się na ogólnych zasadach ruchu drogowego. 1 maja wystartowała druga edycja akcji Powiat na Rower z Karoliną Kocięcką. Przypomnijmy, akcja ma na celu zaproszenie mieszkańców powiatu słupeckiego do jazdy na rowerze w trosce o zdrowie i dobrą kondycję. Projekt nawiązuje do wyczynów pierwszej polskiej sportsmenki Karoliny Kocięckiej, która w 1900 roku pokonała na rowerze trasę z Warszawy do Paryża przez Słupce. Drodzy Słupcy, miłośnicy dwóch kółek, zapraszamy Was serdecznie do dołączenia do naszej rowerowej drużyny. Pomóżcie wykręcić nam jak najwięcej kilometrów. Zachęcamy wszystkich uczestników do pobrania jakiejkolwiek aplikacji do rejestrowania tras rowerowych. Do 31 maja rejestrujcie wszystkie swoje rowerowe wypady i przesyłajcie screeny na adres zapisy@mosirsłupca.pl lub mosirowego messengera. Pamiętajcie, każdy kilometr się liczy. Pierwsze screeny już do nas dotarły. Za nie serdecznie dziękujemy.
5: Czyli mamy coś dla miłośników dwóch kółek wycieczek rowerowych, kręcenie kilometrów, ale także znajdą coś dla siebie te osoby, które uwielbiają pograć w tenisa stołowego.
11: 30 maja miłośników tenisa stołowego zapraszamy do udziału w turnieju z okazji Dnia Dziecka. Turniej wystartuje od godziny 9, a zapisy przyjmowane będą 15 minut przed rozpoczęciem zmagań. Tradycyjnie już rywalizacja podzielona będzie na kilka kategorii. Dziewczęta i chłopcy walczyć będą w kategoriach klas 1-2, 3-4, 5-6 oraz 7-8. I jak to miało miejsce podczas wcześniejszych turniejów, i tym razem przeprowadzana zostanie rywalizacja w kategorii rodzic i dziecko. Dla najlepszych czekają pamiątkowe medale i dyplomy. Współorganizatorami turnieju są Słupecki Klub Tenisa Stołowego i Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupce. Udział bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.
5: I to wszystko tutaj w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
11: Tak, na turniej zapraszamy na halę widowiskową Mosiru.
5: To była dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz. A ja przypomnę, że Słupeckie Dni Rodziny odbędą się w niedzielę 31 maja od godziny 14 na promenadzie imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego nad Jeziorem Słupeckim. Dodatkowo, tak jak już wspominaliśmy, imprezy towarzyszące. A szczegóły Słupeckich Dni Rodziny znajdziecie na plakatach dostępnych w mediach społecznościowych. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Nadeszła pora na kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze kłania się Tomasz Barylski. I na początek naszej audycji zajrzymy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy. W ostatnim czasie do bibliotecznej społeczności dołączyli nowi, mali czytelnicy. Oprócz tego nasza biblioteka zaprosi czytelników na kolejne spotkania ze znakomitymi gośćmi. A o szczegółach opowiedziała nam dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
12: Wpasowanie na czytelnika to dla naszej biblioteki jedno z najpiękniejszych wydarzeń w roku, tak mogę powiedzieć. To moment, w którym dzieci oficjalnie stają się częścią naszej czytelniczej społeczności i rozpoczynają swoją własną przygodę z książką. Zanim jednak dochodzi do samej uroczystości, spotykamy się z dziećmi regularnie podczas zajęć bibliotecznych. Panie z oddziału dziecięcego wprowadzają dzieciaczki w tajniki i zakamarki biblioteki. Dzieci poznają bibliotekę, uczą się, jak dbać o książkę, odkrywają, że czytanie może być świetną zabawą i sposobem na rozwijanie wyobraźni. Bardzo zależy nam na tym, aby biblioteka kojarzyła się najmłodszym z miejscem przyjaznym, ciekawym i pełnym dobrej atmosfery. Podczas samego pasowania nie brakuje emocji, są występy dzieci, wspólne czytanie, symboliczne przyrzeczenie, konkursy i pierwszy krok do samodzielnego korzystania z biblioteki. Dla wielu dzieci to również moment pierwszego wypożyczenia książek, który często bardzo mocno zapada w pamięć. Cieszy nas także ogromne zaangażowanie rodziców i nauczycieli, bo promocja czytelnictwa zaczyna się właśnie od wspólnego działania i wierzymy, że jeśli uda nam się zaszczepić miłość do książek już od najmłodszych lat, to zostanie ona z dziećmi na bardzo długo. Wszystkie grupy, starsze grupy z przedszkoli słupeckich dokonują tego zaszczytu i są pasowane na czytelników biblioteki. Przed nami jeszcze 3 pasowania, ponieważ zostały jeszcze nam 3 przedszkola.
5: Okej, i tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przy okazji Tygodnia Bibliotek, jak pani wspominała, to czytelnictwo w Słupcy jest na całkiem fajnym poziomie, jednak biblioteka tutaj żyje pod tym względem.
12: Tak, na spadek czytelnictwa nie możemy narzekać. Z roku na rok coraz więcej czytelników mamy. Bardzo dużo dzieci bierze udział w projekcie Mała Książka, Wielki Człowiek. To jest fajny projekt, bo zaczynając udział w tym projekcie, dzieci uczą się korzystania z biblioteki, wypożyczają sobie samodzielnie książki. I później, jak już ten projekt się kończy, bo projekt skierowany jest do dzieci przedszkolnych, to te dzieci z nami zostają i rosną równo z książką. Także dzieci dorastają i wybierają sobie już poważniejsze książeczki. I tutaj bardzo duża zasługa jest rodziców, bo to rodzice muszą te dzieci do nas przyprowadzić. Także bardzo im dziękujemy, że im się chce i że wpajają swoim dzieciom tę naukę czytania i korzystania z biblioteki.
5: Jeśli mówimy o takim promowaniu czytelnictwa przez rodziców wśród najmłodszych, też warto wspomnieć o tej akcji, która niedawno została zainicjowana z myślą o wszystkich ojcach, tak, żeby pokazać, że tatusiowie też mogą czytać swoim pociechom, zgadza się?
12: Dokładnie tak. Akcja Tata też czyta i właśnie mamy takie zajęcia dla dzieciaczków, gdzie tatusiowie będą czytali książki swoim dzieciom, ale nie tylko, bo będą również wykonywali różne zajęcia kreatywne, ale też myślę, że to jest fajny pomysł, bo zarówno tatusiowie, jak i dzieci, mam nadzieję, że im się to spodoba i że to lubią, będzie budowanie z klocków Lego na podstawie tekstów przeczytanych przez tatusiów.
13: Już podsumowując wątek pasowania tych nowych czytelników, tak jak pani mówiła wielokrotnie, biblioteka to nie tylko bogaty księgozbiór, ale także właśnie liczne propozycje, warsztaty i wydarzenia, także dla tych najmłodszych.
12: Tak, no w każdym tygodniu coś się u nas dzieje. Nie ma dnia, w którym nie, dzieci, czy młodzież, czy nawet dorośli, bądź seniorzy nie mogliby wziąć udziału w jakichś zajęciach, bądź też spotkaniach. W poniedziałek z okazji Dnia Dziecka zapraszamy na zabawę z Fenkiem. Fenek to jest postać również z książek o emocjach, także przygotujemy zajęcia, warsztaty, ale też zabawy taneczne, ruchowe. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami. Oprócz tego w najbliższym czasie, bo 11 czerwca, a już o godzinie 17 zapraszamy do naszej biblioteki na wyjątkowe spotkanie z Iwoną Guzowską. Myślę, że to będzie wydarzenie, które zainspiruje nie tylko osoby związane ze sportem. Oczywiście znamy ją jako mistrzynię świata i Europy w boksie i kickboxingu, ale dziś to także trenerka biznesowa, mentorka i kobieta, która potrafi bardzo inspirująco opowiadać o życiu, o motywacji, o radzeniu sobie z trudnościami. Więc myślę, że to będzie rozmowa o sile, o determinacji, ale też o codziennych wyzwaniach, z którymi mierzy się każdy z nas. Spotkanie poprowadzi dziennikarka radiowa Marta Kaźmierowska, więc zapowiada się naprawdę ciekawy i bardzo autentyczny wieczór. Serdecznie zapraszam. Wejściówki darmowe oczywiście do odebrania w naszej bibliotece.
13: Jeszcze proszę mi powiedzieć, bo oprócz spotkania z panią Iwoną Guzowską, bibliotekę odwiedzi pani Monika Rutka. To jest kolejna wasza propozycja.
12: Tak, już 24 czerwca, również o godzinie 17, zapraszamy do naszej biblioteki na spotkanie z Moniką Rutką, autorką, która podbija serca młodych czytelników. To będzie spotkanie szczególnie skierowane do młodzieży, ale myślę, że zainteresuje wszystkich, którzy lubią współczesną literaturę i chcą posłuchać o tym, jak marzenia oraz pasja do pisania mogą przerodzić się w prawdziwy sukces. Monika Rutka opowie o swojej twórczości, o inspiracjach, mediach społecznościowych, a także o drodze do publikowania tekstów na Wattpadzie do wydania bestsellerowych książek. Po spotkaniu oczywiście będzie możliwość zdobycia autografu, rozmowy z autorką, zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia i już od dzisiaj ruszyło wydawanie wejściówek. Także zapraszamy serdecznie do biblioteki. Bezpłatne wejściówki czekają. Uruchomimy też zapisy internetowe, także młodzież, która z jakichś odleglejszych zakątków będzie chciała wziąć udział w spotkaniu, to też będzie miała taką możliwość.
13: To była dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. A teraz w naszej audycji przyszedł czas na sport. Występujący na parkietach drugiej ligi piłki ręcznej UKS Hagard Strzałkowo osiągnął w minionym sezonie najlepszy wynik w swojej historii. I jest to drugie miejsce w drugoligowych rozgrywkach, które może stać się przepustką do gry w wyższej lidze. O tym, czy tak się stanie, dowiemy się w najbliższych tygodniach. A my przypominamy teraz naszą rozmowę z trenerem Maciejem Leżałą, podczas której podsumowaliśmy miniony sezon i porozmawialiśmy na temat przyszłości Szczypiogniaka w Strzałkowie.
14: To jest najlepszy wynik w naszej historii. Cieszymy się z tego, aczkolwiek no zawsze chce się być pierwszym, także jesteśmy zadowoleni, ale gdzieś tam jest jakaś nuta może niedosytu.
13: Najlepszy mecz w wykonaniu zespołu pana zdaniem w tym zakończonym sezonie?
14: No może tutaj tak na gorąco ciężko wymienić, przypomnieć sobie te mecze z pierwszej rundy, ale no w pierwszej rundzie też były dobre mecze. Otwarcie w Dzierżoniowie, ciężki mecz, bo to był ze Spadkowiczem. Także ten mecz bym zaliczył. No i ostatni na pewno we Wrocławiu ze Śląskiem. To był bardzo, chyba najcięższy mecz w ostatnich tutaj latach.
13: Chciałbym jeszcze dopytać w kwestii tego, czy był taki mecz, który rozczarował pana jako trenera? Że spodziewał się pan, że potoczy się zupełnie inaczej?
14: Szczerze mówiąc, jedno takie spotkanie siedzi gdzieś tam w głowie. Jest to spotkanie ze Środą Wielkopolską. Aczkolwiek tutaj No to był wybitnie pechowy mecz, bo trzy kontuzje nam się przytrafiły, w tym bramkarza, dwóch obrotowych. Nie było wtedy Jarka Rogalskiego. Mieliśmy dwóch obrotowych i zarówno Bartek, jak i Damian doznali kontuzji. Przegraliśmy jedną bramką. Na pewno, gdyby nie te kontuzje, to inaczej by się to potoczyło.
5: Porozmawiajmy jeszcze, jak tutaj ta sytuacja kadrowa wyglądała w zespole w sezonie. To są zawodnicy, którzy już od lat reprezentują barwy klubu, zgadza się? Stanowią trzon tej drużyny.
14: Tak, aczkolwiek tutaj trzeba wyraźnie zaznaczyć, że chłopcy z Ostrowa, odkąd przyszli, to ten poziom, żeśmy podnieśli. Marcin Przyszlak, Łukasz Wołowicz, to są chłopcy już tak na takim podwórku pierwszo-drugoligowym znani. W przerwie tutaj przed sezonem dołączyli do nas bracia Kryszcza, którzy okazali się bardzo dużym wzmocnieniem, wkomponowali się w zespół. No plus moi tutaj, jak to się mówi, starzy wyjadacze, Jarek Rogalski, Daniel Górecki, co bardzo mnie cieszyło, wrócił Dominik Nawrocki, no niestety, jak się okazało, tylko na 3 mecze, ale ta pierwsza siódemka naprawdę prezentuje odpowiedni poziom i tutaj te drugie miejsce to, tak powiem, no też nie było jakimś takim wielkim zaskoczeniem, bynajmniej dla mnie, no wiedziałem, kogo mam i na co ich stać.
5: Przejdźmy dalej, tak jak już mówiliśmy, drugie miejsce na koniec sezonu. Waży się teraz kwestia, gdzie zagra UKS Haggard Strzałkowo w kolejnym sezonie. Jak tutaj ta sytuacja wygląda obecnie i kiedy możemy się spodziewać jakichś wieści w tej sprawie?
14: Tutaj rozmawiałem z panem wójtem Tomaszem Gonem. W ogóle chcę bardzo podziękować Urzędowi Gminy Strzałkowo na czele z panem wójtem za to, że nas tak wspierają. No niemniej jednak nie ma co ukrywać, no potrzebujemy też jakichś kilku sponsorów na tą pierwszą ligę, bo to są już troszeczkę też inne wymagania. Chciałbym, żeby dwóch, trzech zawodników do nas dołączyło. Tutaj sprawy no, mogą iść w różnym kierunku, bo jak nie uda się tego poskładać, nie będziemy mieli też licencji na grę, to no raczej tutaj nie zasiądę na ławce trenerskiej. Ktoś po prostu inny będzie prowadził zespół, też nie wiadomo, czy to będzie druga, czy nawet trzecia liga.
5: Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o samą drużynę, teraz odpoczywacie po tym męczącym sezonie. Kiedy mniej więcej planujecie wrócić do treningów?
14: Wszystko zależy, na jakim poziomie będziemy grali, ponieważ no, jak tutaj nie uda się zagrać w tej pierwszej lidze z różnych powodów, to tak jak mówię, no jeśli będzie to trzecia liga, to na pewno będzie powrót do treningów dopiero, myślę, że środek września, z nowym trenerem już, z nową drużyną, to jest wielka niewiadoma, kto będzie grał. Także no to zależy, na jakim poziomie rozgrywek będziemy grali. Jeśli będzie to pierwsza liga, no to będzie trzeba już stosunkowo wcześnie, bo w sierpniu wrócić do treningów.
5: I tak jak niestety pan mówi, wszystko rozstrzyga się o pieniądze i sponsorów, by w ogóle tutaj rozpatrywać temat tej pierwszej ligi w Strzałkowie.
14: No tak, tak można powiedzieć, bo liczę, że tutaj będziemy grali w grupie, gdzie gra Warszawa, Płock. Te wyjazdy są trochę dalsze, no tak jak mówiłem, no trzeba chłopcom zafundować jakiś objazd, bo to są dalekie wyjazdy, no musi dojść dwóch, trzech zawodników, to nie ma co ukrywać, że no trzeba będzie jakieś im tam pieniądze zaoferować, no jest to nieadekwatne do tego, co jest w piłce nożnej, bo ci chłopcy to na tym poziomie, no to już są zawodnicy, można tak powiedzieć, nie przebierańcy. No a i tak te pieniądze są mniejsze niż w piłce nożnej, no ale trzeba je, nawet te mniejsze trzeba mieć, także no, jak to zwykle bywa, rozbija się o finanse. Na koniec bardzo chciałbym podziękować moim zawodnikom za zaangażowanie, ambicje, siły włożone, czas poświęcony, bo no, niektórzy sobie nie zdają sprawy, że no, trzeba przekładać pracę, brać urlopy. Na niektóre mecze wyjazd był o 8 rano, powrót o 22. Także nie mam tutaj do nich żadnych zarzutów. Było zaangażowanie na 100%. Nie zawiedli mnie jako trenera, jako człowieka. Nigdy tutaj nie słyszałem, a trenerze może jakieś pieniądze by się przydały, czy coś. naprawdę wspaniała grupa chłopaków. Dziękuję również publiczności za poświęcony czas, bo wiadomo, w tych czasach czas jest najcenniejszy, za to, że odwiedzali tutaj halę przy ulicy Górnej, nas wspierali, no jak też jeździli na mecze wyjazdowe, bo i w Opolu, we Wrocławiu, no pojawiali się kibice w ilości 15-20 osób, to myślę, że jak na ten poziom rozgrywek i piłkę ręczną, to jest naprawdę wspaniałym wynikiem. Także dziękuję bardzo i mam nadzieję do zobaczenia w następnym sezonie.
13: Mówił trener UKS Haggard Strzałkowo Maciej Leżała. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
13: I jak zawsze o tej porze zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji porozmawiamy ze starostą powiatu słupeckiego na temat jednej z największych drogowych inwestycji w naszym regionie.
15: Praca na całym tym odcinku 15 km zostanie podzielona na etapy, no bo to nie jest tak, że musimy jakimś ciągiem kontynuacyjnym postępować z pracami budowlano-drogowymi.
13: A na początku kryminałek, albo jak to mówią dziennikarze, tak zwany Michałek, czyli ciekawostka z przymrużeniem oka. Tym razem z powiatu wrzesińskiego. W ostatnim czasie policjanci podczas patrolu zauważyli mężczyznę, który był prawdopodobnie poszukiwany. Podczas legitymowania ów gentleman postanowił zrobić policjantów w przysłowiowe bambuko, albo jak kto woli w balona, i okazał dokument tożsamości swojego brata bliźniaka. Jednak nie z wrzesińskimi policjantami takie numery. Mundurowi nie dali się wkręcić, a o całej tej historii mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Posłuchajmy.
16: 9 maja po godzinie 20 policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważyli mężczyznę, który jest prawdopodobnie poszukiwany. Do tej sytuacji doszło na osiedlu Sławno we Wrześniu. Podczas rozmowy z mundurowymi 33-latek chętnie okazał dowód osobisty, na podstawie którego okazało się, że jednak nie jest poszukiwany. Mężczyzna oświadczył, że taki status posiada jego brat, przebywający obecnie poza granicami naszego państwa. Policjanci po uzyskaniu takiej intrygującej informacji zadali kilka szczegółowych pytań z życiorysu brata. W trakcie udzielonych odpowiedzi przez 33-latka pojawiły się niespójności, co spowodowało spore zdenerwowanie tego mężczyzny. Już było wiadomo, że wrześnianin coś kręci, a po chwili sam się do tego przyznał, że okazał dowód osobisty swojego brata. 33-latek był świadomy, że jest poszukiwany, co ma być karę pozbawienia wolności, i dlatego okazał dokument bliźniaka. W związku z tym przed doprowadzeniem mężczyzny do zakładu karnego otrzymał jeszcze zarzut kradzieży oraz posłużenia się dokumentem brata. Mieszkaniec wreszcie przyznał się do ich popełnienia. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
13: To był aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz, zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, kolejna wizyta w starostwie powiatowym. Tym razem porozmawiamy o jednej z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w naszym powiecie. Dokładnie pod koniec zeszłego miesiąca powiat słupecki podpisał umowę z firmą Mirbud na realizację rozbudowy układu drogowego w rejonie autostrady A2. To przedsięwzięcie o wartości blisko 138 milionów złotych będzie realizowane w tak zwanej formule zaprojektuj i wybuduj. A projekt obejmuje m.in. rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Niezgoda Sierakowo oraz budowę nowej trasy, która połączy Sierakowo z drogą krajową nr 92 i autostradą A2. Ta inwestycja ma kluczowe znaczenie dla poprawy komunikacji w tej części powiatu i w szczególności w kontekście dojazdu do bazy wojskowej na terenie jednostki w Powidzu. O szczegóły tej inwestycji zapytaliśmy starostę powiatu słupeckiego Marka Dąbrowskiego. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Za nami kolejny krok, jeśli chodzi o jedną z największych inwestycji drogowych w powiecie słupeckim. Podpisanie umowy z firmą, która będzie realizować inwestycje. Mówimy o tej drodze obronnej, która ma prowadzić okolic Powidza w kierunku autostrady A2.
15: Zgadza się. Panie redaktorze, 27 kwietnia w poniedziałek powiat słupecki zawarł umowę z firmą Mirbud na realizację zadania, bardzo ważnego zadania inwestycyjnego, czyli inwestycja drogowa w rejonie autostrady A2, ale głównie no oczywiście chodzi o to, żeby w końcu powstał wyczekiwany przez mieszkańców powiatu słupeckiego, ale też osoby pracujące tutaj tutaj w naszym regionie. Bardzo ważny fragment drogi, która będzie łączyć drogę wspomnianą autostradę A2 i odcinek doprowadzający do dużej bliskości otoczenia bazy 33. Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Jest to projekt, który obejmuje dokładnie drogę powiatową numer 3040P na odcinku Niezgoda Sierakowo oraz rozbudowa i budowa nowej trasy łączącej się Rakowo z drogą krajową numer 92, a następnie autostradą A2. My nazywamy to łącznikiem z autostradą między bazą a autostradą i ten cały odcinek to jest niespełna 15 km drogi idącej od autostrady. Żeby tak trochę Państwu może wyjaśnić, to wyglądać będzie to w ten sposób, że ten wariant wybrany w ostatnich latach wskazuje, że po zjeździe z autostrady A2, jadąc w stronę Słupcy, po przejechaniu około 800 metrów, najedziemy na duże wiatrakowe rondo, które będzie nas prowadziło w lewą stronę, w stronę Bielaw, później w stronę Łężca. Większość inwestycji będzie przebiegała przez gminę Strzałkowo, natomiast z małymi fragmentami przez gminę Słupca i gminę miejską Słupca i później już wiaduktem przez torowisko kolejowe, kolejne rondo łączące DK92, przejeżdżając oczywiście dalej przez Łężec w kierunku Sierakowa, dalej starą betonką doprowadzi nas to, tak mówiąc trochę skrótowo, do Niezgody i tam już wepniemy się w te drogi, które o tym takim wyższym charakterze infrastruktury obronnej, bo często tak jest to nazywane czy określane, powoduje, że taki kolejny bardzo ważny dla nas społecznie tutaj etap zostanie zrealizowany. Co jest ważne, drodzy Państwo, to ta realizacja inwestycji ma przede wszystkim bardzo poprawić układ komunikacyjny w tej części naszego powiatu. Nowa infrastruktura ułatwi nam dojazd do lotniska wojskowego, do jednostki w Powidzu, zapewniając przede wszystkim sprawniejsze połączenie z drogą krajową numer 92 oraz autostradą. Jednocześnie to też pozwoli ograniczyć taką uciążliwość dla mieszkańców wynikającą z ruchu ciężkich pojazdów, w tym transportów ponadgabarytowych obsługujących bazę wojskową. Przede wszystkim zgodnie z zapisami umowy tutaj wykonawca ma 28 miesięcy od dnia podpisania kontraktu na zrealizowanie całego przedsięwzięcia, a teraz jesteśmy na etapie, w którym w tej formule zaprojektuj i wybuduj wykonawca ma przede wszystkim przygotować dokumentację projektową i ma na to 9 miesięcy, a później będzie przeprowadzał roboty budowlane. Oczywiście czeka nas wykup gruntów, wszystkie formalne sprawy dotyczące właśnie przeprowadzenia tej inwestycji, natomiast wierzę, że na koniec 2028 roku będziemy mogli te 15 km przejechać z pominięciem miasta Słupcy. Będzie to taka troszkę zachodnia obwodnica między Słupcą a Strzałkowem z bezpośrednim połączeniem do autostrady A2 i to na pewno będzie olbrzymie usprawnienie. Tutaj korzystając z okazji też od razu proszę Państwa o wyrozumiałość. No, nie da się czegoś rozbudować, zbudować, przeprowadzić inwestycji bez utrudnień. Tych utrudnień będzie.

0: doprowadzić do tego, żebyśmy tutaj to sprawnie przeprowadzili. No ale musimy mieć to na uwadze, że różnego rodzaju utrudnienia będą nas czekały. Na razie przed nami, tak jak wspomniałem przed chwilą, kwestia pierwsza, czyli oczekujemy na harmonogram prac, który otrzymamy w przyszłym tygodniu i następnym obszarem działania będzie coś, na co czekamy, czyli cały projekt przedstawiony przez firmę, a następnie już wprowadzenie prac. Wierzę, że to kontynuacja tych działań no, jest bardzo ważna z perspektywy naszego powiatu, dla naszych mieszkańców, bo to nie jest tak, bo czasami różne osoby o to pytają, czy droga o charakterze wojskowym, obronnym, infrastruktury krytycznej, bo tak różnie jest nazywana w takich rozmowach poza kuluarowych, no przede wszystkim jest to droga dla nas, dla mieszkańców powiatu sopeckiego, z której będziemy korzystać, tak jak korzystamy z tych wszystkich dróg znajdujących się na terenie powiatu i gminy Powic, właśnie okalających tą taką północno-zachodnią stronę powiatu przy Powidzu, ale prowadzące w kierunku Orchowa i to są drogi uczęszczane przede wszystkim przez nas, przez mieszkańców powiatu, ale nie tylko.
1: I jeszcze chciałbym dopytać o jedną rzecz. Tak jak pan mówił, firma wykonawcy ma 9 miesięcy na przygotowanie tej dokumentacji projektowej, czyli jeśli chodzi o samo rozpoczęcie prac tej inwestycji, no i te ewentualne utrudnienia, o których pan wspominał, to jest pewnie kwestia przyszłego roku, czyli 2027, kiedy te prace się rozpoczną.
0: Tak, rzeczywiście, jeżeli spojrzymy dokładnie na kalendarz i podpisanie umowy nastąpiło 27 kwietnia, to tutaj te 9 miesięcy, no to jest styczeń, bo tak to kalendarzowo i matematycznie wygląda. Natomiast w tych rozmowach z firmą, firma wie, że tego czasu nie jest dużo i też chciałaby dołożyć wszelkich starań, na co liczymy, że projekt zostanie nam przedstawiony wcześniej i później po tej akceptacji już jakby będziemy mogli szybciej wprowadzić te prace. Więc takie przygotowania myślę, że będą następowały w okolicach grudnia, a styczeń już będziemy mogli wejść szerzej z pracą. Praca na całym tym odcinku 15 km zostanie podzielona na etapy, no bo to nie jest tak, że musimy jakimś ciągiem kontynuacyjnym postępować z pracami budowlano-drogowymi, tylko możemy zacząć w kilku miejscach i rzeczywiście rozpocząć realizację tych zadań. Jednym z pierwszych etapów wierzymy, że będzie to przeprowadzenie tej inwestycji i poprowadzenie tej inwestycji po śladach tak zwanej starej betonki doprowadzającej do niezgody, bo tam już ta droga przecież istnieje, jest wytyczona, jest ten ślad, więc tutaj można byłoby powiedzieć, że to będzie nie trudne do zrealizowania, ale będą też miejsca, w których pomimo tego, że nic tam jeszcze nie istnieje, tylko są pola uprawne, no to tutaj też utrudnień nie będzie, jeżeli jakby zgodnie z wszystkimi formalnymi zasadami poprowadzimy te zadania inwestycyjne. Na pewno największym wyzwaniem będą te prace w samym środku pomiędzy Słupcą a Strzałkowem, zarówno w obszarze torowiska, bo przecież tutaj mamy tą linię kolejową Warszawa-Berlin, lub mówiąc też dokładnie Poznań-Warszawa i przejeżdżającą przez Strzałkowo-Słupca, więc tutaj wiadukt w tym miejscu, oraz to wpięcie, włączenie tej inwestycji w drogę krajową numer 92, która też przebiega bezpośrednio przez Strzałkowo i Słupce. Tutaj, szanowni państwo, myślę, że też warte podkreślenia jest to, że wybudowanie takiej inwestycji sprawia, że do niektórych miejsc służby ratunkowe będą miały też łatwiejszy dostęp, ponieważ przejazd wiaduktem nad torowiskiem kolejowym spowoduje, że nie staniemy na rogatkach, na szlabanach i ten czas nie będzie nam uciekał, a w sytuacji ratowania ludzkiego życia, zdrowia czy mienia czas zawsze odgrywa najważniejsze kryterium, bo dostępność służb ratunkowych ma największe znaczenie, więc im szybciej służby profesjonalne znajdą się w miejscu zdarzenia i będą mogły wdrożyć czynności ratujące życie, zdrowie obywateli, czyli zadbać o komfort i bezpieczeństwo mienia, które tam

0: się znajduje, no to jakby sprawia, że to jest kolejny dodatkowy, bardzo duży plus wpływający na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na terenie naszego powiatu.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. W takiej sytuacji pozostaje nam czekać na kolejne kroki dotyczące realizacji tej inwestycji, a jak podkreślił nasz rozmówca, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze prace związane z realizacją tej drogowej inwestycji rozpoczną się w 2027 roku. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: liczy się zwinność i precyzja. Poprzestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
8: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kolejna odsłona magazynu reporterów. Przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. A naszą audycję zaczynamy od tematu nagrania, które zbulwersowało mieszkańców Słupcy. Na krótkim nagraniu opublikowanym na jednej z facebookowych grup zarejestrowano zachowanie grupki młodzieży, która nie wiedzieć czemu postanowiła spożytkować swoją skumulowaną energię na zniszczeniu tabliczki na placu zabaw. To nagranie wywołało nie tylko burzę, ale również zainteresowało policjantów z miejscowej komendy. O szczegółach mówi nam młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska ze słupeckiej policji.
9: Po otrzymaniu nagrania, które zostało również opublikowane w internetowym komunikatorze, policjanci z Komendy Powiatowej Policji Słupcy podjęli czynności wyjaśniające w tej sprawie. Materiał dotyczy zdarzenia na terenie osiedla Niepodległości, gdzie doszło m.in. do uszkodzenia tabliczek informacyjnych oraz zaśmiecenia terenu. Spółdzielnia mieszkaniowa, będąca właścicielem terenu, złożyła zawiadomienie dotyczące zniszczenia mienia. Obecnie funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia oraz osób odpowiedzialnych za to zachowanie.
8: To była młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. A teraz wiadomość, która zdecydowanie ucieszy najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W Słupcy oficjalnie otwarto nowy plac zabaw, o którym opowiedział nam burmistrz Jacek Sztab. Posłuchajmy.
10: W tym roku poza życzeniami, które zawsze składamy naszym najmłodszym mieszkańcom Słupcy, czyli dzieciom z okazji Dnia Dziecka, mamy także dodatkowy ważny akcent, bo oddaliśmy nowy plac zabaw przy przedszkolu numer 1 w Słupcy. Można powiedzieć, że wykonaliśmy kolejne zadanie w ramach programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Projekt pod nazwą Liczy się każde dziecko, edukacja włączająca w gminie miejskiej Słupca. Tym razem jest to zadanie związane z utworzeniem placu zabaw dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tak jak już wspomniałem, to ten plac zabaw powstał przy przedszkolu numer 1. Podczas realizacji zadania wykonaliśmy roboty ziemne związane z przygotowaniem podbudowy pod nawierzchnię, tak żeby dzieci mogły się bezpiecznie bawić. Plac zabaw wyposażyliśmy w zestaw gimnastyczny, zestaw integracyjny, bujaki jedno- i dwuosobowe, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową oraz huśtawką, tak zwane bocianie gniazdo. koszt realizacji całej inwestycji to jest ponad 178 tysięcy złotych. Ja bardzo się cieszę, że udało nam się tą inwestycję zrobić. Oby ten nowy plac zabaw był dla dzieci przestrzenią pełną uśmiechu, niezapomnianych chwil, bo wiadomo, że jak dziecko się śmieje, to cały świat się śmieje i na tym nam bardzo, bardzo zależy, a w tej chwili poza taką edukacją typowo umysłową, dzieci będą mogły też edukować się podczas zabawy na placu zabaw, nabyć trochę ruchu, uśmiechu, radości i wspólnej integracji.
8: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Przenosimy się do Słupeckiej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, która zorganizowała powiatowy konkurs literacki Mosty między pokoleniami. Konkurs ten był adresowany zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. A o jego szczegółach opowiedziała nam dyrektorka naszej biblioteki Anna Karpińska.
11: 25 maja wręczyliśmy nagrody laureatom powiatowego konkursu literackiego Mosty między pokoleniami. W tym konkursie wzięli udział uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych z powiatu oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. Celem tego konkursu było podkreślenie znaczenia rodziny w życiu człowieka oraz ukazanie wartości relacji rodzinnych, a także twórczego spędzania wolnego czasu. Wpłynęło prawie 30 prac. Jak na konkurs literacki wydaje mi się, że to jest dużo. Pracę oceniała polonistka pani Joanna Fałdzińska z polonistka zespołu Szkół Ekonomicznych Słupcy i wspólnie postanowiliśmy nagrodzić czterech laureatów w kategorii szkół podstawowych oraz trzech w kategorii szkół ponadpodstawowych. W pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął Jakub Szkudlarek ze szkoły podstawowej w Cieniu Zabornym. Miejsce drugie Anna Kwaśniewska ze szkoły podstawowej w Kotuni, trzecie miejsce Lena Stachowska ze Szkoły Podstawowej w Zagórowie oraz czwarte miejsce Amelia Szygenda ze Szkoły Podstawowej w Giewartowie. Natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajął Mikołaj Matuszewski z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, drugie miejsce Nikola Kanafa również z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy i trzecie miejsce również z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy Adam Kujawa. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Jak powiedziała oceniająca pracę pani Anna Fałdzińska, prace były na wysokim poziomie. Trudno było wybrać te najlepsze, ale udało się, a ponieważ jest to konkurs, mogliśmy nagrodzić tylko tyle prac. Oczywiście wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział i książki, natomiast laureaci nagrody, które mam nadzieję będą cieszyły ich przez długi okres.
8: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. A teraz czas na nietypową sondę. 1 czerwca to wyjątkowy dzień dla wszystkich najmłodszych, czyli Dzień Dziecka. Podobno każdy z nas ma w sobie coś z dziecka i każdy z nas mimo upływu lat ma swoje ulubione bajki. I właśnie z najmłodszymi z przedszkola Kreskówka w Słupcy porozmawialiśmy na temat ich ulubionych bajek. Posłuchajmy zatem, co powiedziały nam przedszkolaki z grupy Tropiciele. Jak masz na imię?
12: Tymon.
8: Jaka jest twoja ulubiona bajka?
12: Sipatioj.
8: Zapraszam cię, jak masz na imię, powiedz.
12: Gaja.
8: Powiedz mi, Gaja, a ty jaką bajkę lubisz?
12: Gabi.
8: A jaką postać najbardziej lubisz? Tytułowa Gabi, czy jakaś inna postać z tej bajki?
12: Pandusia.
8: I powiedz, jak masz na imię?
12: Wojtek.
8: Powiedz mi, Wojtek, a ty jaką bajkę lubisz?
12: Spider-Man.
8: Spider-Man, super. Ekstra. Kogo my tu mamy dalej? Dziękuję ci.
13: Peppa.
8: Peppa, super. Świnka Peppa.
12: Psi Patrol.
8: Też Psi Patrol. Okej, okay, a jaka postać z tej bajki?
12: Sky. Spidey'ego.
8: Okej, okay, super. A jeszcze jak masz na imię, powiedz?
12: Nikodem.
8: Nikodem, super. Dziękuję ci pięknie. Powiedz mi, jak masz na imię?
14: Adam.
8: Powiedz, Adam, a ty jaką bajkę lubisz najbardziej?
14: Ja Blue lubię.
8: Okej, okay, Blue. I którą postać z tej bajki? Tytułową Blue, czy kogoś innego lubisz?
14: Nego.
8: Okej, okay, super. Dziękuję ci.
15: Co, lubisz Binga, tak powiedziałeś? Mhm,
8: okej. Okay. Dobrze, i jak masz na imię?
16: Lucek.
8: A ty jaką bajkę lubisz, mi powiedz?
12: Psi Patrol.
16: Też Psi Patrol. A twoja ulubiona postać z tej bajki?
12: Rocky.
16: Cześć, jak masz na imię?
17: Kuba Maksikowian.
16: Powiedz mi, ty jaką bajkę lubisz, Kuba?
17: Minecraft.
16: Jak masz na imię, powiedz?
17: Simon Dąbrowski.
16: Jaką bajkę lubisz?
17: Lubię o czołgach.
16: Jak masz na imię, powiedz?
12: Jakub Potecz.
16: Powiedz mi, Kuba, jaką ty lubisz bajkę najbardziej?
12: Bilga.
16: Powiedz mi, jak masz na imię?
17: Kacper jest.
16: Powiedz, Kacper, twoja ulubiona bajka, jaka to bajka?
17: Samochody.
16: Cześć, jak masz na imię?
12: Nela.
16: Jaka jest twoja ulubiona bajka, Nela?
12: Ela.
16: Cześć, jak masz na imię?
12: Bartas.
16: A twoja ulubiona bajka?
12: Psi Patrol.
16: A twoja ulubiona postać z tej bajki?
12: Czajs.
16: Jak masz na imię, powiedz?
12: Chorlia Pochory.
16: Powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona bajka, jaką lubisz najbardziej?
12: Elza.
16: Cześć, jak masz na imię?
12: Bajankę.
16: Jaką bajkę lubisz najbardziej oglądać?
12: Zwierzęce zagadki.
16: Zwierzęce zagadki, tak? Powiedz mi, Ignacy, jaką bajkę lubisz najbardziej?
12: Gumisia.
16: O, super. A masz tam jakąś ulubioną postać w tej bajce?
12: Lepunia.
8: To byli najmłodsi z przedszkola Kreskówka w Słupcy. A na sam koniec kołaczkowo i przypomnienie ważnej wiadomości dla wszystkich miłośników biegania. Już 12 lipca odbędzie się kolejna edycja biegu o Złoty Kłos. W internecie cały czas prowadzone są zapisy, a o szczegółach opowiada zapalony biegacz i zarazem dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Sztegnel.
18: Dopowiem może, że edycja 43. już tego biegu to jest bieg z najdłuższą tradycją w gminie Kołaczkowo. Bieg odbędzie się 12 lipca. Zapisy już ruszyły. Te zapisy ruszyły dużo wcześniej niż rok temu. To była sugestia ze strony uczestników, żeby z tymi zapisami wystartować wcześniej, więc w tym roku jest to prawie że 3-miesięczne wyprzedzenie. Wiele nowości, począwszy od firmy, która prowadzi zapisy. W tym roku po raz pierwszy będzie to firma spod Słupcy. Firma wygrała w wyniku zapytania ofertowego, oferuje nam dużo ponad to, co mieliśmy do tej pory. Wspomnę tylko o tablicy świetlnej z wynikami. Każdy biegacz i każdy uczestnik marszu Nordic Walking będzie mógł się sfotografować przy tej tablicy ze swoim wynikiem. Nowa trasa przede wszystkim, trasa, gdzie rezygnujemy z kilometrowej pętli po Kołaczkowie i powodów tej decyzji jest kilka. Nie ukrywam, że jednym z ważniejszych jest ułatwienie sobie życia. Nam jako organizatorom do tej pory musieliśmy występować o pozwolenia do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, jako że krótki odcinek trasy do tej pory bezpośrednio graniczył z drogą wojewódzką. Byliśmy skazani na łaskę właśnie urzędników z Poznania. Rezygnujemy z tej pętli, rezygnujemy z tego odcinka, wydłużamy trasę, ten kilometrowy odcinek w kierunku Budziłowa. W samym Budziłowie ma powstać strefa kibica. Dzięki temu ta trasa będzie i szybsza, i bezpieczniejsza, o czym jestem święcie przekonany. Biegowi, podobnie jak w zeszłym roku, będzie towarzyszył marsz Nordic Walking na trasie ponad 5-kilometrowej. Ten marsz bardzo fajnie nam się przyjął rok temu i też zmieniliśmy zapis. W tym roku dopuszczamy do Nordic Walking absolutnie wszystkich, łącznie z dziećmi. Sprawdziłem nawet z ciekawości, jak to wygląda. Do tej pory najmłodsza uczestniczka, która się zapisała, ma lat 11. W naszym takim ambitnym założeniu chcielibyśmy, by startowały w tym marszu dzieci razem z rodzicami, razem z dziadkami. Zwiększyliśmy też liczbę uczestników tego marszu do 70. W przypadku biegu jest to 230 uczestników, więc w sumie jesteśmy przygotowani na 300 uczestników tutaj w Kołaczkowie. Trasa biegu, tak jak co roku, 10 km. W przypadku marszu Nordic Walking jest to 5,2 km, jeśli się nie mylę.
8: Powiedzmy jeszcze, gdzie tutaj wszystko będzie się odbywało, czyli start, meta, w którym miejscu są zlokalizowane i do kiedy biegacze mogą zgłosić się do udziału w tym biegu.
18: Zapisy będą trwały w zasadzie do samego końca. Warto śledzić stronę dostartu.pl. Tam te zapisy są prowadzone. Chcemy po prostu mobilizować mieszkańców, żeby brali udział w tych naszych różnych aktywnościach. Z ciekawostek mogę też jeszcze dodać, że medal będzie tradycyjny, będzie nawiązywał do nazwy. To będzie na awersie złoty kłos, a na rewersie ślad buta odbity w zbożu, medal wykonany w technologii 3D. Jeśli będzie tak efektowny jak projekt, to jestem dziwnie spokojny o odbiór. Mogę też jeszcze dodać tytułem małej zachęty, że w pakiecie startowym po raz pierwszy znajdzie się miód, bo to też mam wrażenie, że ładnie nam będzie nawiązywało do nazwy biegu. Miód zostanie ufundowany przez rodzinne gospodarstwo pasieczne Staszak ze Spławia, tutaj nasze lokalne. Start i meta oczywiście w Kołaczkowie przed Pałacem Reymonta. Z Kołaczkowa uczestnicy obierają kierunek na Wszembusz. Uczestnicy marszu Nordic Walking z Wszemboża w zasadzie wracają do Kołaczkowa, natomiast uczestnicy biegu biegną dalej w kierunku Budziłowa, tam jest Agrawka, przez Wszembóż wracają do Kołaczkowa. Finisz przed Pałacem Reymonta, tak jak powiedziałem.
8: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie Tomasz Sternel. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
8: Czas zaparzyć poranną kawę i włączyć ulubioną stację radiową. Jeżeli jest to Meloradio Słupca na 102,9 FM, to na sam początek mamy dla Was jak zawsze magazyn reporterów, a przy mikrofonie niezmiennie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie porozmawiamy o wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Już 6 i 7 czerwca odbędzie się kolejna edycja tego wydarzenia, a organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program. I właśnie o tym, co będzie się działo podczas tegorocznego festiwalu, opowiedziała nam kierowniczka Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, Anita Herudzińska. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Przed nami kolejny festiwal, który już ma swoją wieloletnią tradycję. Chciałbym zapytać najpierw o początki tego festiwalu, jak tutaj się w ogóle zaczęła ta historia, że ten festiwal jest organizowany już tyle lat.
19: Festiwal jest organizowany od 2004 roku i no, taki pomysł zrodził się właśnie na bazie grodziska, historycznego grodziska na Rydlowej Górze. Pomysł, który się zrodził wówczas wspólnie wśród pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, pracowników właśnie Starostwa Powiatowego w Słupcy, no i pracowników Urzędu Gminy Lądek, bo w tym składzie pierwsze festiwale były organizowane. Oczywiście też przy współudziale Zespołu Parków Krajobrazowych, więc powolutku tak ten festiwal się rozrastał. Powstał gród, taka rekonstrukcja grodu wczesnośredowiecznego. Niestety z uwagi na to, że na między innymi też brak środków, ale też na brak odpowiedniej opieki, tego grodu już dzisiaj nie ma, natomiast wydarzenie przetrwało i ma się świetnie, bowiem to już jest 22. edycja Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Festiwal realizowany jest od 2004 roku i pierwszymi partnerami, w ramach których realizowany był festiwal i w zasadzie do dnia dzisiejszego jest to realizowane, to było właśnie Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Urząd Gminy Lądek, Starostwo Powiatowe w Słupcy, Klasztor Lądzki, czyli obiekt, na którym w zasadzie jest osadzony głównie też festiwal lądzki, no i Zespół Parków Krajobrazowych w Poznaniu. To są tacy nasi kluczowi partnerzy, z którymi do 22. edycji dobrnęliśmy. Festiwal jest już o randze ogólnopolskiej, uzyskał wiele nagród, jest wydarzeniem takim uznanym w środowisku właśnie wojów i rycerzy, w środowisku tych drużyn rekonstrukcyjnych. Na stałe jest już wpisany jako wydarzenie historyczne, jako takie wydarzenie rekonstruktorskie w tym kalendarzu i zawsze już wszyscy rekonstruktorzy wiedzą, że pierwszy weekend czerwca jadą jadą do lądu. Więc te festiwale poprzez różnorodną tematykę są naprawdę bardzo ciekawe. Tych uczestników było raz więcej, raz mniej. Zdarzyło nam się mieć taki festiwal, na którym było 800 uczestników, samych rekonstruktorów, więc biliśmy takie rekordy uczestnictwa. Bardzo dużo przyjezdnych też i z Poznania przyjeżdżają do nas autokary i z terenu całej Wielkopolski zdarzają się z grupy zorganizowane jak szkoły, więc no, festiwal jest wydarzeniem bardzo różnorodnym i każdy znajdzie coś dla siebie, czy to dzieci, czy to dorośli, czy to osoby starsze, a dla miłośników historii myślę, że trudno się jest zdecydować, w jakim wydarzeniu można brać udział, bo te wydarzenia dzieją się równocześnie w kilku miejscach.
8: Mamy już program tegorocznego festiwalu. Jest to bardzo bogaty program. Będzie działo się naprawdę sporo. Proszę opowiedzieć, co w tym roku przygotowaliście w ramach tego festiwalu.
19: Dokładnie ten długi weekend, bo to jest zaraz po Bożym Ciele, ten weekend proponujemy bezpłatnie, korzystając z wszystkich atrakcji bezpłatnie, spędzić właśnie w lądzie. Malownicza, piękna miejscowość, wśród właśnie między innymi pól lawendowego lądu, które są w pobliżu festiwalu. Można sobie spędzić 2 dni i sobotę i niedzielę i w każdym dniu czekają na Państwo różne atrakcje. Ale takimi stałymi punktami festiwalu i w sobotę i w niedzielę to tak, najpierw może na osadzie. Będzie można oczywiście zobaczyć tradycyjne jadło, kramy, rękodzielników, można postrzelać będzie z łuku, będą pokazy średniowiecznego rzemiosła. Można zobaczyć, jak wygląda takie średniowieczne obozowisko, pochodzi sobie wśród tych rekonstruktorów, zrobić sobie z nich zdjęcie, porozmawiać, zapytać. Będzie też stroisko promocyjne właśnie warsztatowe Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i właśnie Lądzkiego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Tam też różne ciekawe rzeczy będą do zobaczenia, do obejrzenia. Będą też właśnie te warsztaty, w których będzie można wziąć aktywny udział. Będzie też Słowiański Plac Zabaw, więc to dla najmłodszych. Będzie archeologiczna piaskownica. Codziennie i w sobotę i w niedzielę zapraszamy Państwa też na spacer historyczno-przyrodniczy właśnie na Rydlową Górę. Będą też takie archeologiczne gry terenowe. Z liter księgi się składają zgodnie z tematyką tegorocznego festiwalu. Będzie też w tym roku tą myślą przewodnią właśnie księgi i skryptoria, więc będzie taki wykład Odwieczna miłość do celulozy i kleju, czyli o tym, kto pożera nasze książki. Będą przyrodnicze bajki, czyli będą różnego rodzaju teatrzyki, ilustracji Komishibai, więc będą mogły dzieci poświęcić czas, zobaczyć coś ciekawego. Będą bardzo ciekawe koncerty i w sobotę zapraszamy przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej. Będzie koncert zespołu Maniucha i Xawery na scenie. Będzie też koncert w sobotę zespołu Ażdaja i koncert zespołu Dziwoludy. To wszystko w sobotę będzie właśnie na scenie. Ale także w Ośrodku Edukacji będzie można właśnie zobaczyć dioramę łąk trzęsicowych i fragmenty starorzecza. Będzie w ogóle zwiedzanie właśnie z przyrodnikiem. Takimi myślę, że smaczkami festiwalowymi, bardzo widowiskowymi i cieszącymi się dużym zainteresowaniem jest właśnie turniej wojów o nagrodę Kasztelana Lądzkiego. Jest to właśnie na Podgrodziu, na tej głównej polanie od godziny 12 do 14.30 będzie to się odbywało w sobotę. I ten taki kulminacyjny punkt sobotni to będzie Bitwa o Ląd, czyli inscenizacja walk wczesno-średniowiecznych od godziny 17. Tutaj serdecznie zapraszamy do tego, żeby wziąć ten udział, zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda. Przenosząc się do klasztoru, to codziennie Państwo będziecie mogli zobaczyć już od godziny 10 wystawy archeologiczne, pisma w kulturze średniowiecznej, będą to w sali wykładowej. Będą stoiska edukacyjne, tym razem Uniwersytetu Szczecińskiego, Centrum Archeologii Eksperymentalnej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Pracowni Plastycznej i Konserwacji Zabytków, więc bardzo ciekawe takie stoiska edukacyjne. Będzie pracownia dawnego druku i tworzenia witraży, na krużgankach klasztornych. Będą stoiska archeologiczne, takie edukacyjne. Będzie cysterskie jadło i napitki w refektarzu, więc będzie można poczuć się rodem jak dawny mnich i skosztować właśnie takich swojskich potraw. Oczywiście będzie zwiedzanie klasztoru. Co godzinę, o pełnych godzinach będzie zwiedzanie klasztoru, będzie można zobaczyć ten przepiękny obiekt, pozwiedzać. Będzie kącik bajarza, czyli będzie można wysłuchać średniowiecznych legend w klasztornym zaciszu, ale też będzie taka ciekawostka. Mamy też punkt przygotowany dla młodzieży, bo w tym roku przyjedzie do nas babka od Histy i pani Agnieszka Jankowiak-Mai będzie nam opowiadała, skąd wzięła się Polska i w czym chrobry był dobry. Będzie też w klasztorze możliwość wzięcia udziału w różnorodnych koncertach. Od godziny 14 do godziny 15 będzie właśnie śpiew cystersów, koncert muzyki z odzyskanego kolektarium lądzkiego. W przestrzeni właśnie kościoła będą inscenizacje z czasów Rzeczypospolitej Szlacheckiej, będą także warsztaty tańców tradycyjnych, które będą prowadzone w parku przy klasztorze. Będzie taki teatrzyk pacynkowy, również dla dzieci, o mnichu, diable i największej z ksiąg. Będą pokazy walk cysterskich przy klasztorze. Będzie także spotkanie autorskie i tu też chcieliśmy wyjść naprzeciw takim potrzebom z uwagi na temat właśnie tegorocznego festiwalu, jakim są księgi i skryptoria. To tych spotkań autorskich w tym roku jest więcej. Mamy autorów różnorodnych. Przede wszystkim tutaj będzie Anna Brzezińska, autorka powieści Córki Wawelu, Zmierzch Świata Rycerzy i zapraszamy na przepiękny koncert, wstęp bezpłatny o godzinie 19 w klasztorze. Będzie to koncert Ludzie Ptaki, jest to autorski projekt muzyczny Michała Jurkiewicza. Będą wykorzystane tutaj organy lądzkie, będziecie Państwo mogli posłuchać, jak pięknie one brzmią, ale wystąpi tutaj w wokalu Monika Urlik i Marcin Jajkiewicz, więc będzie to taka uczta dla duszy koncertowa w sobotę o godzinie 19. Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału właśnie w tym koncercie. Natomiast w niedzielę, podobnie jak w sobotę, na osadzie będą te wszystkie tradycyjne jadła, napitki dostępne. Będą na Podgrodziu różnego rodzaju konkursy na rekonstrukcję stroju historycznego, więc dzieci, jeżeli mają taką możliwość, jakiś ciekawy pomysł, to zapraszamy do udziału w takim konkursie. Będzie też po raz kolejny w dniu właśnie ta archeologiczna gra terenowa. Będzie taki turniej piątek, drużynowe walki wojów. No i będą spotkania autorskie. Koncert zespołu Little Tyler czeka nas w niedzielę o godzinie 14 będzie finałowa bitwa wojów. Będą też przyrodnicze bajki, ponownie ten teatrzyk. No i koncert finałowy w niedzielę, to jest na zakończenie już festiwalu, to będzie zespół Małe TGD. Tutaj zapraszamy dzieci, bo z uwagi na to, że to jest w okresie właśnie Dnia Dziecka, to staramy się zawsze coś też dla tych najmłodszych zorganizować, żeby to było ciekawe. I tak jak w sobotę, tak w niedzielę również w klasztorze będą się działy różne ciekawe wystawy, ciekawe ekspozycje, podobnie jak w sobotę. Będzie także takie spotkanie na dziedzińcu za klasztorem wykwalifikowanych inżynierów, architektoniczne stanowisko edukacyjne. Będzie także dostępna ta pracownia dawnego druku, będzie zwiedzanie klasztoru, będzie ta właśnie pracownia czerpania papieru i kaligrafii kalender przyjedzie do nas i wykłady popularno-naukowe, podobnie jak w sobotę, tak będą też w niedzielę. Będzie też takie warsztaty kreatywne dla dzieci, małe rękopisy, wielkie historie i w klasztorze także bardzo, myślę, że tutaj uznany wykonawca, koncert zespołu Ensemble del Passato właśnie w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja Biskupa w Lądzie od godziny 12:45. Także będą te pokazy warsztatów tańców średniowiecznych i w klasztorze zakończy się festiwal o godzinie 16:30. taką uroczystą mszą świętą, więc tych atrakcji jest naprawdę bez liku. My zachęcamy do tego, żebyście Państwo śledzili nasze social media. Festiwal ma swój profil na Facebooku, tam jest dokładny program tego festiwalu, są kody QR, można sobie ten program pobrać, czy to w wersji elektronicznej, czy przyjść do nas na festiwal, pobrać program w wersji papierowej i na stronie powiatu, i na stronie Muzeum Archeologicznego i wszystkich naszych partnerów, także ten program będzie dostępny. Także my już dzisiaj serdecznie zapraszamy do tego, żebyście Państwo sobie zaplanowali ten weekend 6-7 czerwca, bo wszystkie atrakcje są bezpłatne, a myślę, że atrakcje jest bez liku i naprawdę trudno jest tutaj się zdecydować, czy należy być w klasztorze i korzystać z atrakcji, które się znajdują na terenie klasztornym, czy korzystać z tych atrakcji, które się znajdują na Podgrodziu, czyli przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej, ale myślę, że Państwo już będą potrafili zdecydować się na którąś z atrakcji i spędzić z nami ten weekend.
8: Tak jak Pani mówiła, na koniec program jest tak bogaty, że każdy, niezależnie od wieku, zainteresowań, powinien znaleźć coś dla siebie.
19: Myślę, że tak. Tym bardziej, że festiwal ma taką formułę otwartą. Można do tych wszystkich wystawców, edukatorów, rekonstruktorów podejść. Można z nimi normalnie porozmawiać, można zapytać o to, co nas tam interesuje, co nas trapi. Czasami można naprawdę ciekawe historie usłyszeć, więc ja polecam, a można też się stać częścią takiej drużyny rekonstruktorskiej, jeżeli jest taka wola. I dotknąć tej historii w zasadzie na 2 dni, przenieść się właśnie do takiej wioski średniowiecznej i poczuć, w takim klimacie to wszystko się odbywało.
8: To była kierowniczka Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, Anita Herudzińska. A na koniec małe przypomnienie. Szczegółowy program tegorocznego festiwalu znajdziecie w mediach społecznościowych, m.in. na Facebooku Starostwa Powiatowego czy na Facebooku Lądzkiego Festiwalu. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
8: Zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Na początek zaczynamy od tragicznych wieści z gminy Zagórów. W miejscowości Kirchol doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a jedna trafiła do szpitala. Mówi młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska ze słupeckiej policji.
20: 24 maja przed godziną 1 w nocy służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kirchol. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, druga została przetransportowana do szpitala celem udzielenia dalszej pomocy medycznej. Na miejscu zdarzenia policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Okoliczności oraz przyczyny wypadku są wyjaśniane.
8: Mówiła młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Zmieniamy temat i przenosimy się do Strzałkowa. To będą 3 dni wypełnione muzyką, sportem i innymi atrakcjami, a o szczegółach opowiedział nasz rozmówca.
21: Dzień dobry, witam serdecznie. Radosław Bartkowiak, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie. Szanowni Państwo, cała idea Good Wave Festivalu narodziła się z jakby chęci sięgnięcia z naszymi propozycjami młodych odbiorców, tak żeby oprócz strzał festiwalu, który będzie się odbywał na jesień tego roku, móc zaproponować coś specjalnego właśnie młodym mieszkańcom gminy Strzałkowo. Dlatego idea Good Wave Festivalu, który to festiwal będzie atrakcją Dni Strzałkowa, ale też funkcjonuje jako samodzielna marka. Stąd też w każdym tygodniu poprzedzającym wydanie to festiwalu ujawniamy kolejną gwiazdę. Jako pierwsza została ujawniona osoba zespół Messiah, czyli Messiah Alka Manolo, a właściwie Manuel Rongifo Diaz, czyli człowiek wielu imion, znany właśnie pod pseudonimem Messiah. To dużego formatu prostu gwiazda, która wystąpi na naszym festiwalu. Jeżeli chodzi o kolejne osoby, kolejne zespoły, no nie mogę ujawnić konkretnych imion i nazwisk, natomiast na pewno młodzież i ludzie, którzy interesują się muzyką reggae, muzyką hip-hopem, będą z tych naszych propozycji bardzo zadowoleni. Tak więc całe Dni Strzałkowa właśnie zaczynamy 26 czerwca, czyli w piątek, propozycją dla młodzieży albo dla tych, którzy czują się wciąż młodzi. To będzie dzień festiwalowy. Następny dzień Dni Strzałkowa, no to będzie już stricte festyn i cała impreza główna. Tym razem całość i festiwal, i Dni Strzałkowa przeprowadzamy na stadionie Polanina Strzałkowo. Tam będą wszystkie atrakcje. Główną gwiazdą tych sobotnich Dni Strzałkowa będzie Wiktor Dyduła. Już teraz zapraszam na ten specjalny koncert, ale i wcześniej też będziemy mieli bardzo ciekawe propozycje. Będzie między innymi specjalny projekt, który przygotowujemy tutaj z Krzysiem Herianem, który koordynuje całość działań związanych ze śpiewem dzieci i młodzieży. Będzie, no, mam nadzieję, super radosny występ dzieci i młodzieży na deskach właśnie scenicznych podczas Dni Strzałkowa. Będzie oczywiście nasza orkiestra OSP ze Strzałkowa, będzie zespół Złoty Wiek, będzie zespół rockowy Velvet Chains, no i oczywiście główna gwiazda, czyli Wiktor Dyduła. Później w niedzielę będziemy mieli wydanie specjalne z biegu Strzałkowo, Dobry Kierunek. Tak jak już wspominaliśmy ostatnio słuchaczom Melo Radia, ogromne zainteresowanie tym biegiem. Mamy już właściwie połowę z dostępnych miejsc zajętych, tak więc warto się spieszyć. Warto wejść na stronę tych biegów, zapisać się na bieg główny na dystansie 10 km, czy też na bieg na 5 kilometrów. Można oczywiście będzie u nas maszerować Nordic Walking, to dystans 5 kilometrów. Oczywiście biegi dla dzieci, towarzyszący rajd rowerowy i mnóstwo stoisk zdrowych, stoisk promujących zdrowe produkty. Między innymi będziemy mieli fantastyczne stoisko Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi, które to stoisko będzie polegało między innymi na tym, że soki kręcone będą siłą naszych mięśni za pośrednictwem rowerów. Tak więc każdy, kto jak sobie przygotuje soczek, będzie mógł z niego skorzystać. Każdy z biegaczy dostanie zdrowy catering. Będziemy promowali również stoiska Sanepidu. Będzie mnóstwo innych stoisk, które promują również zdrowy styl życia. Między innymi Rafał Frydrychowicz.
16: Wróćmy jeszcze do tej niedzieli z tą strefą zdrowia. Tak jak pan mówił, liczne stoiska profilaktyczne, zdrowa żywność, tego typu elementy. Tutaj to jeszcze nie wszystko, co przygotowaliście tego dnia dla, no nie tylko biegaczy, ale i mieszkańców Strzałkowa, no i gości.
21: Tak, to będzie bardzo, bardzo sportowa niedziela. Promować będziemy zdrowy styl życia. Na ten dzień przewidzieliśmy mnóstwo stoisk, które będą znajdowały się tuż przy hali, przy ulicy Górnej w Strzałkowie. Tam będzie stoisko Studia 36 Minut, stoisko Rafała Frydrychowicza, firmy, które tutaj prowadzą działalność okołomedyczną na terenie Strzałkowa i gminy, również będą miały możliwość zaprezentowania swoich propozycji. Jeżeli chodzi o bieżnię, bo to też bardzo, bardzo interesujący temat, bieżnia, którą otworzymy w połowie czerwca, już teraz mogę powiedzieć, połowa czerwca to jest ta data silnie obowiązująca. Bieżnia, która znajduje się za halą właśnie w Strzałkowie przy ulicy Górnej, zostanie uroczyście otwarta w połowie czerwca i całość działań związanych z, właśnie z biegami, będzie się odbywała już na tej bieżni. Bieg główny oczywiście także po ulicach Strzałkowa, ale meta i start na tej bieżni, którą już nasza gmina lada moment będzie mogła uroczyście otworzyć.
16: Powiedzmy jeszcze coś na temat medalu. Zaprezentowaliście wizualizację, jak ten medal będzie wyglądał. Opowiedzmy co nieco o tym, co przedstawia ten tegoroczny medal.
21: To 11. biegi uliczne w Strzałkowie i zawsze medal jest nie lada gratką, nie lada atrakcją dla tych wszystkich biegaczy, czy uczestników naszych biegów na 5, 10 km, czy marszu Nordic Walking. To wszyscy uczestnicy otrzymają te pamiątkowe medale, sylwetka mężczyzny i kobiety biegnących ulicami naszej miejscowości stanowi fantastyczne podsumowanie, fantastyczny prezent dla tych wszystkich, którzy zdecydują się skorzystać z tych biegów.
16: Jeszcze wróćmy na chwilę do Good Wave Festival. Tak jak pan wspominał, celujecie w ten młodszy target, w tą młodszą grupę docelową, żeby zachęcić ich do udziału w tych kulturalnych wydarzeniach. Czyli idziecie właśnie w tym kierunku, żeby bardziej przyciągnąć tych młodych tą swoją ofertą.
21: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada bardzo, bardzo szeroką ofertę dla seniorów, dla osób odrobinkę starszych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mnóstwo propozycji, czy spektakli, czy też kinowych propozycji dla osób powyżej 50+. Nie mamy natomiast, jak do tej pory troszeczkę nie było dostatecznej ilości propozycji właśnie dla młodzieży, dla osób powiedzmy w przedziale wiekowym między 20 a 30 rokiem życia. Stąd też właśnie idea Good Wave Festivalu, stąd też więcej propozycji muzycznych. Między innymi w tych minionych tygodniach mieliśmy rewelacyjny koncert, który odbył się właśnie na scenie naszego kina za rogiem. Był to koncert z Henry Nohary, był też koncert wcześniej Rafała Dębińskiego, Łukasza Dębińskiego, który to prezentował swój handpan solo act. To były naprawdę niezapomniane muzyczne wrażenia, stąd też no, coraz większe zainteresowanie młodzieży, które cieszy tym bardziej, że tych propozycji będzie w najbliższym czasie coraz więcej.
16: I na sam koniec chciałbym zapytać pana, dlaczego warto wziąć udział w tegorocznych Dniach Strzałkowa? Jakby pan tutaj zachęcił mieszkańców, gości spoza gminy Strzałkowo do tego, żeby przyjechać tutaj i spędzić ten czas właśnie z wami?
21: Jeszcze nigdy Dni Strzałkowa nie trwały 3 dni, nie trwały cały weekend, stąd też to specjalna propozycja. Tuż po zakończeniu roku szkolnego fajny weekend, który możemy przeżyć właśnie w Strzałkowie. Najpierw dla młodzieży, później dla wszystkich w zasadzie podczas już Dni Strzałkowa sobotnich i zdrowo pobiegać, zdrowo wymęczyć się, później skorzystać z walorów turystyczno-krajoznawczych naszego regionu. To będzie niezapomniany czas, to już za miesiąc warto zapisać sobie w kalendarzach tę datę.
16: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. Zmieniamy temat jednak, pozostajemy w Strzałkowie. W ostatnim czasie swoją premierę miał quest poświęcony lokalnej postaci. O szczegółach tego questu mówi dyrektorka Strzałkowskiej Biblioteki Urszula Gabrysiak.
1: Leon Urbaniak jest wybitnym sportowcem. Oczywiście to jest postać historyczna, wybitny sportowiec, ale też lokalny patriota, powstaniec Wielkopolski. I również dużo wcześniej powstała publikacja na temat jego życia, pomiędzy tytuł tej publikacji Życie pomiędzy Francją a Strzałkowem autorstwa dr Michaliny Mogiłki i dr Tomasza Sypniewskiego. Publikacja została wydana przez Urząd Gminy w Strzałkowie i jest jeszcze dostępna u nas w bibliotece, więc można sobie taką publikację po prostu przyjść do nas, poprosić i otrzymacie Państwo oczywiście za darmo taką publikację. Skoro w Strzałkowie mamy taką wybitną postać, warto by było też wypromować jakby wśród młodszych mieszkańców Strzałkowa w jakiś ciekawy sposób. Postanowiliśmy podjąć współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Poznaniu. Pani Aleksandra Barczyńska, która jest właśnie specjalistką od pisania questów, napisała nam treść tego questu. Trasa ma około kilometra. Długość tej trasy, jeśli chodzi o czas przejście, to jest około godziny, troszeczkę więcej niż godzina. To jest żywa lekcja historii. Zapraszamy serdecznie, żeby spojrzeć na Strzałkowo z zupełnie innej perspektywy, bo dotrzecie Państwo w miejsca, które pewnie byście może wcześniej nie dotarli, albo byliście, ale nie zauważyliście wyjątkowości tych miejsc po prostu. Także zapraszamy serdecznie. Uletka questowa dostępna jest w bibliotece. Tytuł questów: Zawody z Leonem Urbaniakiem. Można tę trasę przejść również z aplikacją Questy Wyprawy Odkrywców. Trzeba pobrać aplikację, zalogować się do niej i przejść quest. Na końcu questu jest, na końcu tej trasy questowej jest skrzynka, w której jest ukryta pieczątka. Dla pierwszych 100 questowiczów, którzy przyjdą i potwierdzą przejście trasy pieczątką właśnie, mamy piękne medale pamiątkowe. Także uważam, że warto spędzić ciekawie czas z rodziną, ze znajomymi albo też po prostu samemu.
8: Mówiła dyrektorka Biblioteki Publicznej gminy Strzałkowo Urszula Gabrysiak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Meloradia Słupca. Zaczynamy magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie m.in. o dofinansowaniach pozyskanych przez powiat słupecki.
1: Perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy, niespełna 120 tysięcy złotych na realizację projektu.
0: A zaczynamy od tematu dworca PKP w Słupcy. Walory estetyczne budynku dworca są dalekie od ideału, ale wkrótce ma się to zmienić. W Poznaniu podpisano akt notarialny, na mocy którego PKP SA przekazało nieodpłatnie na rzecz naszego miasta prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
2: W Poznaniu podpisaliśmy akt notarialny, na mocy którego PKP SA przekazało nieodpłatnie na rzecz naszego miasta prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca. Umożliwi nam to realizację projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport w subregionie konińskim, a więc budowę centrum przesiadkowego, które zwiększy udział transportu publicznego w mieście. Zakres prac obejmuje m.in. odrestaurowanie budynku dworca PKP w Słupcy, utworzenie nowych miejsc parkingowych, powstanie nowa mała architektura, a także będą wykonane nowe nasadzenia zieleni. Przypomnę, że 16 lutego tego roku podpisaliśmy z gminą miejską Turek umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport w subregionie konińskim. Projekt zostanie przygotowany w celu pozyskania dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Całkowita wartość projektu wyniesie 35 milionów złotych, z czego 15 milionów zostanie przeznaczone na będącą ważnym krokiem w kierunku nowoczesnego i funkcjonalnego niskoemisyjnego transportu publicznego w subregionie konińskim inwestycje w Słupcy. Zakończenie realizacji projektu nastąpi nie później niż w drugim kwartale 2028 roku.
0: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz zaglądamy do starostwa powiatowego. W ostatnich tygodniach nasz powiat pozyskał dwa dofinansowania. Pierwsze z nich w ramach programu Kultura w drodze oraz drugie na realizację projektu Perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy. O szczegółach opowiedział nam starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. Posłuchajmy naszej rozmowy. Dofinansowanie w ramach programu Kultura w drodze, kwota 20 tysięcy. Na co te pieniądze będą przeznaczone? Jak to wygląda w tym projekcie?
1: Powiat pozyskał środki w kwocie 20 tysięcy złotych. Dofinansowanie rzeczywiście w ramach programu Kultura w drodze i te środki zostaną przeznaczone na organizację koncertu. Mamy zaplanowany na dzień 20 października koncert w związku z takim obchodami powiatowego Dnia Seniora. I to jest właśnie dla seniorów z całego terenu powiatu słupeckiego dedykowane wydarzenie, które odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej. Operetka wystawiona przez poznańską operetkę właśnie. Jeszcze nie wiemy dokładnie, program oczywiście operetkowy, więc to parę razy tutaj wybrzmiało w tej rozmowie. Natomiast wierzymy, że właśnie artyści Teatru Wielkiego imieniem Stanisława Moniuszki w Poznaniu zaprezentują dla nas piękną sztukę, a seniorzy z terenu powiatu słupeckiego będą mogli z tego skorzystać.
0: To nie jest jedyne dofinansowanie w zupełnie innym obszarze. Tam była kwota 120 tysięcy złotych. Mówimy o tym 3P dla poradni psychologicznej.
1: Rzeczywiście, perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy, niespełna 120 tysięcy złotych na realizację projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. I tego typu projekty zazwyczaj ich głównym celem jest wzmocnienie potencjału. I tutaj w naszym przypadku również właśnie o wzmocnienie potencjału poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy nam chodzi. Zależy nam na tym, żeby podnieść jeszcze bardziej jakość świadczonych usług i wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. A w ramach tego projektu, szanowni państwo, zaplanowano zakup nowoczesnego wyposażenia do pracy diagnostycznej i terapeutycznej, doposażenie poradni w specjalistyczne narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne. ale co bardzo ważne, bo przecież sprzęt to nie wszystko. Jednym zawsze z najważniejszych elementów czy celów jest wsparcie kadrowe. Wsparcie kadrowe związane z wdrażaniem zmian w funkcjonowaniu poradni, tak żeby można było objąć tym procesem terapii, diagnozy, zaopiekowania się jeszcze większą liczbą podopiecznych. Wiemy, osoby zainteresowane, jak rzeczywiście wyglądają sytuacje dzisiaj, ile mamy różnego rodzaju wyzwań związanych z tego typu wsparciem. Okres realizacji do dnia 28 lutego 2027 roku i wiemy, że to przede wszystkim ma na celu zwiększenie dostępności jakości usług psychologiczno-pedagogicznych. Bardzo zasadne, warte tego, a my cieszymy się, że projekt uzyskał dofinansowanie i będziemy mogli go przez tą naszą jednostkę powiatową poradni psychologiczno-pedagogicznej zrealizować, gdzie głównym rezultatem jest rzeczywiście zwiększenie potencjału świadczonych usług i wsparcie dzieci, młodzieży dzięki takim zadaniom.
0: Pan jako osoba związana z ochroną zdrowia, to zagadnienie jest panu szczególnie bliskie. Proszę powiedzieć, bo z tą psychologią, z tym zdrowiem psychicznym ta świadomość wydaje się, że wzrasta. Jednak no, cały czas borykamy się z takimi wyzwaniami jak mała liczba specjalistów, czy też właśnie dostęp do tej pomocy specjalistycznej. I to jest chyba właśnie na plus, że powiat słupecki, w powiecie słupeckim idziemy właśnie w tym kierunku, żeby to rozszerzać, bo niestety są takie samorządy, takie gminy, gdzie tego po prostu brakuje.
1: Rzeczywiście, panie redaktorze, to jest bardzo trafne. Ta pomoc psychologiczna, wsparcie psychologiczne, prowadzenie terapii, ale najpierw proces diagnostyczny, to są bardzo ważne zadania dla nas. Tutaj musimy, to, że jesteśmy zobligowani, to jest przecież jasne, ale to słowo musimy, może nawet powinno bardziej wybrzmieć, wspierać nowymi rozwiązaniami, narzędziami i usprawnieniem tych, którzy tej pomocy potrzebują. A badania, a statystyki to jest takie słowo, które akurat jest ważne, ale w tej sytuacji może niekoniecznie ja je lubię, no pokazują, jak bardzo ważne jest wsparcie psychologiczne i przede wszystkim zdiagnozowanie problemów, które występują. To, co się dzieje w ostatnich latach, myślę, że przekroczyło jakiekolwiek negatywne oczekiwania specjalistów, społeczeństwa. I tutaj pojawia się ten problem pierwszy, specjaliści. Jest ich za mało. Dostępność do psychiatrów, a tym bardziej do psychiatrów dziecięcych w Polsce jest znikoma. Dostępność w ostatnim okresie, ostatnich lat do psychologów jest rzeczywiście zauważalna, zwiększona. Pojawiły się w ostatnim czasie też nowe regulacje prawne podpisane przez prezydenta. Akurat tej ustawy nie zawetował. Co ciekawe, żeby tutaj występowały elementy weryfikacji psychologów i prowadzonych przez nich, tak z grubsza może mówiąc, terapii. Natomiast to wszystko jakby sprowadza się do tego, że oczywiście powinni się nami zajmować profesjonaliści, którzy wiedzą co i w jaki sposób prowadzić i jak powinna przebiegać zarówno proces orzecznictwa, proces diagnozowania, proces podejmowanej terapii czy psychoterapii w tym przypadku. I tutaj ten problem narastający tych specjalistów brakuje. Drugim niestety zauważalnym ciągle problemem jest to, że nawet jeżeli mamy dostępność, to część osób z naszego społeczeństwa ma ciągłą obawę, lęk przed tym, żeby dziecko swoje do tego specjalisty pokierować. Psycholog, psychoterapeuta,

0: zakładu o profilu leczenia chorób psychiatrycznych i tam będą podejmowane terapie. Tak nie jest. My czasami w różnych sytuacjach, sięgając szybciej po pomoc i sygnalizując problem, możemy zapobiec pogłębianiu się zjawisk związanych z utrudnieniem tego modelu właśnie postrzegania psychologicznego otaczającego nas świata i pomóc dziecku czy młodzieży, które dzisiaj jest narażone na dezinformację, na hejt, na agresję, na wiele procesów i dochodzi do tego, że coś, co kiedyś było rzadko spotykane albo niepokazywane, dzisiaj staje się zmorą czasów XXI wieku, czyli depresja, samookaleczanie się, obwinianie, i to wynika z tego, jak to otaczające środowisko nas traktuje. No i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ po pierwsze wyłapanie zjawiska związanego z jakąś psychotraumą, z sytuacją niepożądaną, czy mówiąc krótko, z sytuacją kryzysową dotyczącą naszego poziomu mentalnego czy psychicznego, jest bardzo ważnym zadaniem. Zadaniem, w którym powinny brać instytucje, udział brać powinny instytucje państwowe, którym zależy na tym procesie opiekuńczym, wspierającym, żeby nasze społeczeństwo mogło osiągać dobrostan, a przecież zdrowie to jest dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny według WHO. I tutaj są bardzo ważne elementy, takie często podstawowe, których nie potrafimy zapewnić. Dożyliśmy też czasów, w których z perspektywy psychologicznej mamy bardzo dużo deficytów. Mamy problemy, które w rodzinach nazywane są rodzinami dysfunkcyjnymi, ale to też oznacza, że to nie jest tak, że brakuje czegoś materialnego, bo często te sprawy są tak spłycane do tego, że jak jest ubogo, to jest deficyt psychologiczno-opiekuńczy. Czasami nadmiar czegoś powoduje również dysfunkcję, a przy nadmiarze często materialnym pokazuje się inny obszar, czyli brak czasu. A tutaj chyba jednym z najważniejszych elementów w tej opiece albo w takim naszym codziennym współżyciu jest zadbanie o jak najlepszy proces, nazwijmy go to procesem rozmowy, wysłuchania się wzajemnie, wsparcia potem, bo na podstawie tego możemy budować tą relację rodzic-dziecko, dziecko-rodzic, dziecko z innym dzieckiem i to współżycie w społeczeństwie ma się rozwijać i iść w dobrą stronę. Nadmiar opiekuńczości, nadmiar materialności przy braku czasu, no to jest ten element, gdzie powinniśmy bardzo dużo tego czasu poświęcić na to, żeby właśnie mieć go dla najbliższych. I to jest zadbanie o nas. To tak, myślę, że to jest takie przesłanie dla nas, dla osób, które będą słuchać tej mojej wypowiedzi. Ona płynie głęboko z mojego serca, ze względu na to, że jest to mi temat bardzo bliski i mi bardzo zależy na tym, żeby miejsce, w którym się znajdujemy, miało dobrą atmosferę, żebyśmy wsłuchiwali się w różnego rodzaju wyzwania i wspierali się wzajemnie. Tutaj powinno nam zależeć na tym, żebyśmy właśnie w sytuacjach kryzysowych potrafili poradzić sobie, wspierając się, ale nie na zasadzie takiego zwyczajowego pytania, jak się masz, oczekując odpowiedzi, że dobrze, tylko właśnie nie bali się drugiemu człowiekowi powiedzieć, że coś jest nie tak, nawet czasem oczekując rzeczywiście w zamian, że ta odpowiedź nie czuje się dobrze albo nie jest mi dobrze, może sprowokować sytuację, że ktoś zawczasu wyłapie problem i mi pomoże. No i tutaj to również dotyczy naszej młodzieży czy dzieci, które często chowają pod maską różnego rodzaju życiowe problemy, które mamy wszyscy przecież w jakimś stopniu, mniejszym, większym. I jeżeli się nie podzielimy albo nie damy, nie pokażemy tego, to niestety czasami dochodzi do tragedii, a na pomoc jest za późno.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszej audycji.

0: Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: bohaterów Meloradia Słupca.
1: Pewne rzeczy są niezmienne, tak jak kolejna odsłona magazynu reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie powiemy m.in. o kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Słupcy. Na początek jednak zaglądamy do powiatu wrzesińskiego i historia kierowcy, który złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
2: 21 maja w Sądzie Rejonowym we Wrześniu odbyła się rozprawa w trybie przyspieszonym przeciwko 58-latkowi. Mężczyzna kierował Peugeotem 307, będąc na aktywnym zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów. Mieszkaniec naszego powiatu został 20 maja zatrzymany do kontroli drogowej w Neki na ulicy Zawodzie. Podczas policyjnego okazało się, że mężczyzna od 3 lat posiada aktywny zakaz i jest obecnie na połowie swojego wyroku. Co do pojazdu, za którego kierownicą siedział 58-latek, też nie było wszystko do końca zgodnie z prawem, ponieważ od prawie 4 lat Peugeot nie posiada aktualnego obowiązkowego przeglądu technicznego. Za to wykroczenie kierowcy mundurowi ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 2000 zł. W przypadku świadomego złamania zakazu na rozprawie 58-latek otrzymał tym razem dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz karę finansową. Najdotkliwsza jednak była adnotacja o bezwzględnym pozbawieniu wolności na okres 1 roku.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Słupcy. To będą 2 dni pełne dobrej muzyki nad Jeziorem Słupeckim. Już 5 i 6 czerwca na promenadzie imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego odbędzie się kolejna edycja 8 Fest Słupca. Na scenie wystąpią m.in. Kizo i Malik Montana i zabrzmią najlepsze DJ-skie sety. O tym wszystkim, co będzie działo się podczas tej imprezy, opowiedział nasz rozmówca.
3: Witam serdecznie, nazywam się Bagrowski Kamil, DJ Bagrol. Jestem głównym organizatorem festiwalu 8.
1: I powiedz mi, tak, na początku chciałem zapytać, bo ten festiwal wpisał się już na stałe w kalendarz wydarzeń. Jakie emocje towarzyszą Tobie i pozostałym organizatorom na krótko przed tegoroczną edycją tej imprezy?
3: Emocje towarzyszą te, co w każdym roku, ogromny stres, już napięcie i wyczekiwanie, bo niespełna 2 tygodnie zostały do 8 Festu i działamy.
1: A jak w ogóle narodził się pomysł na organizację tej imprezy?
3: Odkąd powstawała promenada w tym miejscu, czułem w niej potencjał imprezowy, tym bardziej, że pochodzę z okolic Słupcy. Jestem w branży rozrywkowej 11 lat i czuję, że brakowało czegoś takiego, bo poza dniami miast na okolicy nic takiego nie ma.
1: A powiedz, co będzie wyróżniało tegoroczną edycję 8 Fest na tle poprzednich edycji?
3: Tegoroczna edycja 8 Fest będzie wyróżniała się przede wszystkim tym, że będzie większa przestrzeń. Nie dosłownie większa, bo będzie ta sama, ale będzie lepiej zagospodarowana. Wejście na teren festiwalu będzie od drugiej strony, od hotelu, co z automatu rozciąga przestrzeń.
1: Jakie atrakcje przygotowaliście tutaj na tą tegoroczną edycję? No i też kto zagra podczas tej imprezy?
3: Na tegorocznej edycji przygotowaliśmy wiele atrakcji, m.in. 5 koncertów w 2 dni, 8 setów DJ-skich, m.in. w pierwszy dzień wystąpi Kizo, Malik Montana, Miu oraz Paluch, natomiast na 2 dzień The History of Ecuador przy współpracy z klubem Ecuador, Manieczki, koncert Natalii Art, Sandlovers, legendarnej wokalistki z numerem Surrender, czy Four Strings i wielu DJ.
1: Na co warto zwrócić uwagę podczas tegorocznego wydarzenia? Który punkt jest taki warty uwagi twoim zdaniem?
3: Jeżeli chodzi o wykonawców, w tym roku warto zwrócić uwagę na rosnącego w social mediach i wszędzie w sieci Miu. Jest naprawdę, przejmuje wszędzie streaming, ma potężne zasięgi, więc mam nadzieję, że to będzie dobry strzał w tym roku.
1: Opowiedz proszę, jak wyglądają kulisy przygotowania do takiego festiwalu, takiej imprezy? Jak tutaj wygląda w ogóle proces zapraszania tych artystów do udziału w tym wydarzeniu?
3: Proces zapraszania artystów wygląda następująco. Piszesz maila, zapraszasz, oferujesz, dogadujecie się, podpisujesz umowę, spełniasz ich warunki techniczne, hospitality i przechodzisz do dalszych działań. Zaplecze festiwalowe jest bardzo szeroko pojęte, jest to trudne, aczkolwiek z każdym rokiem już jest to coraz prostsze, no bo wiemy, z czym to się je. 8 Festival jest 3. edycją, natomiast wcześniej robiłem jeszcze Crystal Lake Sound w Powidzu, także już doświadczenie przy organizacji jest, każdy rok uczy czegoś nowego, z każdym rokiem eliminujemy jakieś błędy, no bo nie da się wszystkiego zrobić idealnie, nie ma co tego ukrywać, natomiast no, tak jak wspomniałem, każdy rok uczy czegoś innego.
1: Jak w ogóle wyglądają te przygotowania do festiwalu, kiedy w ogóle zaczynacie pracę nad daną edycją tej imprezy?
3: pierwszego roku zaczynaliśmy budowę festiwalu w dzień imprezy, bo no było tego mało. Natomiast w tym roku będziemy zaczynać już od środy, ponieważ z każdym rokiem dokładamy efektów scenicznych, rozwijamy całą infrastrukturę. Będzie wiele stanowisk w tym roku. Tak jak wspomniałem, będzie większa scena, więcej efektów. Wszystkiego więcej.
1: Czyli jednym słowem będzie się działo. Chciałem teraz zapytać, jeśli chodzi o to, jak duży jest ten zespół, który pracuje przy organizacji tego festiwalu i z jakimi wyzwaniami musicie się tutaj mierzyć?
3: Przy produkcji całego festiwalu pracuje około 100 osób, może być troszkę więcej, od organizatorów po menadżerów stref, ponieważ w tym roku festiwal podzielony jest na strefy. Każda strefa ma swojego menadżera, do tego dochodzi obsługa, dochodzi technika, dochodzą pracownicy socjalni, obsługa barów, wszystko to jest około 100 osób. Do tego jeszcze marketingowcy, ludzie od reklamy. Sporo tego jest.
1: A co najbardziej ci utkwiło w pamięci z tych poprzednich edycji imprezy?
3: Na pewno utkwiła mi pierwsza edycja i bardzo stresująca sytuacja, gdy podczas jedna z głównych gwiazd wjeżdżała na teren tutaj imprezy busem i troszkę nam to, że tak powiem, napsuło krwi i nerwów. To tak mi utkwiło w pamięci. Z pozytywnych rzeczy, no są same pozytywne rzeczy.
1: Czyli jednym słowem, w każdej z tych edycji coś pozytywnego utkwiło w tej pamięci. A powiedz, jak reagują tutaj lokalsi na tą imprezę? Widzisz, że tu jest więcej osób ze Słupcy, z okolic, czy też przyjeżdżają spoza terenu miasta, powiatu?
3: Biorąc pod uwagę poprzednie edycje i tegoroczną edycję, mamy sporo osób z lokalnych miejscowości, z samej Słupcy, jak również sporo, naprawdę sporo przyjezdnych z dalekich miast, ponieważ przy każdej edycji pociągi są pełne, perony są pełne, hotele są niemalże zapełnione. Cały czas mamy zapytania, czy z Trójmiasta, czy z jakichś innych województw, miast odnośnie imprezy, także od początku o to mi chodziło, żeby do Słupcy ściągać jak najwięcej obcych ludzi.
1: Jakie jest twoje największe marzenie jako organizatora tej imprezy?
3: Na pewno chciałbym, żeby wszystko przebiegło jak co roku, bezpiecznie. Marzy mi się jak zawsze dobra pogoda bez deszczu. Przyszłościowo moim marzeniem jest rozwijać 8Fest na większą skalę. Żeby rozwinąć na większą skalę, na pewno będzie trzeba poszukać innego miejsca, niestety. No bo jak widać, nie będę mógł postawić tutaj większej sceny niż jest.
1: I na koniec, jak byś zachęcił młode osoby ze Słupcy i nie tylko do udziału w tej imprezie?
3: Dla tych, którzy byli na poprzednich edycjach, nie trzeba nic mówić, no bo wiedzą, jaki jest klimat. Dla tych, co nie byli, muszą się przekonać, ponieważ Festiwal Ej to nie tylko muzyka i koncerty. To jest przede wszystkim klimat i emocje, które tworzą ludzie. Na tego typu imprezach ludzie bardzo się jednoczą, poznają. Tak jak wspomniałem, jest wiele atrakcji w tym roku, wiele stanowisk, między innymi będzie można sobie zrobić tatuaż, jest fajna strefa gastronomiczna, mała, ale fajna, do tego naprawdę spora strefa chilloutu, gdzie będzie można poleżeć, odpocząć, no i przede wszystkim nasze gwiazdy.
1: To był główny organizator 8Fest Słupca, Kamil Bagrowski, DJ Bagroll, a szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie na Facebooku. A teraz czas na wizytę w słupeckim ratuszu. Od 25 maja mieszkańcy Słupcy mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. A o szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
0: Od 25 maja do 19 czerwca mieszkańcy Słupcy mogą zgłaszać swoje projekty w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Ja tylko przypomnę, że maksymalna wartość zadania w słupeckim budżecie obywatelskim na rok 2027 wynosi 200 tysięcy złotych i ten zwycięski projekt będzie realizowany w 2027. Do głosowania uprawnieni są oczywiście tylko mieszkańcy Słupcy. Każdy może wziąć w tym udział z mieszkańców, zgłosić swój wyjątkowy projekt, inicjatywę, nad którą potem mieszkańcy będą mogli głosować, bo przypomnę, że po złożonych projektach do 19 czerwca między 1 sierpnia zostanie ogłoszona, zatwierdzona lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Natomiast od 2 sierpnia do 21 września będziemy mogli głosować nad ogłoszoną listą zadań i tak mniej więcej do 7 października nastąpi ogłoszenie tych wyników. Ja zapraszam wspólnie wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w budżecie obywatelskim, do głosowania, bo każdy głos ma znaczenie, a zwycięski projekt niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości życia naszej lokalnej społeczności i też pokaże sygnały od mieszkańców, które rzeczy dla nich są ważne i które wymagają takiego dodatkowego zwrócenia uwagi i zrealizowania inwestycji, która będzie cieszyć wszystkich mieszkańców. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy do głosowania, do zgłaszania przede wszystkim teraz projektów. To zgłaszanie, przypomnę, trwa do 19 czerwca. Zapraszamy wszystkich serdecznie.
1: Tak jak już wspominałem, jeszcze zanim zaczęliśmy rozmawiać, chciałbym, żebyśmy podsumowali dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego w Słupcy. Co do tej pory tutaj udało się zrobić i jakie tutaj kwoty wcześniej były do dyspozycji mieszkańców?
0: Kwoty były sukcesywnie co roku w zależności od potrzeb zwiększane, bo jeszcze niedawno mieliśmy kwotę 100 tysięcy, 150 tysięcy, 170 tysięcy, teraz mamy kwotę 200 tysięcy złotych. Ta kwota na bieżąco jest uaktualniana ze względu na wzrost cen i tak, żeby realne kwoty, które dajemy, realnie one umożliwiały realizację wszystkich zadań. W tym roku, jak większość mieszkańców Słupcy pamięta, realizujemy w tej chwili projekt Czas na Stadion, bezpieczny i funkcjonalny stadion dla mieszkańców. W tej chwili został wyłoniony wykonawca i powoli zaczynamy to zadanie realizować. W ubiegłym roku u nas był realizowany projekt Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego wokół historycznego Grzybka przy ulicy Szeluty w Słupcy. Jeszcze patrząc do tyłu wstecz, mieliśmy zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń kulturalnych w mieście i tu już ten element budżetu obywatelskiego będzie między innymi wykorzystywany na naszych słupeckich Wawrzynkach. Wcześniej był zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy SLOP typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej, czy zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego też dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Była realizowana m.in. kompleksowa infrastruktura ogródków działkowych Róża. Także te inwestycje były różne, ciekawe i akurat pokazujące w danym momencie potrzeby mieszkańców, które mogliśmy zrealizować. Nie musieliśmy się domyślać, bo sami mieszkańcy te projekty zgłosili i potem w ramach głosowania zostały one przez nich zatwierdzone, wybrane i z czystym sumieniem mogliśmy je realizować.
1: Tak jak pan tutaj mówił, ta kwota na realizację budżetu obywatelskiego systematycznie jest zwiększana i podejrzewam, że ten trend będzie utrzymany w kolejnych latach, tak żeby to było dopasowane do obowiązujących realiów, no i też cen. No tutaj właśnie te pieniądze odgrywają istotną rolę w tym, żeby realizować te inwestycje i pomysły mieszkańców.
0: Tak, tak, to jest bardzo ważne, bo generalnie tak jak na przykład w 2020, kiedy był zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej, to mieliśmy kwotę 150 tysięcy złotych. Teraz mamy na rok 2027 już mamy kwotę 200 tysięcy złotych. Po drodze była kwota jeszcze zwiększona do 170 tysięcy złotych i na bieżąco będziemy tą kwotę uzupełniać w ramach panującej reguł rynkowych związanych z inflacją, z różnymi sytuacjami globalnymi, które powodują, że mniejsze kwoty by powodowały, że mieszkańcy mieliby bardzo ograniczoną możliwość, jeśli chodzi o składanie swoich propozycji do realizacji zadań, no bo wiadomo, ta sfera finansowa też odgrywa dosyć ważną rolę, żeby dany projekt móc zrealizować.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Kontynuujemy magazyn reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W tej części naszej audycji przypominamy naszą wizytę w Pyzdrach i wyjątkową rozmowę z ludźmi, dla których pasja do pieczenia chleba stała się sposobem na życie. Swoją historią podzielili się z nami Barbara i Maciej Piątkiewiczowie. Posłuchajmy tej wyjątkowej rozmowy. Zacznijmy od samego początku. Skąd w ogóle pomysł na taką pracownię chleba w Pyzdrach?
5: Pomysł zrodził się już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Tylko czekał na realizację i na dobrą okazję. I ta okazja nastąpiła w momencie, kiedy urodziła się nasza najmłodsza córka w 2018 roku. No i wtedy zaczęliśmy realizować ten pomysł.
6: Może to dziwnie zabrzmi, ale trochę pomogła nam pandemia. Bo wtedy narodził się pomysł dowozu chlebów do klienta, na adres po prostu.
1: Czym się Państwo zajmowali wcześniej i skąd w ogóle właśnie pomysł, żeby piec chleb?
5: No to ten pomysł to w zasadzie wziął się z takiej pasji mojej, bo bardzo lubiłam różne rzeczy gotować, piec i tak dalej. I już wiele, wiele lat temu sąsiadka dała mi przepis na taki domowy chleb. Ja spróbowałam zrobić, ten chleb wyszedł, zasmakował mojej mamie, domownikom. No i musiałam go piec, bo po prostu mama go bardzo polubiła, bardzo zaczął jej służyć. Nie chciała już jeść kupnego pieczywa, więc regularnie tam raz czy dwa razy w tygodniu musiał być wypiekany i ja od tamtej pory miałam jakieś takie przeświadczenie, że jak kiedyś, nie wiem, coś takiego się wydarzy, że nie będę miała pracy, bo kiedy ja zaczynałam swoją pracę zawodową, to nie było łatwo ją zdobyć, więc jakby zawsze miałam na myśli, że może i w którymś momencie nie być, no to potrafię piec chleb i będę piekła chleb. I tak sobie mówiłam wiele, wiele, wiele lat, żartobliwie, a kiedy w 2018 roku urodziła się nasza córka i ja już nie chciałam wrócić do mojej pracy zawodowej, bo po prostu już przestała mnie ona satysfakcjonować, to wtedy przypomniałam sobie to, co cały czas powtarzałam i pomyślałam sobie, że to jest chyba najlepszy moment, żeby spróbować.
1: I wciągnęła pani też męża do tego.
6: Tak, bo ja normalnie pracowałam w zakładach produkcyjnych tutaj na terenie powiatu wrzesińskiego, natomiast potem stopniowo zacząłem pomagać pod kątem tak technicznym, no i potem tak i dostawa surowców i wywóz chleba na adres i tak to się zaczęło.
5: Ja jeszcze tu dopowiem, że mój mąż to w zasadzie nie miał wyjścia, bo tych zamówień robiło się coraz więcej, ja nie potrafiłam odmawiać, no i jakby fizycznie było to dla mnie nie do udźwignięcia. Także on się zlitował i zaczął mi pomagać, a ta pomoc po prostu już też nie mogła iść równocześnie z jego pracą zawodową, bo to było niemożliwe.
1: Proszę powiedzieć, jak w ogóle wyglądały Państwa początki tej działalności?
5: Początki. Początki były jakieś takie może i powolne, bo ten chleb z małym dzieckiem w wózku rozwoziłam na spróbowanie do różnych miejsc, do sklepów, do zakładów produkcyjnych, do jakichś znajomych szkół czy przedszkoli. I tak powoli, powoli gdzieś tam odzywały się osoby, które były zainteresowane, ale tak naprawdę przełom w ilości zamówień nastąpił wtedy, kiedy zaczęłam piec więcej gatunków chleba. Miałam taki jakiś bardzo kreatywny czas, gdzie budziłam się z myślą o nowym chlebie. Te pomysły przychodziły albo same, albo pod wpływem inicjatywy klientów, którzy mówili, co chcieliby jeść, albo o jakim chlebie tam akurat marzą, bo tacy też byli. I budziłam się z przepisem na chleb. No to były 24 gatunki wtedy. Tak się tego porobiło dużo. Przeróżne i na zakwasie, i na drożdżach, i mieszane, czyli na zakwasie z dodatkiem drożdży. Finalnie na ten moment mamy 13 gatunków. Okroiliśmy ten zbyt szeroki zdecydowanie asortyment. No i w zasadzie, tak jak tu mąż powiedział, ta pandemia nam pomogła. To był też ten czas, gdzie wszyscy chcieli piec chleb w domu, ale nie wszystkim to wychodziło. A my tutaj spełnialiśmy, można powiedzieć, życzenie tych osób siedzących w domu, że my podwoziliśmy im pod adres pyszny, domowy, zdrowy chleb. No i to tak pocztą pantoflową bardzo szybko się rozeszło. Trzeba było to zalegalizować, bo do naszego domu coraz więcej osób pukało. Już to nie mogło być traktowane jako hobby, tylko rzeczywiście jako no, jakiś tam handel. I trzeba było spełniać wymogi. Także na początku mieliśmy zalegalizowaną tak kuchnię w rozdziale czasowym, czyli ja piekłam w nocy, czyli to musiałam tak rozpisać, że dzieci, których mamy czwórkę, nie kręcą się gdzieś tam akurat nam pod nogami, kiedy to robimy. No ale z racji tego, że tak jak mówiłam, tych zamówień było coraz więcej, musieliśmy pomyśleć o jakimś oddzielnym pomieszczeniu. No i mamy tutaj ten mały kontener wypiekowy, zwany naszą pracownią wypieku chleba. I już tutaj sobie tak działamy od kilku lat.
1: Obserwując poczynania żony, to jak to się rozkręca, był pan zaskoczony, że to idzie aż tak do przodu?
6: Nie, no ja wierzyłem w to, że to tak, może nie na taką dużą skalę, ale że to tak w tym kierunku pójdzie, nie? Najcenniejsze w całym procesie produkcyjnym to jest czas. No pozostałe rzeczy to jest woda, mąka i sól.
1: Mają państwo jakiś taki patent na idealny chleb?
5: Myślę, że nie, chociaż my cały czas dążymy do idealnego chleba, dlatego też bardzo cenimy wskazówki naszych klientów, czy jakieś tam sugestie. Otwarcie mówimy, żeby zwracali się do nas z tym, co zauważą w chlebie, czy jest to na plus, czy jest to gdzieś tam na minus. I tym staramy się kierować. Nie jesteśmy z wykształcenia piekarzami. To jest tylko pasja. Ja zaraziłam tą pasją mojego męża. On jest teraz w tym po prostu rewelacyjny. Robi ciasta, miesza, piecze. Tak naprawdę mogłabym wziąć dzień wolnego, tylko nie robię tego z tego tytułu, że jest ciężko samemu to wszystko ogarnąć, ale jakby na każdym z tych stanowisk jesteśmy w stanie się wymienić. Tak. I teraz no, w zasadzie dochodzą już do nas nasze dzieci, już pełnoletni syn. Też w zasadzie wszystkie te punkty już pomału zalicza, wyręcza też w dowozie chleba, potrafi tutaj na produkcji też działać. No i córka w 17 lat też już działa.
1: Opowiedzcie państwo, jak ten dzień pracy wygląda u was w pracowni.
6: Znaczy, no, dojazd do pracy jest bardzo krótki, bo to jest dosłownie 50 metrów. Ja rozpoczynam pierwszy i mieszam wszystkie ciasta. One potem sobie stopniowo rosną, żona do mnie dołącza i później to już wszystko idzie wymiennie.
5: Ja muszę tu dodać, bo mój mąż jest zbyt skromny. Pytał pan, jak wygląda nasz dzień, więc nasz dzień jest bardzo długi. Wszystkim życzę takich dni. Mało czasu niestety mamy na sen. No mój mąż wstaje wcześniej, koło trzeciej i to jest też tak, że my jesteśmy taką specyficzną pracownią wypieku chleba, gdzie ten chleb nie dostanie się rano. No chyba, że krojony z poprzedniego dnia, to tak. Natomiast pierwsze ciepłe bochenki wychodzą gdzieś koło godziny 10, koło 12, 13, gdzieś tam jest koniec tego wypieku. Także jak ktoś poluje na ciepłe pieczywo, no to właśnie koło południa to jest najlepszy czas. No i tak jak mówiłam, mąż o trzeciej wstaje, ja tutaj koło wpół do szóstej dołączam do niego. Potem nasze drogi się rozchodzą koło 13, bo on zwykle jedzie z dowozem do klienta i wraca bardzo późno. Jest gadułą, więc to też z tego wynika i zawsze mam mnóstwo innych spraw po drodze do załatwienia. Zawsze się śmieję, że po prostu gdyby tylko to było rozwożenie chleba, to trwałoby z 2 godziny krócej, ale no nie ma kiedy tych spraw załatwić, także jest późno w domu i w zasadzie jak już wraca, no to jeszcze tu ogarnia wieczorem, czy zaczyny są dobrze zrobione, bo zdarza się po prostu nam jakieś tam pomyłki, musimy się wzajemnie kontrolować i to jest też taką ważną rzeczą, której nie możemy pominąć, bo jak zaufamy sobie, tylko sobie, to często jest tak, że o czymś zapomnimy, nie? I wychodzi na drugi dzień, że brak zaczynu na jakieś tam ciasto, więc trzeba po prostu wtedy stanąć na głowie. Nasi klienci stali wiedzą, że czasem są takie sytuacje, że gdzieś tam chleba może zabraknąć. Czasem jest wręcz przeciwnie, bo właśnie się ja pomylę przeważnie w jakichś rachunkach i nagle cały wsad jest do przodu. No to są takie może i śmieszne, ale prawdziwe u nas rzeczy. Także ja robię zaczyny, mąż wieczorem jeszcze, pomimo tego, że zmęczony, to przychodzi tutaj, sprawdza, czy wszystko na rano jest gotowe. No i ja tak samo te listy wypiekowe, no to też robię i potem sprawdzamy, czy to wszystko zostało rozwiezione pod właściwy adres. Nie możemy uniknąć pomyłek, niestety, no i tutaj jeśli chodzi o ten idealizm, to rzeczywiście chociaż do niego dążymy, no to idealni nie jesteśmy, ale nasi klienci są naprawdę tak wyrozumiali i tak chyba zakochani w naszym chlebie, że przebaczają nam te wszystkie rzeczy i za to im dziękujemy.
7: Z perspektywy wygląda, w ogóle pan sądził, że będzie pan piekł chleb?
6: Nie, tego to nie brałem pod uwagę nigdy, także... No ale w życiu różne rzeczy trzeba robić, a najważniejsze, że jeżeli człowiek się w tym czuje, to ma rację bytu.
1: Czyli odnalazł się pan w tej roli w 100%?
6: Myślę, że tak. Aczkolwiek cały czas się uczymy po prostu, nie? Na swoich błędach, na metodą obserwacji. Cały czas dążymy do tego, żeby to...
5: Też muszę powiedzieć, że no nie polegamy tylko na sobie, bo rzeczywiście bierzemy udział w różnych warsztatach. Sami też prowadzimy warsztaty dla laików i to nam sprawia bardzo dużą przyjemność dla takich osób, które po prostu chcą w domu piec chleb, a my to pokazujemy, jak robić to w domu. Domowych warunkach, jak pogodzić to z pracą zawodową, bo przecież na początku tak też było właśnie, że ja gdzieś ten chleb piekłam pracując i to, co chciałam powiedzieć, że korzystamy z wielu takich naprawdę wiarygodnych źródeł, odwiedzamy takie sławne osoby, jakby wzorujemy się na mistrzach i też jesteśmy w takiej formacji, stowarzyszeniu rzemieślnik, tak.
6: Dwa lata temu, latem.
5: Musi ponowić tę wizytę, żeby sprawdzić, czy nadal jesteśmy godni tego certyfikatu, ale rzeczywiście i wspieramy właśnie to stowarzyszenie, będąc jego członkami i też dopingujemy właśnie te osoby, które takie rzemieślnicze produkty wytwarzają. Już nie chodzi tylko o chleb, ale o wszelkie inne jakieś tam i cukiernicze i wędliniarskie. No po prostu tym żyjemy. To jest też taka nasza dewiza życiowa, że mało rzeczy jemy ze sklepu tak naprawdę. Więcej produkujemy sami, więcej zdobywamy gdzieś z takich wiarygodnych źródeł.
6: Zawsze jak jedziemy gdzieś na wakacje, zawsze poszukujemy takich miejsc i powiem szczerze, że nie jest to proste.
5: Tak, na wakacje oprócz tego, że zabieramy jakiś tam bochenek swojego chleba, to szukamy właśnie takich rzemieślników. I udało nam się nawiązać kontakt z Marcinem Duchem. Można go odwiedzić, ale mieszka pod Krakowem w takiej małej wiosce. I on rzeczywiście robi to, co my. I w zasadzie jak próbowaliśmy jego chleba, to myślimy, że on robi tak jak my. Działa sam, co prawda, więc na troszkę mniejszą skalę niż my we dwójkę, ale rzeczywiście tamten jego chleb okazał się dla nas taki najprawdziwszy, taki najzwyklejszy. I takich miejsc szukamy cały czas.
1: Jakie mają Państwo plany na przyszłość, jeśli chodzi o swoją działalność, swoją pasję do chleba?
5: Bardziej się nie rozwijamy. To jest pytanie wielu naszych klientów i wielu takich osób, znajomych, które bardzo chciałyby nam życzyć jakichś większych sukcesów. My się cieszymy z tego, co mamy tak naprawdę i nie myślimy w ogóle o poszerzaniu tej działalności. Oczywiście, jeśli dzieci będą chciały tutaj działać z nami, czy później zamiast nas, a dać nam odpocząć, to jak najbardziej jesteśmy tu w stanie ich ukierunkować, ale absolutnie nie obligujemy ich do tego. Nie? Dajemy po prostu wolną rękę. Na ten moment oni są w takim wieku, gdzie ten grosz liczy się bardzo. Cieszą się, myślę, że mają okazję zarobić go właśnie przy domu. Bardzo są solidni, muszę powiedzieć. Bardzo są rozsądni i są też tacy nierozrzutni, czyli to, co zarobią swoją ciężką pracą, potrafią uszanować. No i tu myślę, że jeśli chodzi o przyszłość, to tylko w nich. A jeśli oni nie będą chcieli, no to ja tak mam jakiś tam plan bezpieczenia, kiedy już jakby siły fizyczne nie pozwolą tego fachu wykonywać, no to mam taki plan, ale na razie o nim cichosza.
6: No, nie chcemy się rozwijać pod kątem ilościowym, po prostu no, pieczemy tyle, ile możemy. Jest nas dwójka i to wszystko. Są limity po prostu i nie wychylamy się do przodu.
1: Mówili Barbara i Maciej Piątkiewiczowie. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: To jest czas na kubek dobrej kawy lub herbaty oraz czas na kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze kłania się Tomasz Barylski. A zaczynamy od wizyty w gminie Kołaczkowo. W najbliższych tygodniach miejscowy Oglik będzie tętnił życiem nie tylko za sprawą sportowych emocji, a o szczegółach opowiedział nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Sztegnel.
8: Dofinansowanie otrzymała gmina Kołaczkowo. Dofinansowanie pochodzi z programu Aktywny Orlik 2026. Jest to program ogłoszony przez ministra sportu i turystyki. Miejscowości, w których funkcjonują orliki, mogły ubiegać się o dofinansowania w wysokości 20 tysięcy złotych, rzecz tyczy gmin, gdzie jest jeden orlik, czyli takich jak gmina Kołaczkowo, i 30 tysięcy złotych w przypadku miejscowości, gdzie jest więcej niż jeden orlik. Nam przypadło maksymalne dofinansowanie 20 tysięcy złotych.
1: Na co te pieniądze zostaną przeznaczone?
8: Na 5 różnych wydarzeń, które będą się odbywały właśnie na Orliku. Pierwsze z nich już 7 czerwca będzie to Dzień Rodziny na Orliku. Tydzień później także na Orliku odbędzie się piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 4 lipca turniej koszykówki na Orliku. I po przerwie wakacyjnej będzie to turniej piłkarski na Orliku dla dzieci 5 września i turniej piłkarski na Orliku dla dorosłych 18 października.
1: Powiedzmy coś więcej na temat tych imprez, które czekają nas w czerwcu. Na początek 7 czerwca, czyli Dzień Rodziny.
8: Tak, jest to wydarzenie współorganizowane przez kilka podmiotów, przez kilka instytucji, począwszy od gminy Kołaczkowo, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OSP, Stowarzyszenia Rejmont tutaj Kołaczkowskiego, Rady Sołeckiej Kołaczkowa, Banku Spółdzielczego, a także Koła Gospodyń Wiejskich Kołaczkowianki. Konwencja wydarzenia jest otwarta, co znaczy, że mogą wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy gminy. W programie m.in. konkurencje sportowo-rekreacyjne dla rodzin, turnieje piłki nożnej dla dzieci i dla dorosłych, turniej unihokeja, a także turniej darta. Zaplanowaliśmy także psią jogę. Jest to właśnie ta część współfinansowana z programu Aktywny Orlik. Będzie szkolenie AED przeprowadzone przez strażaków, będą zamki dmuchane, warsztaty o zdrowym żywieniu i niespodzianki przygotowane przez Bank Spółdzielczy. Oczywiście na najlepsze drużyny czekają nagrody rzeczowe. No i podobnie jak w przypadku pierwszego zadania, tutaj jest kilku współorganizatorów. Będzie to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gmina Kołaczkowo, a także powiat wrzesiński. W programie tego pikniku integracyjnego, bo tak on się nazywa oficjalnie, dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z gminy Kołaczkowo, są m.in. zabawy rekreacyjne, warsztaty o zdrowym żywieniu połączone z degustacją, psia joga, zamki dmuchane, animacja, także tatuaże i malowanie twarzy. To jest druga edycja tak naprawdę tego pikniku. Pierwsza miała miejsce rok temu, spotkała się z takim dosyć dużym odzewem. Dlatego w tym roku idziemy jeszcze szerzej, tych atrakcji jest więcej. No i liczymy na to, że też frekwencja będzie większa. W zeszłym roku z naszych obserwacji takich luźnych wynikało, że w festynie uczestniczyło około 40 osób niepełnosprawnych. Liczymy, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej.
1: Jeszcze na początku wakacji ten streetball, 2 turnieje piłkarskie po wakacjach. Coś więcej już możemy zdradzić?
8: Możemy. Turniej koszykówki. Pierwsza część tego turnieju od godzin porannych na boisko Orlik w Kołaczkowie wyjdą dzieci, wyjdzie młodzież. Natomiast po południu chcemy przygotować turniej dla dorosłych. W międzyczasie między poszczególnymi meczami wystąpi Damian Olejniczak, pseudonim Pszczelarz. Damian zaprezentuje triki koszykarskie, mało tego, zaangażuje w te triki także dzieciaki. Także no, będzie na pewno efektownie, będzie kręcenie piłki na palcu i wiele innych ewolucji, których jeszcze teraz nie dookreślę. Oczywiście stawką tych zmagań też będą puchary, też będą nagrody rzeczowe. Co do dwóch pozostałych turniejów, to jest perspektywa jeszcze troszeczkę odległa, bo to jest wrzesień i październik. Na pewno rywalizacja sportowa dla dzieciaczków, dla dorosłych z nagrodami rzeczowymi.
1: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie, Tomasz Sztegnel. A teraz przenosimy się do powiatu słupeckiego i zaglądamy na nasze drogi. Cały czas prowadzone są prace związane z remontem drogi powiatowej pomiędzy Słupcą a Giewagtowem. O bieżącej sytuacji związanej z tą inwestycją opowiedział nam dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Kloczkę.
9: Aktualnie jeszcze odcinek drogi jest zamknięty z możliwością dojazdu dla mieszkańców. Do końca ubiegłego tygodnia została wykonana ostateczna warstwa wierzchnia, warstwa ścieralna masy bitumicznej na całym już odcinku drogi, czyli od samej Słupcy do ronda w Kochowie. Pozostają nam jeszcze do realizacji odcinek od Kochowa do Giewartowa, czyli krótki odcinek niespełna 500 metrów do mostu, obiektu mostowego w Giewartowie. Tam poszerzenie drogi wraz z jednostronną ścieżką rowerową i po drugiej stronie do ostatniej posesji wykonanie ciągu pieszego. Na tym odcinku, gdzie została wykonana wierzchnia warstwa na wierzchni, wykonanie poboczy i ustawienie znaków pionowych. Na razie nie będziemy malować oznakowania poziomego. Trzymamy się tym do finalnej realizacji robót, kiedy już powstanie ścieżka rowerowa, kiedy tak naprawdę będą trwały procesy i roboty wykończeniowe. W ubiegłym tygodniu mogłem powiedzieć, że do 2 tygodni planujemy otwarcie. Teraz ten czas już nieubłaganie się zbliża do końca. Kiedy droga zostanie otwarta i ruch dla wszystkich będzie możliwy, w momencie kiedy wykonamy pobocza, ustawimy oznakowanie pionowe. Ja nie obiecuję, że do końca tego, ale już na pewno w przyszłym tygodniu ten ruch powinien się normalnie odbywać tą drogą. Mamy ciepłe dni, wiadomo, że jedziemy w kierunku miejscowości letniskowej Jeziora Powickiego do miejscowości Giewartów i dalej połączenie z gminą Powic i tej dalszej części rekreacyjnej powiatu, więc musimy jak najszybciej ten ruch umożliwić. Nie widzę tutaj żadnych przeszkód w realizacji. Termin realizacji tej umowy jest do końca sierpnia tego roku. Pozostała, tak jak wspomniałem, ścieżka rowerowa do wykonania. W momencie, kiedy tylko otrzymamy zezwolenie z RIT, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, na wykonanie ścieżki rowerowej, takowe roboty się rozpoczną. Na obecną chwilę termin jest niezagrożony. Te roboty jeszcze pod koniec czerwca powinny się rozpocząć. Tak nas tutaj informuje wykonawca. I taką mamy wiedzę podług wyczekiwanego długo zezwolenia z RIT-owskiego.
1: Mówił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Kloczkę. A na koniec zaglądamy do Słupeckiego Starostwa Powiatowego. Jakiś czas temu na naszej antenie mówiliśmy o koncepcji utworzenia lokalnego centrum cyberbezpieczeństwa. I jak już wspominaliśmy na naszej antenie, odbyło się już pierwsze spotkanie dotyczące tej koncepcji, a o szczegółach opowiedział nam starosta Marek Dąbrowski.
10: Odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali herbowej spotkanie dotyczące koncepcji utworzenia lokalnego centrum bezpieczeństwa. I jest to związane z tym, że zmienił się pewien model oraz zaktualizowane zostało prawo dotyczące KSC, czyli takiego krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. I ta inicjatywa jest odpowiedzią na nowelizację właśnie tej ustawy o tym KSC oraz coraz szybciej, coraz mocniej rosnące wyzwania związane z ochroną infrastruktury informatycznej, czyli infrastruktury, która też wpływa na poziom naszego bezpieczeństwa, informacji w sieci i tego wszystkiego, co w tej sieci nas otacza. I głównie tu nam chodzi o infrastrukturę informatyczną jednostek samorządu terytorialnego. Podczas tego spotkania, które zostało zorganizowane przeze mnie we współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju, czyli WANIR-em, przedstawiciele z panem prezesem Jakubem Michałowskim WANIR-u pokazali nam, czyli samorządowcom oraz zaproszonym przedstawicielom poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, jak może wyglądać taki model funkcjonowania LCC, czyli Lokalnego Centrum Cyberbezpieczeństwa na terenie powiatu słupeckiego, ze względu na to, że i tak każda jednostka samorządu terytorialnego musi wdrożyć nowe zalecenia zgodnie z prawem od przyszłego roku, od kwietnia, i to jest dobry moment na to, żeby spróbować sięgnąć po środki na właśnie tego typu nową strukturę, czy jakiś wydział, czy utworzenie jednostki, która będzie rzeczywiście jednostką w strukturze powiatu, której zadaniem będzie właśnie ta cała obsługa w ramach lokalnego centrum cyberbezpieczeństwa. I naszym zadaniem było wstępnie omówić ramy współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie reagowania na wszelkiego rodzaju incydenty. Omówiliśmy też te prawne obowiązki wynikające z nowelizacji tej ustawy, dostępne źródła finansowania i tak omówiliśmy coś, co jest też bardzo ważne dla nas, taki wstępny harmonogram działań w odniesieniu do planowanego naboru, no bo tutaj nie ukrywam, że po takie środki chcielibyśmy sięgnąć. Jestem zdania takiego, że powiat powinien podjąć się tej działalności dotyczącej kierowania takim centrum, które w ramach KSC, tutaj, czyli tego Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, to powiat będzie liderem, który będzie zrzeszał poszczególne jednostki i wspólnie wypracujemy model i strukturę, która będzie reagowała na te zagrożenia płynące z cyberbezpiecznego świata, który nas coraz mocniej otacza. I mówię to nawet choćby dlatego, że w ręce trzymam teraz smartfon, ponieważ czytam pewne informacje, które Państwu przedstawiam. I to też jest tak, że właśnie to nam pokazuje, że ilość informacji, która codziennie trafia do naszych umysłów, ponieważ czytamy, odbieramy, jesteśmy przebodźcowani nawet czasami bardzo mocno tego typu zrzutem krótkich informacji, nie wszystkich prawdziwych. To jest jakby jeden obszar, ale drugi obszar to jest też taki, że te wszelkie próby właśnie kontroli nad atakami, żeby nie pobierać, nie wyciągać jakichś danych z systemów naszych, żeby tutaj pełna kontrola nad tym była pod kątem właśnie takiego zabezpieczenia, no bo to głównie też o to chodzi.
1: Chciałbym jeszcze tutaj dopytać o kwestię finansowania. Proszę powiedzieć, bo wspomniał Pan, że tutaj chcielibyście pozyskać środki zewnętrzne, zgadza się, żeby utworzyć takie centrum. W ogóle jakie to są koszty utworzenia takiego centrum?
10: Koszty na dzisiaj, o jakie możemy właśnie, po jakie możemy sięgnąć, albo jakie możemy się starać, to są koszty około 9 milionów złotych na funkcjonowanie takiego centrum przez 3 lata. Później mamy obowiązek oczywiście utrzymać trwałość projektu przez kolejnych 5 lat jeszcze. I tutaj zatrudniając specjalistów właśnie w zakresie informatyki, informatyzacji, cyberbezpieczeństwa, którzy będą wdrażać tego typu elementy w tych obszarach działalności, myślimy nad tym, żeby utworzyć jednostkę podlegającą pod starostwo w celu właśnie takiego usprawnienia działania, która będzie zrzeszała też i będzie wspierana przez inne jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu sopeckiego, czyli poszczególne gminy. W najbliższym czasie, w przyszłym tygodniu mamy takie kolejne spotkanie. Do 15 maja my wspólnie chcemy wypracować pierwszą odpowiedź. Następnym elementem jest przeprowadzenie audytów w zakresie tego, ile takich poszczególnych połączeń z dostępem do sieci w każdej jednostce występuje i ile może być tych wejść i wyjść przez wszystkie urządzenia, którymi się posługujemy w naszej pracy codziennej. Natomiast oczywiście jakby tutaj ten audyt, no to jest jakby pewna kwestia szersza. Są to środki, które są nam potrzebne do tego, żeby po prostu wdrożyć takie działanie. Ja myślę, że najważniejsze też jest to, że bez względu na to, czy środki otrzymamy, czy ich nie otrzymamy, my i tak jesteśmy zobligowani do realizowania tych nowych, wprowadzonych regulacji prawnych w zakresie KSC, o którym mówiłem. No i oczywiście lepiej, gdybyśmy mogli sięgnąć po zewnętrzne środki, które nas wesprą w funkcjonowaniu i wdrażaniu całego systemu.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: To jest maj. Podobno pachniała Saska Kępa szalonym zielonym bzem. Nie wiem, czy ktoś zapisany był w urzędzie i też nie mam pojęcia, czy koszule na sznurze schły, czy po sznurze szły. W każdym razie jedno wiadomo. Zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie porozmawiamy o zbliżającym się wydarzeniu, czyli Słupeckich Dniach Rodziny. To impreza, która odbędzie się w ramach kampanii Postaw na Rodzinę i zaplanowano ją na ostatnią niedzielę maja. To właśnie wtedy promenada imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego nad Jeziorem Słupeckim zatętni życiem. Przygotowano liczne atrakcje, koncerty, występy, ale nie tylko. I właśnie o tym, co będzie się działo, porozmawiamy podczas dzisiejszego programu. O przygotowanych koncertach, atrakcjach i nie tylko opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury Honorata Łysiak. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Przed nami Słupeckie Dni Rodziny, które zaplanowano na niedzielę 31 maja. Proszę opowiedzieć, pani dyrektor, co tutaj będzie się działo podczas tego wydarzenia.
11: Słupeckie Dni Rodziny to już tak naprawdę sztandarowa impreza, która na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń kulturalnych, wydarzeń rekreacyjnych na terenie naszego miasta. Tegoroczne są o tyle wyjątkowe, że łączą w sobie tak naprawdę kilka dużych sztandarowych działań, ale całości przedsięwzięcia przyświeca jeden cel. Stawiamy na rodzinę i zresztą wszystkie te działania są prowadzone w ramach kampanii Postaw na Rodzinę. Podczas tegorocznych Słupeckich Dni tradycyjnie nie zabraknie również licznych występów artystycznych. Wspomniałam o tym, że łączą w sobie kilka aspektów, dlatego, że postanowiliśmy w tym roku wyjątkowo połączyć to z wydarzeniem, które być może Słupczanie pamiętają, ponieważ każdego roku ma miejsce właśnie w miesiącach wiosennych, a mianowicie z wiosennym koncertem Orkiestry Dętej naszej słupeckiej. W tym roku właśnie ów wiosenny koncert zrealizowany będzie w ramach Słupeckich Dni Rodziny, a więc już o godzinie 16 nasza słupecka promenada rozbrzmi głosami i dźwiękami dęciaków. Nie zabraknie pokazów tanecznych w wykonaniu mażoretek, które przypomnę nie dalej jak kilkanaście dni temu zdobyły kolejne trofeum, po raz kolejny zostały nagrodzone, a co za tym idzie, już niebawem będą nas reprezentować na przeglądach międzynarodowych. Ale tradycyjnie jest też tak, że w tym szczególnym dniu, kiedy stawiamy na te relacje rodzinne, na młode pokolenie, na dzieci, właśnie to tych najmłodszych nie może zabraknąć na naszej słupeckiej scenie. Stąd też liczne prezentacje i tak naprawdę swego rodzaju podsumowanie umiejętności, które podopieczni Miejskiego Domu Kultury doskonalą przez cały rok. Tutaj koncert w wykonaniu podopiecznych pana Krystiana Barczaka i naszego studia piosenki. To potrwa ładnych kilka godzin, a myślę, że fantastycznym muzycznym zwieńczeniem również w wykonaniu najmłodszego pokolenia będzie koncert zespołu wokalnego HOPS, również działającego w Miejskim Domu Kultury. To wszystko przeplatane licznymi animacjami. Jestem przekonana, że spowoduje, że każda rodzina, każdy mieszkaniec naszego miasta, ale mamy nadzieję, że nie tylko, znajdzie coś dla siebie i zechce z nami spędzić ten niedzielny dzień, te niedzielne popołudniowe godziny.
1: To nie tylko występy artystyczne, tak jak pani mówiła, ale także liczne stoiska.
11: Tak naprawdę cały czas pojawiają się kolejne zgłoszenia wszystkich tych, którzy w tym dniu pragną razem z nami świętować, bawić się i celebrować te więzi rodzicielskie, ale oczywiście jest to też doskonała okazja, aby móc przeprowadzić wszelkiego rodzaju działania profilaktyczne czy związane z bardzo różnymi kampaniami społecznymi. Tradycyjnie już wśród naszych gości, wśród tak naprawdę swego rodzaju też współorganizacji organizatorów nie zabraknie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wielu, wielu instytucji, ale również wystawców indywidualnych, którzy z jednej strony będą chcieli zaprezentować swoje produkty, bardzo często o charakterze regionalnym, ale mamy również zgłoszenia z przecudownych organizacji, jakimi są koła gospodyń wiejskich, które tego dnia postanowiły, że przygotują nam coś smacznego i jeszcze to nasze spotkanie, to nasze wspólne rodzinne świętowanie i ucztowanie okraszą czymś smacznym. To też jestem przekonana, że będzie pachnąco, smacznie, wesoło, głośno, a całość okraszona biciem rekordu Guinnessa na pewno spowoduje, że te słupeckie dni rodziny na długo zapamiętamy wszyscy.
1: I przypomnijmy, gdzie to wszystko się będzie działo i o której startuje to wydarzenie.
11: Godzina 14, 31 maja, Anno Domini 2026, promenada nad Jeziorem Słupeckim. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają ochotę tego dnia odpocząć w dobrym klimacie, przy dobrej muzyce, przy smacznym jedzeniu i spędzić ten dzień naprawdę, naprawdę rodzinnie.
1: To była dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, Honorata Łysiak. Podczas wydarzenia będziemy świadkami próby pobicia rekordu Guinnessa przez Wojciecha Pruńskiego, który zamierza spędzić 5 godzin w lodowatej wodzie. O szczegółach próby pobicia tego rekordu opowiedział nam burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
12: Będziemy mieć na Słupeckich Dniach Rodziny dodatkową atrakcję. Będzie to próba bicia rekordu Guinnessa. Przypomnę, że ten rekord Guinnessa będzie próbował pobić pan Wojciech Pruński. Będzie chciał być ponad 5 godzin w lodzie. Pomysł zrodził się prozaicznie. Pan Wojciech akurat na którymś ze zlotów morsów spotkał się z naszymi morsami Borowinka, zgadał się z nimi, porozmawiał, poczuł tą wspaniałą atmosferę, którą zazwyczaj mamy podczas morsowania w Słupcy. Wybrał się do Słupcy i wybrał się także do burmistrza miasta Słupcy, czyli do mnie, gdzie wspólnie przegadaliśmy ten temat. Ja bardzo entuzjastycznie podeszedłem do tego tematu, bo tak jak większość mieszkańców Słupcy wie, już kiedyś biliśmy rekord Guinnessa w tańcu Poloneza. Ten rekord udało nam się pobić i tutaj uznałem, że będzie to wspaniała promocja Słupeckich Dni Rodziny, dodatkowa atrakcja, dodatkowe emocje, które na pewno przyciągną wielu, wielu zwolenników tego typu wyczynu. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Pan Wojciech Pruński postawił sobie bardzo wysoko tą poprzeczkę, podejmie tą oficjalną próbę bicia rekordu Guinnessa. Trzymajmy za niego kciuki. Ja przypomnę, że musi być w tym lodzie ponad 5 godzin, żeby pobić swój rekord. Bardzo spodobała mu się atmosfera tutaj w Słupcy, okolice Jeziora Słupeckiego. Myślę, że wspólnie jak będziemy go dopingować, to mu się to uda. Zapraszamy wszystkich serdecznie, bo myślę, że bez tej atmosfery i bez kibicowania będzie mu dużo, dużo trudniej. Chociaż w tej chwili już pan Wojciech przygotowuje się do bicia tego rekordu, przygotowuje swój organizm, bo to jest dużo takich rzeczy, o których nawet nie wiemy, bo poza tym samym, że ma być w lodzie, gdzie wiadomo, że temperatura będzie niekoniecznie korzystna, no to jeszcze jest aspekt tego, że on musi ponad 5 godzin stać. Także to też nie jest taka prosta sytuacja, bo niech ktoś sobie wyobrazi, że ma 5 godzin stać w określonej pozycji i wytrzymać to. Także to nie są tylko kwestie związane z zimnem, ale także kwestie związane z kondycją ogólną organizmu.
1: I o której rozpocznie się próba bicia tego rekordu?
12: Rozpoczynamy równo z otwarciem Słupeckich Dni Rodziny, czyli o godzinie 14.

0: dni rodziny, to nie tylko to, co będzie działo się na promenadzie imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego, ale także wydarzenia towarzyszące w sportowym klimacie. I właśnie o tych imprezach towarzyszących opowiedziała nam dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz.
1: W ramach tych dni rodziny mamy przygotowane dwa wydarzenia, rajd rowerowy i turniej tenisa stołowego. Tak więc serdecznie zapraszam. Koła w ruch zapraszamy do wspólny rajd rowerowa Przygoda Czeka. Serdecznie zapraszamy do udziału w majowej przygodzie rowerowej z okazji Dnia Dziecka w ramach akcji Powiat na Rower. Pierwsi miłośnicy wspólnego kręcenia kilometrów już są zapisani. Widzimy się 31 maja. Start godzina 10 przy ulicy Gajowej, okolicy Orlika. Trasa liczyć będzie 8 km i wiodła będzie wokół Słupeckiego Jeziora. Meta w Piotrowicach na boisku sportowo-rekreacyjnym. Tam na uczestników czekać będą dodatkowe atrakcje, to znaczy pieczenie kiełbasek, loteria fantowa wśród uczestników rajdu, prezentacja pierwszej pomocy oraz pokaz bojowy wozu strażackiego, co dla dzieci zawsze jest największą atrakcją. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się przez stronę www.dostartu.pl. Zgłoszenia są przyjmowane do 26 maja. Wpisowe 10 zł od osoby pełnoletniej. Dzieci i młodzież do 18 roku życia gratis. W rajdzie startują drużyny wieloosobowe lub turyści indywidualni. Dzieci i młodzież tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Majowa przygoda rowerowa odbywać będzie się na ogólnych zasadach ruchu drogowego. 1 maja wystartowała druga edycja akcji Powiat na Rower z Karoliną Kocięcką. Przypomnijmy, akcja ma na celu zaproszenie mieszkańców powiatu słupeckiego do jazdy na rowerze w trosce o zdrowie i dobrą kondycję. Projekt nawiązuje do wyczynów pierwszej polskiej sportsmenki Karoliny Kocięckiej, która w 1900 roku pokonała na rowerze trasę z Warszawy do Paryża przez Słupce. Drodzy Słupeccy, miłośnicy dwóch kółek, zapraszamy Was serdecznie do dołączenia do naszej rowerowej drużyny. Pomóżcie wykręcić nam jak najwięcej kilometrów. Zachęcamy wszystkich uczestników do pobrania jakiejkolwiek aplikacji do rejestrowania tras rowerowych. Do 31 maja rejestrujcie wszystkie swoje rowerowe wypady i przesyłajcie screeny na adres zapisy@mosirsłupca.pl lub mosirowego messengera. Pamiętajcie, każdy kilometr się liczy. Pierwsze screeny już do nas dotarły. Za nie serdecznie dziękujemy.
0: Czyli mamy coś dla miłośników dwóch kółek wycieczek rowerowych, kręcenie kilometrów, ale także znajdą coś dla siebie te osoby, które uwielbiają pograć w tenisa stołowego.
1: 30 maja miłośników tenisa stołowego zapraszamy do udziału w turnieju z okazji Dnia Dziecka. Turniej wystartuje od godziny 9, a zapisy przyjmowane będą 15 minut przed rozpoczęciem zmagań. Tradycyjnie już rywalizacja podzielona będzie na kilka kategorii. Dziewczęta i chłopcy walczyć będą w kategoriach klas 1-2, 3-4, 5-6 oraz 7-8. I jak to miało miejsce podczas wcześniejszych turniejów, i tym razem przeprowadzana zostanie rywalizacja w kategorii rodzic i dziecko. Dla najlepszych czekają pamiątkowe medale i dyplomy. Współorganizatorami turnieju są Słupecki Klub Tenisa Stołowego i Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupce. Udział bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.
0: I to wszystko tutaj w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
1: Tak, na turniej zapraszamy na halę widowiskową Mosiru.
0: To była dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, Beata Nadgrodkiewicz. A ja przypomnę, że Słupeckie Dni Rodziny odbędą się w niedzielę 31 maja od godziny 14 na promenadzie imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego nad Jeziorem Słupeckim. Dodatkowo, tak jak już wspominaliśmy, imprezy towarzyszące. A szczegóły Słupeckich Dni Rodziny znajdziecie na plakatach dostępnych w mediach społecznościowych. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: zrobić.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Lody Grycan aż 1100 ml, tylko 16,89 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Masło ekstra kremowe Lumico 85% tłuszczu 200 gramów, tylko 3,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert.
10: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
12: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
13: Siemaneczko, 10 rano, niedziela i nie ma, że jest wcześnie. Nie ma, że dzień wolny i że głowa boli. My od samego rana podkręcamy tempo i oczywiście robimy to najlepiej w Polsce. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat na dobry początek dnia. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.

Talk to you. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiecie co, na świecie są różne kluby. Są kluby piłkarskie, kluby książki, kluby innych zainteresowań. Natomiast w Japonii powstał klub sprzątania Tokio. I tam ludzie po prostu spotykają się razem, żeby się trochę socjalizować, a przy okazji wyjść na miasto i je posprzątać. Nie wiem, czy w Polsce by się coś takiego sprawdziło. Z drugiej strony, jakby tak zebrać dużo butelek i potem je oddać do butelkomatu, to jeszcze byłby z tego dodatkowy profit.

Meduza, Don't Wanna Go Home. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście się nie zatrzymujemy, bo cała masa fantastycznych numerów jeszcze w tej godzinie. High Tech, Say, to na pewno się pojawi. Będzie też Anima i Georgie i Beautiful, i to jest naprawdę piękny utwór.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: O reklamie. Meloradio z Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

BFF, chodź ze mną, chodź ze mną. A wy możecie z nami pojechać na Tomorrowland do Belgii, ponieważ zbieramy ekipę, potężną ekipę, ekipę słuchaczy i waszych znajomych, meloradio.pl. Tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem wszyscy zbieramy się do jednego Melo Partybusa. No i jedziemy do BUM, do Belgii i razem przeżyjemy najwspanialsze chwile w naszym życiu. Meloradio.pl. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: 11 na zegarach, a my oczywiście nie zwalniamy, tylko podkręcamy dalej tempo, bo You Turn Me obiecane już przed nami. Rise Up od Wina i też za chwilę w głośniki wpadnie. Mikołaj, siemanko, jesteśmy dzisiaj do 15.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa, bo są...

Gibbs, Dope House i For Money, to jest Win i ten numer naprawdę robi robotę. Polecam, jeżeli jesteście fanami takiej wieczornej czy tam nocnej jazdy samochodem bez celu, to przetestowałem i działa naprawdę dobrze, no ale taki chyba był właśnie zamysł. Do samochodu, czy też do domu, czy na rower, czy na spacer, gdziekolwiek nie jesteście, to też nada się. DJ Fresh i Rita Ora, Hot Right Now, tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradio, za chwilę Thomas Gray, Rumors. We'll be right back.

0: Alok i Khalid w Maloradiu Diving to Me. To jest nuta, którą naprawdę ciężko jest wyrzucić z głowy, no bo po prostu nigdy nie zawodzi. I skoro jesteśmy w tym temacie, Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory totalnie w tej godzinie się pojawią, to wam obiecuję, będzie też Ale Farben i Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
6: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię. Pisz.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja.

Shanghai i La Luz. A Luz mieć na bani, to mieć już zaplanowane różne imprezy, w których będzie się chciało wziąć udział w tym roku. No a chyba nie ma większego przeżycia niż Tomorrowland. Tomorrowland 2026 w Belgii to jest miejsce, do którego zabieramy was z największą przyjemnością. Na meloradio.pl musicie pokazać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, napisać dlaczego, a my oczywiście montujemy ekipę, pakujemy się wszyscy razem do autobusu i jedziemy przeżywać razem Tomorrowland. Czego chcieć więcej?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić to aż na koniec.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Dwa ziomki, które musiały trochę poczekać na wydanie tego numeru, ale w końcu jest. To jest Repeated w Melo Radio. I tak właśnie podkręcamy tempo. I zamykamy tym samym 11, a już za chwilę w samo południe.
1: A już o 12 zagramy
0: Kongs Theophilus London Galaxy.

0: Reklama. Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Od piątku do niedzieli kiełbasa grillowa 500 gramów 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. A od czwartku do niedzieli skrzydełka w marynacie na grilla 12,99 zł za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wundary!
1: Kto?
2: Wundary! Wundary!
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz

0: minimów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

Mamy już południe, więc zaczynamy drugą połowę dnia z przytupem. Kungzita, Willy Solon, Galaxy oczywiście obiecane, Holy Molly, Shot a Friend, Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Takie numery przed nami. No i oczywiście będzie ich jeszcze więcej, bo nie zwalniamy, tylko podkręcamy tempo. Mikołaj, siemanko, jesteśmy razem do 15.

0: Leben.
1: Halo?
0: Być może wy tak powiecie, a my wam powiemy, jedziecie na Tomorrowland, ponieważ wysyłamy was na Tomorrowland 2026 do Belgii na meloradio.pl. Pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland. A piszecie dlaczego, no a my oczywiście będziemy was tam wysyłać, ba, pojedziemy razem z wami i wspólnie będziemy tę przygodę przeżywać. meloradio.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, pojedź na Tomorrowland z Meloradiem.

Sigala i James Arthur, Lasting Lover, ale teraz wam sprzedam info, takie jest za kulis. Wiecie, co Sigala będzie robił 31 lipca? Ja wam powiem. Wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival. 31 lipca, Kołobrzeg, nie może was tam zabraknąć.

autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, które

0: Mamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Ciemek, Big Sighty Days, to anioły i demony w Meloradiu, i tak właśnie podkręcamy tempo. A jeżeli wy walczycie z takimi demonami typu, o, już mam 20 parę lat i niczego nie osiągnąłem, to spokojnie, dajcie sobie trochę czasu. Na przykład taki Keanu Reeves nie stał się ogromną gwiazdą kina, dopóki nie skończył 35 lat. Wtedy właśnie zagrał w Matrixie, więc wszystko jeszcze przed nami i będzie dobrze. I w Meloradiu też będzie dobrze. No w końcu to Andy Dusty, Charis, Zocaria. I już teraz.

0: Rhythm of the Night, chociaż zbliżamy się do 13, ale w nocy też oczywiście można sobie ten numer przypomnieć. Tym właśnie kończymy 12, a już za moment w głośnikach.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love.
2: To punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

13 już na zegarach. Kygo i Khalid i Griffin zresztą też gotowi, by przejąć antenę z numerem Save My Love, ale to oczywiście nie jedyny numer, który podkręci nam tempo w ten właśnie koniec tygodnia. Pitbull i Chris Brown, International Love, też za moment wpadną w głośniki. Mikołaj, siemanko!

How does it feel, Dub Dogs, Fezo i Zark? Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie? Ja jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem i mam nadzieję, że wy też się dowiecie, no bo zabieramy was na Tomorrowland razem z Meloradiem na meloradio.pl. Przypominam, że pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland, piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem bierzecie tę osobę i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii, by tam no, doświadczyć tego niesamowitego przeżycia, jakim jest Tomorrowland.

modelki. Włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Byłoby całkiem ironicznie, gdyby się okazało, że modelki jednak nie lubią lata, tylko wolą zimę, ale wątpię, żeby tak właśnie było. My jak lato lubimy też See You Move Your Body w remiksie Alana Walkera już za chwilę w Melo.

0: ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
3: Po reklamie.

taka letnia godzina nam się zrobiła. Summer's Back to Alok i Jess Glynn na antenie Melo Radia. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Pośpiewaliśmy trochę do tego numeru na barce. Być może ten materiał się pojawił, a być może jeszcze nie. Tak czy inaczej zapręcam i zapraszam do obserwowania sociali Melo Radia, Instagram, TikTok. Wszystko, co tylko macie, tam robimy naprawdę dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że pozytywnie dziwne. To musicie już ocenić sami. Sociale Melo Radia czekają codziennie z nowym kontentem.

0: Madison Beer, to jest Make You Mine i tym zamykamy powoli godzinę 13. Zbliżamy się do pory obiadowej. Przynajmniej u mnie tak zawsze było, bo to chyba za chwilę ten taki fantastyczny teleturniej, gdzie się opowiada najlepsze dowcipy, prawda?
1: A już o 14 zagramy
0: Illenium Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
3: Siemaneczko.

14 na zegarach, nie zatrzymujemy się, podkręcamy tempo dalej. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love, oczywiście za chwilę będzie też Doda i melodia ta, no i oczywiście nasz ulubiony utwór z Igą, czyli Golden. Mikołaj Siemanko, zapraszam do 15.

Silicon Summit, The Chainsmokers, Ilse All The Time i my cały czas myślimy już teraz tylko o jednym. Tomorrowland 2026 w Boom w Belgii. No żyjemy tym, ponieważ to jest jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć, jeżeli nie najbardziej niesamowite, które można w swoim życiu oczywiście zaliczyć i wy też możecie to dopisać do swojej listy meloradio.pl. Tam piszecie i pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland i dlaczego, a my potem zbieramy całą ekipę w autobus i jedziemy prosto do Belgii.

Talk to you. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i nie będziemy dużo gadać, ale za chwilę dużo będziemy słuchać, bo będzie dużo dobrego do słuchania. Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, to na pewno w tej godzinie jeszcze się pojawi. Medusa, Henry, Camomile, I Don't Wanna Go Home również w waszych uszach wybrzmi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dak 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
21: Skoda.
22: O reklamie.

Carla Fernandez, Melo Radio. Co jeśli? A co jeśli GTA 6 znowu będzie opóźnione? Ostatnio minęliśmy datę 26 maja, to wtedy właśnie miało się pojawić z dawna wyczekiwane GTA 6. Premiera została przeniesiona na jesień, ale pojawiły się już pewnego rodzaju przecieki w internecie, że jednak nie jesień, tylko jednak gdzieś tam luty przyszłego roku. Mam nadzieję, że te przecieki są zupełnie nietrafione i wyssane z palca, ponieważ myślę, że czekaliśmy wystarczająco długo. Boy, You Turn Me. Już teraz.

Never Going Home, taki właśnie numer popełnił Kungs, ale ja to akurat będę musiał. Natomiast zostaję z Melo i wam też radzę, bo już za chwilę po 15 kolejna dawka najlepszych numerów, które podkręcą wam tempo na niedzielę.

0: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Po reklamie.
2: Siemaneczko, w niedzielę, 15 już na zegarkach, a w tej godzinie oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy. Sony Fodera, I Think About Us na dobre wejście. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Anima i Beautiful na 16 minut po 15. Robert Makłowicz na Fame MMA. No to się nie wydarzy, ale była taka szansa, bo dostał taką propozycję. No nie powiedział co prawda z kim miałby walczyć, ale powiedział, że patrząc na jego klatę, to nie chciał robić krzywdy tym biedakom. No to by było mocne, zdecydowanie. A wy z kim byście widzieli Makłowicza w klatce? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. No ja to widzę z Magdą Gessler. Albo pokonałaby go krzykiem, albo talerzami.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, 27 minut po 15, a ja przed chwilą pytałem was, z kim Makłowicz powinien zmierzyć się na Fame MMA? No i na WhatsAppie wygrywa zdecydowanie Magda Gessler, ale też na przykład pojawiła się Ewa Wachowicz. No może kiedyś to się wydarzy, u nas na pewno za chwilę wydarzy się Artemas, no i powiem wam też, co zrobić, żeby pojechać na Tomorrowland.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wypchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: Po reklamie.

No przy takich numerach to furka sama jedzie, nawet paliwa nie potrzebuje. No Broke Boys w Melo. I Disco Lines. U nas on już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland w Belgii, a wy na co jeszcze czekacie? Czy już zgłaszaliście się na meloradio.pl, by dołączyć do naszej ekipy? No, jeżeli jeszcze nie, to najwyższa pora, żeby zapewnić sobie to niesamowite przeżycie z muzą, z najlepszymi ludźmi, z najlepszymi światłami, no ze wszystkim po prostu. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Meloradio.pl, tam to robimy. A wiecie, kto też jeszcze będzie? Jugel, który już teraz u nas i Moving to the Sun.

0: Inside the Lines w Melo jeszcze przed 16. My nieustająco podkręcamy tempo i zapewniamy wam najlepszą muzę, no bo wiadomo przecież, że weekend z muzą to udany weekend. Dlatego po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów w naszej playce.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula. Tak, zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, więc bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Po reklamie.
7: Dracula nam pięknie otworzy 16 w Meloradio, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande i Roxy Węgiel. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

ale Farben w Melo. Tak, podkręcamy tempo kwadrans po 16. Na co można wydać 200? No na przykład na jakieś fajne pójście na ściankę wspinaczkową, na jakieś ładne kwiaty do drugiej połówki, może na randkę, a może na coś zupełnie innego byście taką kasę wydali. Już teraz wejście na meloradio.pl i napiszcie nam, na co byście takie 200 wydali, a już jutro szansa w szybkiej kasie w Meloradiu właśnie na takie siano. Jeszcze przed długim weekendem myślę, że jak znalazło.

Ależ klimacik, 26 minut po 16. Halo w Melo, a za chwilę powiem wam, dlaczego lepiej nie zgłaszać furek do Straży Miejskiej, bo różnie się to może skończyć. Armin van Buuren nam też zagra, to jeszcze przed 17, czyli już za chwilę.

0: Reklama. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyne 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacji BP.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
0: O reklamie.

Ależ to jest dobry numer. Smolasty Trips, duże oczy w Meloradiu na 20 minut przed 17. Tak podkręcamy tempo. A w Warszawie tymczasem ciekawa sytuacja. Ziomek, słuchajcie, furki do Straży Miejskiej zgłosił przez specjalną aplikację. I co się stało? No sam dostał od tej Straży Miejskiej 500 mandatu. No bo jak stwierdzili strażnicy, zostali wprowadzeni w błąd i wykonali niepotrzebne czynności. No co się okazało? Typek, zgłaszając kilka różnych samochodów, przez pomyłkę dwa razy zgłosił ten sam. No i dlatego dostał 500 mandatu. Choć jak za bycie 60, to chyba i tak nie tak dużo. Bibi Rexha i David Guetta już teraz przed nami i Sad Girls.

0: I od razu podróż czwórką przyjemniejsza. Felix Jen i Sophie Ellis Baxter tak nam pięknie odliczają do 17, a po 17 będę miał dla was m.in. świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. No to świeżynka może nie jest, ale ten numer ostatnio ma drugie życie, bo ponownie go bardzo mocno pokochaliśmy. Punktualnie o 17 Justin Bieber i Nicki Minaj, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świat.

0: wpłat na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%. Złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Trochę ten kawałek ma, ale znów go bardzo pokochaliśmy ostatnio. Beauty and the Beat otwiera nam 17 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

można sobie ponucić i można sobie pośpiewać. David Guetta w Melo Radio. To 80 metrów nad ziemią po linie, tak? Przeszedł w Warszawie Estończyk Jan Rozen. Opowiem wam, że patrząc na same te filmiki, szybciej bije mi serducho, a co mówić o tym, żeby faktycznie to zrobić? Szacun mocny, a wy co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Skok ze spadochronem na bungee, a może jeszcze coś bardziej odjechanego zrobiliście? Pochwalcie się całej Polsce.

0: do Modelki i Włodarski, to Melo Radio i to 25 minut po 17. Tak podkręcamy tempo i w furce, i na grillu, i na działce, i w robocie przy niedzieli. A ja pytałem was parę chwil temu, co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu. Sylwia mi napisała, że to był skok ze spadochronem z jej narzeczonym. Z kolei Grzechu napisał na WhatsAppie Melo, że w gimnazjum napisał prześmiewczą piosenkę o nauczycielach. No to grubo. My w gimnazjum napisaliśmy na przykład taki scenariusz prześmiewczy o nauczycielach na zakończenie roku. W międzyczasie go znaleźli, później była wielka afera. Kiedyś wam opowiem, a za chwilę wam zagram Calvina Harrisa i Dua Lipę. Będzie też świeżynka w naszej playce.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
14: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
13: Mów szybko, gdzie byłaś?
14: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
13: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
14: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
13: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
15: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
16: Citroen.

0: Martin's Awake, to Melo Radio, to 20 minut do 18.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my w Melo mamy zawsze dla was najlepsze numery. Ten, który teraz przed nami, bardzo mocno niesie się po TikToku. Zajrzałem też w komentarze w internetach. Aż ciarki przechodzą po plecach, gdy słucham tego emocjonalnego utworu. Albo na przykład prawie się popłakałem, kiedy grali to na Coachelli. Jakie wrażenia wy będziecie mieli? No, jestem bardzo ciekaw, no ale nie ma co czekać, trzeba grać. Cascade, Leighton, Jordani, Natalie, Jane i Meet Again to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Martin Garrix w Melo Radio. Będzie też na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli wy również chcecie to przeżyć, to już teraz wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Po 18:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: 321-321-777. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwania. Ja czekam na odważną osobę. 321-321-77. Dzwońcie. Konrad Traczyk. Cześć, witajcie.

0: wyzwanie. Felix Jen i Kaskada za nami w Meloradiu na 16 minut po 18, a teraz jak mogliście usłyszeć, będziemy podejmowali wyzwanie na antenie Melo, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Mateusz. Siemanko.
1: Siemanko, witam Ciebie, witam wszystkich.
0: Mati, ja Ciebie słyszałem, że w drodze do roboty złapałem.
1: Tak, tak, tak, pogoda ładna, ale niestety obowiązki, to korzystam z pogody.
0: No to słuchaj, ja w takim razie jeszcze przed tą robotą Ci trochę emocji zapewnię na antenie Meloradia i będę miał dla Ciebie wyzwanie, co Ty na to?
1: Jestem za.
0: Super. Słuchaj, ja tak patrzę teraz na telewizor. Polska z Ukrainą grają. No niestety przegrywamy na razie 1-0. Ale ja mam dla ciebie takie wyzwanie właśnie, żebyś ty jakoś zmotywował tych naszych piłkarzy, żebyśmy jednak zwyciężyli to spotkanie. Może jakimś okrzykiem, może jakimś innym sposobem. Antena jest twoja.
1: Polska, Polska, mistrze Polski.
0: O, no i słuchaj, w takim momencie myślę, że Lewandowski za chwilę strzeli gola i za to oczywiście mocno trzymamy kciuki, a do ciebie wędrują skiety od Meloradia, no i trzymamy kciuki za biało-czerwonych, żeby zwyciężyli. Kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiam synów Oliwiera, Maksia, wszystkich słuchaczy, no i wszystkie dzieci, no bo jutro dzień dziecka, więc wszystkiego dobrego dla dzieciaków i dla wszystkich słuchaczy. I dla ciebie też.
0: O, dziękuję bardzo, no i niech wszystkie dzieci oczywiście będą grzeczne. James Young już teraz przed nami.
2: Podejmij wyzwanie.

0: tak podkręcamy tempo w Meloradiu. James Hype za nami, a u nas za chwilę oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy. Będzie Maszal i też między innymi jeszcze Meduza przed 19.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: dziecka to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Jedziemy.
17: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
19: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
20: Hot grill.
21: Parilla caliente.
22: Grilla calda.
23: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
24: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

Tak podkręcamy tempo Out of My Head w Melo. Słońce, muza, tłum dobrze bawiących się ludzi, dobre jedzenie, specjalne strefy i długo bym mógł tak wymieniać, ale czy to nie brzmi jak idealny plan? Wszystko to możesz przeżyć, wystarczy, że już teraz napiszesz i pokażesz z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. No i możesz tego właśnie doświadczyć. Wbijajcie na meloradio.pl, tam specjalny formularz. Dużo dobrej muzy, ach, niesamowite emocje, nie można tego przegapić.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19 w Melo. Filipek Inel za nami, przed nami oczywiście cała masa znakomitej muzy. Korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli, ale nie z jakimś dużym smutkiem, bo przecież długi weekend przed nami.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Baby Rexha i Fatless punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: O reklamie.
6: Oj, się będzie działo w tej godzinie. Bibi Rexha i Fedless na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, będzie też Shaus Lanbery, a to wszystko przed 20. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

ostatnio na szczycie 30 Meloradia, czyli bardzo, bardzo go lubicie. To już 14 minut po 19, a czy wy wiedzieliście, że można oglądać TikToka offline? No, ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, czyli to jest świetna opcja, biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, długi weekend. No, okazuje się, że słuchajcie, wystarczy kliknąć tam te takie trzy paseczki, wejść w zakładkę filmy online, no i sobie można pobrać na przykład 120, 240, albo nawet 480 filmów. Biorąc pod uwagę, że na wakacjach według badań kłóci się około 40% par, to ja bym wybrał ten największy pakiet.

Really Happy Ghost Town w Melo. On między innymi na Sunrise Festival. To już coraz bliżej. 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Tam się będzie działo. Nie może was zabraknąć.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
0: Po reklamie.

0: Gabry Ponte i Lumix i Thunder of Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. No a polska reprezentacja w piłce nożnej to się dzisiaj nie zaprezentowała najlepiej podczas tego meczu z Ukrainą. 2-0 niestety przegraliśmy. No aż strach pomyśleć, jakby zagrali na Mistrzostwach Świata. A nie, czekajcie, nie zagrają. Chcę więcej, Fuka i Liwka i Enklawa to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, to świeżynka w naszej playce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To Jonas Blue i By Your Side w Melo jeszcze przed 20. Po 20 też będziemy podkręcali tempo, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem się odmeldowuję i wracam w kolejny weekend. Bądźcie niegrzeczni, wszystkiego dobrego, hej!

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Nadeszła pora na kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze kłania się Tomasz Barylski. I na początek naszej audycji zajrzymy do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy. W ostatnim czasie do bibliotecznej społeczności dołączyli nowi, mali czytelnicy. Oprócz tego nasza biblioteka zaprosi czytelników na kolejne spotkania ze znakomitymi gośćmi. A o szczegółach opowiedziała nam dyrektorka biblioteki Anna Karpińska.
3: Wpasowanie na czytelnika to dla naszej biblioteki jedno z najpiękniejszych wydarzeń w roku, tak mogę powiedzieć. To moment, w którym dzieci oficjalnie stają się częścią naszej czytelniczej społeczności i rozpoczynają swoją własną przygodę z książką. Zanim jednak dochodzi do samej uroczystości, spotykamy się z dziećmi regularnie podczas zajęć bibliotecznych. Panie z oddziału dziecięcego wprowadzają dzieciaczki w tajniki i zakamarki biblioteki. Dzieci poznają bibliotekę, uczą się, jak dbać o książki, odkrywają, że czytanie może być świetną zabawą i sposobem na rozwijanie wyobraźni. Bardzo zależy nam na tym, aby biblioteka kojarzyła się najmłodszym z miejscem przyjaznym, ciekawym i pełnym dobrej atmosfery. Podczas samego pasowania nie brakuje emocji, są występy dzieci, wspólne czytanie, symboliczne przyrzeczenie, konkursy i pierwszy krok do samodzielnego korzystania z biblioteki. Dla wielu dzieci to również moment pierwszego wypożyczenia książek, który często bardzo mocno zapada w pamięć. Cieszy nas także ogromne zaangażowanie rodziców i nauczycieli, bo promocja czytelnictwa zaczyna się właśnie od wspólnego działania i wierzymy, że jeśli uda nam się zaszczepić miłość do książek już od najmłodszych lat, to zostanie ona z dziećmi na bardzo długo. Wszystkie grupy, starsze grupy z przedszkoli słupeckich dokonują tego zaszczytu i są pasowane na czytelników biblioteki. Przed nami jeszcze 3 pasowania, ponieważ zostały jeszcze nam 3 przedszkola.
2: Okej, i tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przy okazji Tygodnia Bibliotek, jak pani wspominała, to czytelnictwo w Słupcy jest na całkiem fajnym poziomie, jednak biblioteka tutaj żyje pod tym względem.
3: Tak, na spadek czytelnictwa nie możemy narzekać. Z roku na rok coraz więcej czytelników mamy. Bardzo dużo dzieci bierze udział w projekcie Mała Książka, Wielki Człowiek. To jest fajny projekt, bo zaczynając udział w tym projekcie, dzieci uczą się korzystania z biblioteki, wypożyczają sobie samodzielnie książki. I później, jak już ten projekt się kończy, bo projekt skierowany jest do dzieci przedszkolnych, to te dzieci z nami zostają i rosną równo z książką. Także dzieci dorastają i wybierają sobie już poważniejsze książeczki. I tutaj bardzo duża zasługa jest rodziców, bo to rodzice muszą te dzieci do nas przyprowadzić. Także bardzo im dziękujemy, że im się chce i że wpajają swoim dzieciom tam naukę czytania i korzystania z biblioteki.
2: Jeśli mówimy o takim promowaniu czytelnictwa przez rodziców wśród najmłodszych, też warto wspomnieć o tej akcji, która niedawno została zainicjowana z myślą o wszystkich ojcach, tak, żeby pokazać, że tatusiowie też mogą czytać swoim pociechom, zgadza się?
3: Dokładnie tak. Akcja Tata też czyta i właśnie mamy takie zajęcia dla dzieciaczków, gdzie tatusiowie będą czytali książki swoim dzieciom, ale nie tylko, bo będą również wykonywali różne zajęcia kreatywne, ale też myślę, że to jest

0: fajny pomysł, bo zarówno tatusiowie, jak i dzieci, mam nadzieję, że im się to spodoba i że to lubią, będzie budowanie z klocków Lego na podstawie tekstów przeczytanych przez tatusiów.
1: Już podsumowując wątek pasowania tych nowych czytelników, tak jak pani mówiła wielokrotnie, biblioteka to nie tylko bogaty księgozbiór, ale także właśnie liczne propozycje, warsztaty i wydarzenia, także dla tych najmłodszych.
0: Tak, no w każdym tygodniu coś się u nas dzieje. Nie ma dnia, w którym dzieci, czy młodzież, czy nawet dorośli, bądź seniorzy nie mogliby wziąć udziału w jakichś zajęciach, bądź też spotkaniach. W poniedziałek z okazji Dnia Dziecka zapraszamy na zabawę z Fenkiem. Fenek to jest postać również z książek o emocjach, także przygotujemy zajęcia, warsztaty, ale też zabawy taneczne, ruchowe. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami. Oprócz tego w najbliższym czasie, bo 11 czerwca, a już o godzinie 17 zapraszamy do naszej biblioteki na wyjątkowe spotkanie z Iwoną Guzowską. Myślę, że to będzie wydarzenie, które zainspiruje nie tylko osoby związane ze sportem. Oczywiście znamy ją jako mistrzynię świata i Europy w boksie i kickboxingu, ale dziś to także trenerka biznesowa, mentorka i kobieta, która potrafi bardzo inspirująco opowiadać o życiu, o motywacji, o radzeniu sobie z trudnościami. Więc myślę, że to będzie rozmowa o sile, o determinacji, ale też o codziennych wyzwaniach, z którymi mierzy się każdy z nas. Spotkanie poprowadzi dziennikarka radiowa Marta Kaźmierowska, więc zapowiada się naprawdę ciekawy i bardzo autentyczny wieczór. Serdecznie zapraszam. Wejściówki darmowe oczywiście do odebrania w naszej bibliotece.
1: Jeszcze proszę mi powiedzieć, bo oprócz spotkania z panią Iwoną Guzowską, bibliotekę odwiedzi pani Monika Rutka. To jest kolejna wasza propozycja.
0: Tak, już 24 czerwca, również o godzinie 17, zapraszamy do naszej biblioteki na spotkanie z Moniką Rutką. Autorką, która podbija serca młodych czytelników. To będzie spotkanie szczególnie skierowane do młodzieży, ale myślę, że zainteresuje wszystkich, którzy lubią współczesną literaturę i chcą posłuchać o tym, jak marzenia oraz pasja do pisania mogą przerodzić się w prawdziwy sukces. Monika Rutka opowie o swojej twórczości, o inspiracjach, mediach społecznościowych, a także o drodze do publikowania tekstów na Wattpadzie do wydania bestsellerowych książek. Po spotkaniu oczywiście będzie możliwość zdobycia autografu, rozmowy z autorką, zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia i już od dzisiaj ruszyło wydawanie wejściówek. Także zapraszamy serdecznie do biblioteki. Bezpłatne wejściówki czekają. Uruchomimy też zapisy internetowe, także młodzież, która z jakichś odleglejszych zakątków będzie chciała wziąć udział w spotkaniu, to też będzie miała taką możliwość.
1: To była dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. A teraz w naszej audycji przyszedł czas na sport. Występujący na parkietach drugiej ligi piłki ręcznej UKS Haga Strzałkowo osiągnął w minionym sezonie najlepszy wynik w swojej historii. I jest to drugie miejsce w drugoligowych rozgrywkach, które może stać się przepustką do gry w wyższej lidze. O tym, czy tak się stanie, dowiemy się w najbliższych tygodniach. A my przypominamy teraz naszą rozmowę z trenerem Maciejem Leżałą, podczas której podsumowaliśmy miniony sezon i porozmawialiśmy na temat przyszłości Szczypiogniaka w Strzałkowie.
2: To jest najlepszy wynik w naszej historii. Cieszymy się z tego, aczkolwiek no zawsze chce się być pierwszym, także jesteśmy zadowoleni, ale gdzieś tam jest jakaś nuta może niedosytu.
1: Najlepszy mecz w wykonaniu zespołu pana zdaniem w tym zakończonym sezonie?
2: No może tutaj tak na gorąco ciężko wymienić, przypomnieć sobie te mecze z pierwszej rundy, ale no w pierwszej rundzie też były dobre mecze. Otwarcie w Dzierżoniowie, ciężki mecz, bo to był ze Spadkowiczem. Także ten mecz bym zaliczył. No i ostatni na pewno we Wrocławiu ze Śląskiem. To był bardzo, chyba najcięższy mecz w ostatnich tutaj latach.
1: Chciałbym jeszcze dopytać w kwestii tego, czy był taki mecz, który rozczarował pana jako trenera? Że spodziewał się pan, że potoczy się zupełnie inaczej?
2: Szczerze mówiąc, jedno takie spotkanie siedzi gdzieś tam w głowie. Jest to spotkanie ze Środą Wielkopolską. Aczkolwiek tutaj no to był wybitnie pechowy mecz, bo trzy kontuzje nam się przytrafiły, w tym bramkarza, dwóch obrotowych. Nie było wtedy Jarka Rogalskiego. Mieliśmy dwóch obrotowych i i zarówno Bartek, jak i Damian doznali kontuzji. Przegraliśmy jedną bramką. Na pewno, gdyby nie te kontuzje, to inaczej by się to potoczyło.
1: Porozmawiajmy jeszcze, jak tutaj ta sytuacja kadrowa wyglądała w zespole w sezonie. To są zawodnicy, którzy już od lat reprezentują barwy klubu, zgadza się? Stanowią trzon tej drużyny.
2: Tak, aczkolwiek tutaj trzeba wyraźnie zaznaczyć, że chłopcy z Ostrowa, odkąd przyszli, to ten poziom, żeśmy podnieśli. Marcin Przyszlak, Łukasz Wołowicz, to są chłopcy już tak na takim podwórku pierwszo-drugoligowym znani. W przerwie tutaj przed sezonem dołączyli do nas bracia Kryszcza, którzy okazali się bardzo dużym wzmocnieniem, wkomponowali się w zespół. No plus moi tutaj, jak to się mówi, starzy wyjadacze, Jarek Rogalski, Daniel Górecki, co bardzo mnie cieszyło, wrócił Dominik Nawrocki, no niestety, jak się okazało, tylko na 3 mecze, ale ta pierwsza siódemka naprawdę prezentuje odpowiedni poziom i tutaj te drugie miejsce, to tak powiem, no też nie było jakimś takim wielkim zaskoczeniem, bynajmniej dla mnie, no wiedziałem, kogo mam i na co ich stać.
1: Przejdźmy dalej, tak jak już mówiliśmy, drugie miejsce na koniec sezonu. Waży się teraz kwestia, gdzie zagra UKS Haggard Strzałkowo w kolejnym sezonie. Jak tutaj ta sytuacja wygląda obecnie i kiedy możemy się spodziewać jakichś wieści w tej sprawie?
2: Tutaj rozmawiałem z panem wójtem Tomaszem Gonem. W ogóle chcę bardzo podziękować Urzędowi Gminy Strzałkowo na czele z panem wójtem za to, że nas tak wspierają. No niemniej jednak nie ma co ukrywać, no potrzebujemy też jakichś kilku sponsorów na tą pierwszą ligę, bo to są już troszeczkę też inne wymagania. Chciałbym, żeby 2-3 zawodników do nas dołączyło. Tutaj sprawy no mogą iść w różnym kierunku, bo jak nie uda się tego poskładać, nie będziemy mieli też licencji na grę, to no raczej tutaj nie zasiądę na ławce trenerskiej. Ktoś po prostu inny będzie prowadził zespół, też nie wiadomo, czy to będzie druga, czy nawet trzecia liga.
1: Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o samą drużynę, teraz odpoczywacie po tym męczącym sezonie. Kiedy mniej więcej planujecie wrócić do treningów?
2: Wszystko zależy, na jakim poziomie będziemy grali, ponieważ no, jak tutaj nie uda się zagrać w tej pierwszej lidze z różnych powodów, to tak jak mówię, no, jeśli będzie to trzecia liga, to na pewno będzie powrót do treningów dopiero, myślę, że środek września, z nowym trenerem już, z nową drużyną, to jest wielka niewiadoma, kto będzie grał. Także no to zależy, na jakim poziomie rozgrywek będziemy grali. Jeśli będzie to pierwsza liga, no to będzie trzeba już stosunkowo wcześnie, bo w sierpniu wrócić do treningów.
1: I tak jak niestety pan mówi, wszystko rozstrzyga się o pieniądze i sponsorów, by w ogóle tutaj rozpatrywać temat tej pierwszej ligi w Strzałkowie.
2: No tak, tak można powiedzieć, bo liczę, że tutaj będziemy grali w grupie, gdzie gra Warszawa, Płock. Te wyjazdy są trochę dalsze, no tak jak mówiłem, no trzeba chłopcom zafundować jakiś objazd, bo to są dalekie wyjazdy, no musi dojść 2-3 zawodników, to nie ma co ukrywać, że no trzeba będzie jakieś im tam pieniądze zaoferować, no jest to nieadekwatne do tego, co jest w piłce nożnej, bo ci chłopcy to na tym poziomie, no to już są zawodnicy, można tak powiedzieć, nie przebierańcy. No i tak te pieniądze są mniejsze niż w piłce nożnej, no ale trzeba je, nawet te mniejsze trzeba mieć, także no jak to zwykle bywa, rozbija się o finanse. Na koniec bardzo chciałbym podziękować moim zawodnikom za zaangażowanie, ambicje, siły włożone, czas poświęcony, bo no, niektórzy sobie nie zdają sprawy, że no trzeba przekładać pracę, brać urlopy. Na niektóre mecze wyjazd był o 8 rano, powrót o 22. Także nie mam tutaj do nich żadnych zarzutów. Było zaangażowanie na 100%. Nie zawiedli mnie jako trenera, jako człowieka. Nigdy tutaj nie słyszałem, a trenerze może jakieś pieniądze by się przydały, czy coś. Naprawdę wspaniała grupa chłopaków, Dziękuję również publiczności za poświęcony czas, bo wiadomo, w tych czasach czas jest najcenniejszy, za to, że odwiedzali tutaj halę przy ulicy Górnej, nas wspierali, no jak też jeździli na mecze wyjazdowe, bo i w Opolu, we Wrocławiu, no pojawiali się kibice ilości 15-20 osób, to myślę, że jak na ten poziom rozgrywek i piłkę ręczną, to jest naprawdę wspaniałym wynikiem. Także dziękuję bardzo i mam nadzieję do zobaczenia w następnym sezonie.
1: Mówił trener UKS Haggard Strzałkowo Maciej Leżała. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: I jak zawsze o tej porze zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. W dzisiejszej audycji porozmawiamy ze starostą powiatu słupeckiego na temat jednej z największych drogowych inwestycji w naszym regionie.
4: Praca na całym tym odcinku 15 km zostanie podzielona na etapy, no bo to nie jest tak, że musimy jakimś ciągiem kontynuacyjnym postępować z pracami budowlano-drogowymi.
1: A na początku kryminałek, albo jak to mówią dziennikarze, tak zwany Michałek, czyli ciekawostka z przymrużeniem oka. Tym razem z powiatu wrzesińskiego. W ostatnim czasie policjanci podczas patrolu zauważyli mężczyznę, który był prawdopodobnie poszukiwany. Podczas legitymowania ów dżentelmen postanowił zrobić policjantów w przysłowiowe bambuko, albo jak kto woli w balona, i okazał dokument tożsamości swojego brata bliźniaka. Jednak nie z wrzesińskimi policjantami takie numery. Mundurowi nie dali się wkręcić, a o całej tej historii mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Posłuchajmy.
5: 9 maja po godzinie 20 policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważyli mężczyznę, który jest prawdopodobnie poszukiwany. Do tej sytuacji doszło na osiedlu Sławno we Wrześni. Podczas rozmowy z mundurowymi 33-latek chętnie okazał dowód osobisty, na podstawie którego okazało się, że jednak nie jest poszukiwany. Mężczyzna oświadczył, że taki status posiada jego brat, przebywający obecnie poza granicami naszego państwa. Policjanci po uzyskaniu takiej intrygującej informacji zadali kilka szczegółowych pytań z życiorysu brata. W trakcie udzielonych odpowiedzi przez 33-latka pojawiły się niespójności, co spowodowało spore zdenerwowanie u tego mężczyzny. Już było wiadomo, że wrześnianin coś kręci, a po chwili sam się do tego przyznał, że okazał dowód osobisty swojego brata. 33-latek był świadomy, że jest poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia wolności i dlatego okazał dokument bliźniaka. W związku z tym przed doprowadzeniem mężczyzny do zakładu karnego otrzymał jeszcze zarzut kradzieży oraz posłużenia się dokumentem brata. Mieszkaniec wreszcie przyznał się do ich popełnienia. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
1: To był aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz, zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, kolejna wizyta w starostwie powiatowym. Tym razem porozmawiamy o jednej z największych inwestycji drogowych ostatnich lat w naszym powiecie. Dokładnie pod koniec zeszłego miesiąca powiat słupecki podpisał umowę z firmą Mirbud na realizację rozbudowy układu drogowego w rejonie autostrady A2. To przedsięwzięcie o wartości blisko 138 milionów złotych będzie realizowane w tak zwanej formule zaprojektuj i wybuduj. A projekt obejmuje m.in. rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Niezgoda-Sierakowo oraz budowę nowej trasy, która połączy Sierakowo z drogą krajową nr 92 i autostradą A2. Ta inwestycja ma kluczowe znaczenie dla poprawy komunikacji w tej części powiatu i w szczególności w kontekście dojazdu do bazy wojskowej na terenie jednostki w Powidzu. O szczegóły tej inwestycji zapytaliśmy starostę powiatu słupeckiego Marka Dąbrowskiego. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Za nami kolejny krok, jeśli chodzi o jedną z największych inwestycji drogowych w powiecie słupeckim. Podpisanie umowy z firmą, która będzie realizować inwestycje. Mówimy o tej drodze obronnej, która ma prowadzić okolic Powidza w kierunku autostrady A2.
4: Zgadza się. Panie redaktorze, 27 kwietnia w poniedziałek powiat słupecki zawarł umowę z firmą Mirbud na realizację zadania, bardzo ważnego zadania inwestycyjnego, czyli inwestycja drogowa w rejonie autostrady A2. Ale głównie no oczywiście chodzi o to, żeby w końcu powstał wyczekiwany przez mieszkańców powiatu słupeckiego, ale też osoby pracujące tutaj w naszym regionie, bardzo ważny fragment drogi, która będzie łączyć drogę wspomnianą autostradę A2 i odcinek doprowadzający do dużej bliskości otoczenia bazy 33. Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Jest to projekt, który obejmuje dokładnie drogę powiatową numer 3040P na odcinku Niezgoda Sierakowo oraz rozbudowa i budowa nowej trasy łączącej się Rakowo z drogą krajową numer 92, a następnie autostradą A2. My nazywamy to łącznikiem z autostradą między bazą a autostradą i ten cały odcinek to jest niespełna 15 km drogi idącej od autostrady. Żeby tak trochę Państwu może wyjaśnić, to wyglądać będzie to w ten sposób, że ten wariant wybrany w ostatnich latach wskazuje, że po zjeździe z autostrady A2, jadąc w stronę Słupcy, po przejechaniu około 800 metrów najedziemy na duże wiatrakowe rondo, które będzie nas prowadziło w lewą stronę, w stronę Bielaw, później w stronę Łężca. Większość inwestycji będzie przebiegała przez gminę Strzałkowo, natomiast z małymi fragmentami przez gminę Słupca i gminę miejską Słupca i później już wiaduktem przez torowisko kolejowe, kolejne rondo łączące DK92, przejeżdżając oczywiście dalej przez Łężec w kierunku Sierakowa, dalej starą betonką doprowadzi nas to, tak mówiąc trochę skrótowo, do Niezgody i tam już wepniemy się w te drogi, które o tym takim wyższym charakterze infrastruktury obronnej, bo często tak jest to nazywane czy określane, powoduje, że taki kolejny bardzo ważny dla nas społecznie tutaj etap zostanie zrealizowany. Co jest ważne, drodzy Państwo, to ta realizacja inwestycji ma przede wszystkim bardzo poprawić układ komunikacyjny w tej części naszego powiatu. Nowa infrastruktura ułatwi nam dojazd do lotniska wojskowego, do jednostki w Powidzu, zapewniając przede wszystkim sprawniejsze połączenie z drogą krajową numer 92 oraz autostradą. Jednocześnie to też pozwoli ograniczyć uciążliwość dla mieszkańców wynikającą z ruchu ciężkich pojazdów, w tym transportów ponadgabarytowych obsługujących bazę wojskową. Przede wszystkim zgodnie z zapisami umowy tutaj wykonawca ma 28 miesięcy od dnia podpisania kontraktu na zrealizowanie całego przedsięwzięcia, a teraz jesteśmy na etapie, w którym w tej formule zaprojektuj i wybuduj wykonawca ma przede wszystkim przygotować dokumentację projektową i ma na to 9 miesięcy, a później będzie przeprowadzał roboty budowlane. Oczywiście czeka nas wykup gruntów, wszystkie formalne sprawy dotyczące właśnie przeprowadzenia tej inwestycji, natomiast wierzę, że na koniec 2028 roku będziemy mogli te 15 km przejechać z pominięciem miasta Słupcy. Będzie to taka troszkę zachodnia obwodnica między Słupcą a Strzałkowem z bezpośrednim połączeniem do autostrady A2 i to na pewno będzie olbrzymie usprawnienie. Tutaj korzystając z okazji też od razu proszę Państwa o wyrozumiałość. No, nie da się czegoś rozbudować, zbudować, przeprowadzić inwestycji bez utrudnień. Tych utrudnień będzie nas troszkę czekało. Natomiast my też doprowadzimy wszelkimi staraniami do tego, żebyśmy mogli wspólnie zarówno z wykonawcami, jak i osobami, które będą uczestniczyły w różnych etapach tej inwestycji, zadbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i osób korzystających z naszych dróg i doprowadzić do tego, żebyśmy tutaj to sprawnie przeprowadzili. No ale musimy mieć to na uwadze, że różnego rodzaju utrudnienia będą nas czekać. spotkały. Na razie przed nami, tak jak wspomniałem przed chwilą, kwestia pierwsza, czyli oczekujemy na harmonogram prac, który otrzymamy w przyszłym tygodniu i następnym obszarem działania będzie coś, na co czekamy, czyli cały projekt przedstawiony przez firmę, a następnie już wprowadzenie prac. Wierzę, że to kontynuacja tych działań jest bardzo ważna z perspektywy naszego powiatu, dla naszych mieszkańców, bo to nie jest tak, bo czasami różne osoby o to pytają, czy droga o charakterze wojskowym, obronnym, infrastruktury krytycznej, bo tak różnie jest nazywana w takich rozmowach poza kuluarowych, no przede wszystkim jest to droga dla nas, dla mieszkańców powiatu sołeckiego, z której będziemy korzystać, tak jak korzystamy z tych wszystkich dróg znajdujących się na terenie powiatu i gminy Powic, właśnie okalających tą taką północno-zachodnią stronę powiatu przy Powidzu, ale prowadzące w kierunku Orchowa, i to są drogi uczęszczane przede wszystkim przez nas, przez mieszkańców powiatu, ale nie tylko.
1: I jeszcze chciałbym dopytać o jedną rzecz. Tak jak pan mówił, firma wykonawcy ma 9 miesięcy na przygotowanie tej dokumentacji projektowej, czyli jeśli chodzi o samo rozpoczęcie prac tej inwestycji, no i te ewentualne utrudnienia, o których pan wspominał, to jest pewnie kwestia przyszłego roku, czyli 2027, kiedy te prace się rozpoczną.
4: Tak, rzeczywiście, jeżeli spojrzymy dokładnie na kalendarz i podpisanie umowy nastąpiło 27 kwietnia, to tutaj te 9 miesięcy, no to jest styczeń, bo tak to kalendarzowo i matematycznie wygląda. Natomiast w tych rozmowach z firmą, firma wie, że tego czasu nie jest dużo i też chciałaby dołożyć wszelkich starań, na co liczymy, że projekt zostanie nam przedstawiony wcześniej i później po tej akceptacji już jakby będziemy mogli szybciej wprowadzić te prace. Więc takie przygotowania myślę, że będą następowały w okolicach grudnia, a styczeń już będziemy mogli wejść szerzej z pracą. Praca na całym tym odcinku 15 km zostanie podzielona na etapy, no bo to nie jest tak, że musimy jakimś ciągiem kontynuacyjnym postępować z pracami budowlano-drogowymi, tylko możemy zacząć w kilku miejscach i rzeczywiście rozpocząć realizację tych zadań. Jednym z pierwszych etapów wierzymy, że będzie to przeprowadzenie tej inwestycji i poprowadzenie tej inwestycji po śladach tak zwanej starej betonki doprowadzającej do niezgody, bo tam już ta droga przecież istnieje, jest wytyczona, jest ten ślad, więc tutaj można byłoby powiedzieć, że to będzie nie trudne do zrealizowania, ale będą też miejsca, w których pomimo tego, że nic tam jeszcze nie istnieje, tylko są pola uprawne, no to tutaj też utrudnień nie będzie, jeżeli jakby zgodnie z wszystkimi formalnymi zasadami poprowadzimy te zadania inwestycyjne. Na pewno największym wyzwaniem będą te prace w samym środku pomiędzy Słupcą a Strzałkowem, zarówno w obszarze torowiska, bo przecież tutaj mamy tą linię kolejową Warszawa-Berlin, lub mówiąc też dokładnie Poznań-Warszawa i przejeżdżającą przez Strzałkowo Słupca, więc tutaj wiadukt w tym miejscu, oraz to wpięcie, włączenie tej inwestycji w drogę krajową numer 92, która też przebiega bezpośrednio przez Strzałkowo i Słupce. Tutaj, szanowni państwo, myślę, że też warte podkreślenia jest to, że wybudowanie takiej inwestycji sprawia, że do niektórych miejsc służby ratunkowe będą miały też łatwiejszy dostęp, ponieważ przejazd wiaduktem nad torowiskiem kolejowym spowoduje, że nie staniemy na rogatkach, na szlabanach i ten czas nie będzie nam uciekał, a w sytuacji ratowania ludzkiego życia, zdrowia czy mienia czas zawsze odgrywa najważniejsze kryterium, bo dostępność służb ratunkowych ma największe znaczenie, więc im szybciej służby profesjonalne znajdą się w miejscu zdarzenia i będą mogły wdrożyć czynności ratujące życie, zdrowie obywateli, czyli zadbać o komfort i bezpieczeństwo mienia, które tam się znajduje, no to jakby sprawia, że to jest kolejny dodatkowy, bardzo duży plus wpływający na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na terenie naszego powiatu.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. W takiej sytuacji pozostaje nam czekać na kolejne kroki dotyczące realizacji tej inwestycji, a jak podkreślił nasz rozmówca, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze prace związane z realizacją tej drogowej inwestycji rozpoczną się w 2027 roku. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM kolejna odsłona magazynu reporterów. Przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. A naszą audycję zaczynamy od tematu nagrania, które zbulwersowało mieszkańców Słupcy. Na krótkim nagraniu opublikowanym na jednej z facebookowych grup zarejestrowano zachowanie grupki młodzieży, która nie wiedzieć czemu postanowiła spożytkować swoją skumulowaną energię na zniszczeniu tabliczki na placu zabaw. To nagranie wywołało nie tylko burzę, ale również zainteresowało policjantów z miejscowej komendy. O szczegółach mówi nam młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska ze słupeckiej policji.
6: Po otrzymaniu nagrania, które zostało również opublikowane w internetowym komunikatorze, policjanci z Komendy Powiatowej Policji Słupcy podjęli czynności wyjaśniające w tej sprawie. Materiał dotyczy zdarzenia na terenie osiedla Niepodległości, gdzie doszło m.in. do uszkodzenia tabliczek informacyjnych oraz zaśmiecania terenu. Spółdzielnia mieszkaniowa będąca właścicielem terenu złożyła zawiadomienie dotyczące zniszczenia mienia. Obecnie funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia oraz osób odpowiedzialnych za to zachowanie.
1: To była młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. A teraz wiadomość, która zdecydowanie ucieszy najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W Słupcy oficjalnie otwarto nowy plac zabaw, o którym opowiedział nam burmistrz Jacek Sztab. Posłuchajmy.
7: W tym roku poza życzeniami, które zawsze składamy naszym najmłodszym mieszkańcom Słupcy, czyli dzieciom z okazji Dnia Dziecka, mamy także dodatkowy ważny akcent, bo oddaliśmy nowy plac zabaw przy przedszkolu numer 1 w Słupcy. Można powiedzieć, że wykonaliśmy kolejne zadanie w ramach programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Projekt pod nazwą Liczy się każde dziecko, edukacja włączająca w gminie miejskiej Słupca. Tym razem jest to zadanie związane z utworzeniem placu zabaw dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tak jak już wspomniałem, to ten plac zabaw powstał przy przedszkolu numer 1. Podczas realizacji zadania wykonaliśmy roboty ziemne związane z przygotowaniem podbudowy pod nawierzchnię, tak żeby dzieci mogły się bezpiecznie bawić. Plac zabaw wyposażyliśmy w zestaw gimnastyczny, zestaw integracyjny, bujaki jedno- i dwuosobowe, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową oraz huśtawką, tak zwane bocianie gniazdo. Koszt realizacji całej inwestycji to jest ponad 178 tysięcy złotych. Ja bardzo się cieszę, że udało nam się tą inwestycję zrobić. Oby ten nowy plac zabaw był dla dzieci przestrzenią pełną uśmiechu i niezapomnianych chwil, bo wiadomo, że jak dziecko się śmieje, to cały świat się śmieje i na tym nam bardzo, bardzo zależy. A w tej chwili poza taką edukacją typowo umysłową, dzieci będą mogły też edukować się podczas zabawy na placu zabaw, nabyć trochę ruchu, uśmiechu, radości i wspólnej integracji.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Sztab. Przenosimy się do słupeckiej, miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej, która zorganizowała powiatowy konkurs literacki Mosty między pokoleniami. Konkurs ten był adresowany zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. A o jego szczegółach opowiedziała nam dyrektorka naszej biblioteki Anna Karpińska.
0: 25 maja wręczyliśmy nagrody laureatom powiatowego konkursu literackiego Mosty między pokoleniami. W tym konkursie wzięli udział uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych z powiatu oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. celem tego konkursu było podkreślenie znaczenia rodziny w życiu człowieka oraz ukazanie wartości relacji rodzinnych, a także twórczego spędzania wolnego czasu. Wpłynęło prawie 30 prac. Jak na konkurs literacki wydaje mi się, że to jest dużo. Pracę oceniała polonistka pani Joanna Fałdzińska, polonistka zespołu Szkół Ekonomicznych Słupcy, i wspólnie postanowiliśmy nagrodzić czterech laureatów w kategorii szkół podstawowych oraz trzech w kategorii szkół ponadpodstawowych. W pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął Jakub Szkudlarek ze szkoły podstawowej w Cieniu Zabornym. Miejsce drugie Anna Kwaśniewska ze szkoły podstawowej w Kotowie. Trzecie miejsce Lena Stachowska ze Szkoły Podstawowej w Zagórowie oraz czwarte miejsce Amelia Szygenda ze Szkoły Podstawowej w Giewartowie. Natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajął Mikołaj Matuszewski z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, drugie miejsce Nikola Kanafa również z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy i trzecie miejsce również z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy Adam Kujawa. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Jak powiedziała oceniająca pracę pani Anna Fałdzińska, prace były na wysokim poziomie. Trudno było wybrać te najlepsze, ale udało się, a ponieważ jest to konkurs, mogliśmy nagrodzić tylko tyle prac. Oczywiście wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział i książki, natomiast laureaci nagrody, które mam nadzieję będą cieszyły ich przez długi okres.
1: Mówiła dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Anna Karpińska. A teraz czas na nietypową sondę. 1 czerwca to wyjątkowy dzień dla wszystkich najmłodszych, czyli Dzień Dziecka. Podobno każdy z nas ma w sobie coś z dziecka i każdy z nas mimo upływu lat ma swoje ulubione bajki. I właśnie z najmłodszymi z przedszkola Kreskówka w Słupcy porozmawialiśmy na temat ich ulubionych bajek. Posłuchajmy zatem, co powiedziały nam przedszkolaki z grupy Tropiciele. Jak masz na imię?
8: Tymon.
1: Jaka jest twoja ulubiona bajka?
8: Sipatioj.
1: Zapraszam cię, jak masz na imię, powiedz.
8: Gaja.
1: Powiedz mi, Gaja, a ty jaką bajkę lubisz?
8: Gabi.
1: A jaką postać najbardziej lubisz? Tytułowa Gabi, czy jakaś inna postać z tej bajki?
8: Pandusia.
1: I powiedz, jak masz na imię?
8: Wojtek.
1: Powiedz mi, Wojtek, a ty jaką bajkę lubisz?
8: Spider-Man.
1: Spider-Man, super. Ekstra. Kogo my tu mamy dalej? Dziękuję ci.
9: Peppa.
1: Peppa, super. Świnka Peppa.
8: Psi Patrol.
1: Też Psi Patrol. Okej, okay. A jaka postać z tej bajki?
8: Spidey'ego.
1: Okej, okay, super. A jeszcze jak masz na imię, powiedz?
8: Nikodem.
1: Nikodem, super. Dziękuję ci pięknie. Powiedz mi, jak masz na imię?
10: Adam.
1: Powiedz, Adam, a ty jaką bajkę lubisz najbardziej?
10: Blue lubię.
1: Okej, okay, Blue. I którą postać z tej bajki? Tytułową Blue, czy kogoś innego lubisz?
10: Nego.
1: Okej, okay, super. Dziękuję ci.
11: Sio, lubisz Binga, tak powiedziałeś. Mhm.
1: Okej. Okay. Dobrze, i jak masz na imię?
12: Lucek.
1: A ty jaką bajkę lubisz mi, powiedz?
12: Psi Patrol.
1: Też Psi Patrol. A twoja ulubiona postać z tej bajki?
12: Rocky.
1: Cześć, jak masz na imię?
13: Kuba Maksikowiak.
1: Powiedz mi, ty jaką bajkę lubisz, Kuba?
13: Minecraft.
1: Jak masz na imię, powiedz?
13: Simon Dąbrowski.
1: Jaką bajkę lubisz?
13: Lubię o czołgach.
1: Jak masz na imię, powiedz?
14: Jakub Potecz.
1: Powiedz mi, Kuba, jaką ty lubisz bajkę najbardziej?
14: Binga.
1: Powiedz mi, jak masz na imię?
15: Kacper jest.
1: Powiedz, Kacper, twoja ulubiona bajka, jaka to bajka?
15: Samochody.
1: Cześć, jak masz na imię?
16: Nela.
1: Jaka jest twoja ulubiona bajka, Nela?
16: Ella.
1: Cześć, jak masz na imię?
16: Bartosz.
1: A twoja ulubiona bajka?
16: Psi Patrol.
1: Psi Patrol. A twoja ulubiona postać z tej bajki?
16: Cześć.
1: Jak masz na imię, powiedz?
16: Chorlia Pochory.
1: Powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona bajka, jaką lubisz najbardziej?
16: Elża.
1: Cześć, jak masz na imię?
16: Bajanka.
1: Jaką bajkę lubisz najbardziej oglądać?
16: Piesięcie zagadki.
1: Zwierzęce zagadki, tak? Powiedz mi, Ignacy, jaką bajkę lubisz najbardziej?
17: Gumisia.
1: O, super. A masz tam jakąś ulubioną postać w tej bajce?
17: Punia.
1: To byli najmłodsi z przedszkola Kreskówka w Słupcy. A na sam koniec kołaczkowo i przypomnienie ważnej wiadomości dla wszystkich miłośników biegania. Już 12 lipca odbędzie się kolejna edycja biegu o Złoty Kłos. W internecie cały czas prowadzone są zapisy, a o szczegółach opowiada zapalony biegacz i zarazem dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz Sternel.
17: Dopowiem może, że edycja 43. już tego biegu. To jest bieg z najdłuższą tradycją w gminie Kołaczkowo. Bieg odbędzie się 12 lipca. Zapisy już ruszyły. Te zapisy ruszyły dużo wcześniej niż rok temu. To była sugestia ze strony uczestników, żeby z tymi zapisami wystartować wcześniej, więc w tym roku jest to prawie że 3-miesięczne wyprzedzenie. Wiele nowości, począwszy od firmy, która prowadzi zapisy. W tym roku po raz pierwszy będzie to firma spod Słupcy. Firma wygrała w wyniku zapytania ofertowego, oferuje nam dużo ponad to, co mieliśmy do tej pory. Wspomnę tylko o tablicy świetlnej z wynikami. Każdy biegacz i każdy uczestnik marszu Nordic Walking będzie mógł się sfotografować przy tej tablicy ze swoim wynikiem. Nowa trasa przede wszystkim, trasa, gdzie rezygnujemy z kilometrowej pętli po Kołaczkowie i powodów tej decyzji jest kilka. Nie ukrywam, że jednym z ważniejszych jest ułatwienie sobie życia. Nam jako organizatorom do tej pory musieliśmy występować o pozwolenia do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, jako że krótki odcinek trasy do tej pory bezpośrednio graniczył z drogą wojewódzką. Byliśmy skazani na łaskę właśnie urzędników z Poznania. Rezygnujemy z tej pętli, rezygnujemy z tego odcinka, wydłużamy trasę, ten kilometrowy odcinek w kierunku Budziłowa. W samym Budziłowie ma powstać strefa kibica. Dzięki temu ta trasa będzie i szybsza, i bezpieczniejsza, o czym jestem święcie przekonany. Biegowi, podobnie jak w zeszłym roku, będzie towarzyszył marsz Nordic Walking na trasie ponad 5-kilometrowej. Ten marsz bardzo fajnie nam się przyjął rok temu i też zmieniliśmy zapis. W tym roku dopuszczamy do Nordic Walking absolutnie wszystkich, łącznie z dziećmi. Sprawdziłem nawet z ciekawości, jak to wygląda. Do tej pory najmłodsza uczestniczka, która się zapisała, ma lat 11. W naszym takim ambitnym założeniu chcielibyśmy, by startowały w tym marszu dzieci razem z rodzicami, razem z dziadkami. Zwiększyliśmy też liczbę uczestników tego marszu do 70. W przypadku biegu jest to 230 uczestników, więc w sumie jesteśmy przygotowani na 300 uczestników tutaj w Kołaczkowie. Trasa biegu, tak jak co roku, 10 km. W przypadku marszu Nordic Walking jest to 5,2 km, jeśli się nie mylę.
1: Powiedzmy jeszcze, gdzie tutaj wszystko będzie się odbywało, czyli start, meta, w którym miejscu są zlokalizowane i do kiedy biegacze mogą zgłosić się do udziału w tym biegu.
17: Zapisy będą trwały w zasadzie do samego końca. Warto śledzić stronę dostartu.pl. Tam te zapisy są prowadzone. Chcemy po prostu mobilizować mieszkańców, żeby brali udział w tych naszych różnych aktywnościach. Z ciekawostek mogę też jeszcze dodać, że medal będzie tradycyjny, będzie nawiązywał do nazwy. To będzie na awersie Złoty Kłos, a na rewersie ślad buta odbity w zbożu, medal wykonany w technologii 3D. Jeśli będzie tak efektowny jak projekt, to jestem dziwnie spokojny o odbiór. Mogę też jeszcze dodać tytułem małej zachęty, że w pakiecie startowym po raz pierwszy znajdzie się miód, bo to też mam wrażenie, że ładnie nam będzie nawiązywało do nazwy biegu. Miód zostanie ufundowany przez rodzinne gospodarstwo pasieczne Staszak ze Spławia, tutaj nasze lokalne. Start i meta oczywiście w Kołaczkowie przed Pałacem Reymonta. Z Kołaczkowa uczestnicy obierają kierunek na Wszembusz. Uczestnicy marszu Nordic Walking z Wszemboża w zasadzie wracają do Kołaczkowa, natomiast uczestnicy biegu biegną dalej w kierunku Budziłowa, tam jest Agrawka, przez Wszembóż wracają do Kołaczkowa. Finisz przed Pałacem Rejmonta, tak jak powiedziałem.
1: Mówił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie Tomasz Sternel. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Czas zaparzyć poranną kawę i włączyć ulubioną stację radiową. Jeżeli jest to Meloradio Słupca na 102,9 FM, to na sam początek mamy dla Was jak zawsze magazyn reporterów, a przy mikrofonie niezmiennie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie porozmawiamy o wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Już 6 i 7 czerwca odbędzie się kolejna edycja tego wydarzenia, a organizatorzy przygotowali bardzo bogaty program. I właśnie o tym, co będzie się działo podczas tegorocznego festiwalu, opowiedziała nam kierowniczka Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, Anita Herudzińska. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Przed nami kolejny festiwal, który już ma swoją wieloletnią tradycję. Chciałbym zapytać najpierw o początki tego festiwalu, jak tutaj się w ogóle zaczęła ta historia, że ten festiwal jest organizowany już tyle lat.
18: Festiwal jest organizowany od 2004 roku i no, taki pomysł zrodził się właśnie na bazie grodziska, historycznego grodziska na Rydlowej Górze. Pomysł, który się zrodził wówczas wspólnie wśród pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, pracowników właśnie Starostwa Powiatowego w Słupcy, no i pracowników Urzędu Gminy Lądek, bo w tym składzie pierwsze festiwale były organizowane. Oczywiście też przy współudziale Zespołu Parków Krajobrazowych, więc powolutku tak ten festiwal się rozrastał. Powstał gród, taka rekonstrukcja grodu wczesnośredowiecznego. Niestety z uwagi na to, że no, na między innymi też brak środków, ale też na brak odpowiedniej opieki, tego grodu już dzisiaj nie ma, natomiast wydarzenie przetrwało i ma się świetnie, bowiem to już jest 22. edycja Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Festiwal realizowany jest od 2004 roku i pierwszymi partnerami, w ramach których realizowany był festiwal i w zasadzie do dnia dzisiejszego jest to realizowane, to było właśnie Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Urząd Gminy Lądek, Starostwo Powiatowe w Słupcy, Klasztor Lądzki, czyli obiekt, na którym w zasadzie jest osadzony głównie też festiwal lądzki, no i Zespół Parków Krajobrazowych w Poznaniu. To są tacy nasi kluczowi partnerzy, z którymi do 22. edycji dobrnęliśmy. Festiwal jest już o randze ogólnopolskiej, uzyskał wiele nagród, jest wydarzeniem takim uznanym w środowisku właśnie wojów i rycerzy, w środowisku tych drużyn rekonstrukcyjnych. Na stałe jest już wpisany jako wydarzenie historyczne, jako takie wydarzenie rekonstruktorskie w tym kalendarzu i zawsze już wszyscy rekonstruktorzy wiedzą, że pierwszy weekend czerwca jadą do lądu. Więc te festiwale poprzez różnorodną tematykę są naprawdę bardzo ciekawe. Tych uczestników było raz więcej, raz mniej. Zdarzyło nam się mieć taki festiwal, na którym było 800 uczestników, samych rekonstruktorów, więc biliśmy takie rekordy uczestnictwa. Bardzo dużo przyjezdnych też i z Poznania przyjeżdżają do nas autokary i z terenu całej Wielkopolski i zdarzają się z grupy zorganizowane jak szkoły, więc no, festiwal jest wydarzeniem bardzo różnorodnym i każdy znajdzie coś dla siebie, czy to dzieci, czy to dorośli, czy to osoby starsze, a dla miłośników historii myślę, że trudno się jest zdecydować, w jakim wydarzeniu można brać udział, bo te wydarzenia dzieją się równocześnie w kilku miejscach.
1: Mamy już program tegorocznego festiwalu. Jest to bardzo bogaty program. Będzie działo się naprawdę sporo. Proszę opowiedzieć, co w tym roku przygotowaliście w ramach tego festiwalu.
18: Dokładnie ten długi weekend, bo to jest zaraz po Bożym Ciele, ten weekend proponujemy bezpłatnie, korzystając z wszystkich atrakcji bezpłatnie, spędzić właśnie w lądzie. Malownicza, piękna miejscowość, wśród właśnie między innymi pól lawendowego lądu, które są w pobliżu festiwalu, można sobie spędzić 2 dni i sobotę i niedzielę i w każdym dniu czekają na Państwa różne atrakcje. Ale takimi stałymi punktami festiwalu i w sobotę i w niedzielę to tak, najpierw może na osadzie. Będzie można oczywiście zobaczyć tradycyjne jadło, kramy rękodzielników, można postrzelać będzie z łuku, będą pokazy średniowiecznego rzemiosła. Można zobaczyć, jak wygląda takie średniowieczne obozowisko, pochodzić sobie wśród tych rekonstruktorów, zrobić sobie z nich zdjęcie, porozmawiać, zapytać. Będzie też stoisko promocyjne właśnie warsztatowe Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i właśnie Lądzkiego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Tam też różne ciekawe rzeczy będą do zobaczenia, do obejrzenia, będą też właśnie te warsztaty, w których będzie można wziąć aktywny udział. Będzie też Słowiański Plac Zabaw, więc to dla najmłodszych. Będzie archeologiczna piaskownica. Codziennie i w sobotę i w niedzielę zapraszamy Państwa też na spacer historyczno-przyrodniczy właśnie na Rydlową Górę. Będą też takie archeologiczne gry terenowe. Z liter księgi się składają, zgodnie z tematyką tegorocznego festiwalu. Będzie też w tym roku tą myślą przewodnią właśnie księgi i skryptoria, więc będzie taki wykład Odwieczna miłość do celulozy i kleju, czyli o tym, kto pożera nasze książki. Będą przyrodnicze bajki, czyli będą różnego rodzaju teatrzyki, ilustracji komisji baj, więc będą mogły dzieci poświęcić czas, zobaczyć coś ciekawego. Będą bardzo ciekawe koncerty i w sobotę zapraszamy przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej będzie koncert zespołu Maniucha i Xawery na scenie. Będzie też koncert w sobotę zespołu Ażdaja i koncert zespołu Dziwoludy. To wszystko w sobotę będzie właśnie na scenie. Ale także w Ośrodku Edukacji będzie można właśnie zobaczyć dioramę łąk trzęsicowych i fragmenty starorzecza. Będzie w ogóle zwiedzanie właśnie z przyrodnikiem. Takimi myślę, że smaczkami festiwalowymi, bardzo widowiskowymi i cieszącymi się dużym zainteresowaniem jest właśnie turniej wojów o Nagrodę Kasztelana Lądzkiego. Jest to właśnie na Podgrodziu, na tej głównej polanie od godziny 12 do 14.30 będzie to się odbywało w sobotę. I ten taki kulminacyjny punkt sobotni to będzie Bitwa o Ląd, czyli inscenizacja walk wczesno-średniowiecznych od godziny 17. Tutaj serdecznie zapraszamy do tego, żeby wziąć ten udział, zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda. Przenosząc się do klasztoru, to codziennie Państwo będziecie mogli zobaczyć już od godziny 10 wystawy archeologiczne, pisma w kulturze średniowiecznej, będą to w sali wykładowej. Będą stoiska edukacyjne, tym razem Uniwersytetu Szczecińskiego, Centrum Archeologii Eksperymentalnej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Pracowni Plastycznej i Konserwacji Zabytków, więc bardzo ciekawe takie stoiska edukacyjne. Będzie pracownia dawnego druku i tworzenia witraży na krużgankach klasztornych. Będą stoiska archeologiczne, takie edukacyjne. Będzie cysterskie jadło i napitki w refektarzu, więc będzie można poczuć się rodem jak dawny mnich i skosztować właśnie takich swojskich potraw. Oczywiście będzie zwiedzanie klasztoru. Co godzinę, o pełnych godzinach będzie zwiedzanie klasztoru, będzie można zobaczyć ten przepiękny obiekt, pozwiedzać. Będzie kącik bajarza, czyli będzie można wysłuchać średniowiecznych legend w klasztornym zaciszu, ale też będzie taka ciekawostka. Mamy też punkt przygotowany dla młodzieży, bo w tym roku przyjedzie do nas babka od Histy i pani Agnieszka Jankowiak-Mai będzie nam opowiadała, skąd wzięła się Polska i w czym chorobry był dobry. Będzie też w klasztorze możliwość wzięcia udziału w różnorodnych koncertach. Od godziny 14 do godziny 15 będzie właśnie śpiew cystersów, koncert muzyki z odzyskanego kolektarium lądzkiego. W przestrzeni właśnie kościoła będą inscenizacje z czasów Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Będą także warsztaty tańców tradycyjnych, które będą prowadzone w parku przy klasztorze. Będzie taki teatrzyk pacynkowy, również dla dzieci, o mnichu, diable i największej z ksiąg. Będą pokazy walk cesarskich przy klasztorze. Będzie także spotkanie autorskie i tu też chcieliśmy wyjść naprzeciw takim potrzebom z uwagi na temat właśnie tegorocznego festiwalu, jakim są księgi i skryptoria. To tych spotkań autorskich w tym roku jest więcej. Mamy autorów różnorodnych. Przede wszystkim tutaj będzie Anna Brzezińska, autorka powieści Córki Wawelu, Zmierzch Świata Rycerzy i zapraszamy na przepiękny koncert, wstęp bezpłatny o godzinie 19 w klasztorze. Będzie to koncert Ludzie Ptaki. Jest to autorski projekt muzyczny Michała Jurkiewicza. Będą wykorzystane tutaj organy ląckie. Będziecie Państwo mogli posłuchać, jak pięknie one brzmią, ale wystąpi tutaj w wokalu Monika Urlik i Marcin Jajkiewicz, więc będzie to taka uczta dla duszy koncertowa w sobotę o godzinie 19. Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału właśnie w tym koncercie. Natomiast w niedzielę, podobnie jak w sobotę, na osadzie będą te wszystkie tradycyjne jadła, napitki dostępne. Będą na Podgrodziu różnego rodzaju konkursy na rekonstrukcję stroju historycznego, więc dzieci, jeżeli mają taką możliwość, jakiś ciekawy pomysł, to zapraszamy do udziału w takim konkursie. Będzie też po raz kolejny w dniu właśnie ta archeologiczna gra terenowa. Będzie taki turniej piątek drużynowe walki wojów. No i będą spotkania autorskie. Koncert zespołu Little Tyler czeka nas w niedzielę o godzinie 14 będzie finałowa Bitwa Wojów. Będą też przyrodnicze bajki, ponownie ten teatrzyk. No i koncert finałowy w niedzielę, to jest na zakończenie już festiwalu, to będzie zespół Małe TGD. Tutaj zapraszamy dzieci, bo z uwagi na to, że to jest w okresie właśnie Dnia Dziecka, to staramy się zawsze coś też dla tych najmłodszych zorganizować, żeby to było ciekawe. I tak jak w sobotę, tak w niedzielę również w klasztorze będą się działy różne ciekawe wystawy, ciekawe ekspozycje, podobnie jak w sobotę. Będzie także takie spotkanie na dziedzińcu za klasztorem wykwalifikowanych inżynierów, architektoniczne stanowisko edukacyjne. Będzie także dostępna ta pracownia dawnego druku, będzie zwiedzanie klasztoru, będzie ta właśnie pracownia czerpania papieru i kaligrafii kalender przyjedzie do nas i wykłady popularno-naukowe, podobnie jak w sobotę, tak będą też w niedzielę. Będzie też takie warsztaty kreatywne dla dzieci, małe rękopisy, wielkie historie i w klasztorze także bardzo, myślę, że tutaj uznany wykonawca, koncert zespołu Assemble del Passato właśnie w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Świętego Mikołaja Biskupa w Lądzie od godziny 12:45. Także będą te pokazy warsztatów tańców średniowiecznych i w klasztorze zakończy się festiwal o godzinie 16:30 i taką uroczystą mszą świętą, więc tych atrakcji jest naprawdę bez liku. My zachęcamy do tego, żebyście Państwo śledzili nasze social media. Festiwal ma swój profil na Facebooku, tam jest dokładny program tego festiwalu, są kody QR, można sobie ten program pobrać, czy to w wersji elektronicznej, czy przyjść do nas na festiwal, pobrać program w wersji papierowej i na stronie powiatu, i na stronie Muzeum Archeologicznego i wszystkich naszych partnerów, także ten program będzie dostępny. Także my już dzisiaj serdecznie zapraszamy do tego, żebyście Państwo sobie zaplanowali ten weekend 6-7 czerwca, bo wszystkie atrakcje są bezpłatne, a myślę, że atrakcje jest bez liku i naprawdę trudno jest tutaj się zdecydować, czy należy być w klasztorze i korzystać z atrakcji, które się znajdują na terenie klasztornym, czy korzystać z tych atrakcji, które się znajdują na Podgrodziu, czyli przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej, ale myślę, że Państwo już będą potrafili zdecydować się na którąś z atrakcji i spędzić z nami ten weekend.
4: Tak jak Pani mówiła, na koniec program jest tak bogaty, że każdy, niezależnie od wieku, zainteresowań, powinien znaleźć coś dla siebie.
18: Myślę, że tak. Tym bardziej, że festiwal ma taką formułę otwartą. Można do tych wszystkich wystawców, edukatorów, rekonstruktorów podejść. Można z nimi normalnie porozmawiać, można zapytać o to, co nas tam interesuje, co nas trapi. Czasami można naprawdę ciekawe historie usłyszeć, więc ja polecam, a można też się stać częścią takiej drużyny rekonstruktorskiej, jeżeli jest taka wola. I dotknąć tej historii w zasadzie na 2 dni, przenieść się właśnie do takiej wioski średniowiecznej i poczuć, w takim klimacie to wszystko się odbywało.
4: To była kierowniczka Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, Anita Herudzińska. A na koniec małe przypomnienie. Szczegółowy program tegorocznego festiwalu znajdziecie w mediach społecznościowych, m.in. na Facebooku Starostwa Powiatowego czy na Facebooku Lądzkiego Festiwalu. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

102.9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

Podcastie. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml.

0: marże nawet o połowę. Nestbank.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. O reklamie.
2: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
3: Zaczynamy kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie jak zawsze Tomasz Barylski. Na początek zaczynamy od tragicznych wieści z gminy Zagórów. W miejscowości Kirchol doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a jedna trafiła do szpitala. Mówi młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska ze słupeckiej policji.
4: 24 maja przed godziną pierwszą w nocy służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze powiatowej w miejscowości Kirchol. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, druga została przetransportowana do szpitala celem udzielenia dalszej pomocy medycznej. Na miejscu zdarzenia policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora. Okoliczności oraz przyczyny wypadku są wyjaśniane.
3: Mówiła młodsza aspirant Katarzyna Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Zmieniamy temat i przenosimy się do Strzałkowa. To będą 3 dni wypełnione muzyką, sportem i innymi atrakcjami, a o szczegółach opowiedział nasz rozmówca.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Radosław Bartkowiak, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie. Szanowni Państwo, cała idea Good Wave Festiwalu narodziła się z jakby chęci sięgnięcia z naszymi propozycjami młodych odbiorców, tak żeby oprócz strzał festiwalu, który będzie się odbywał na jesień tego roku, móc zaproponować coś specjalnego właśnie młodym mieszkańcom gminy Strzałkowo. Dlatego idea Good Way Festiwalu, który to festiwal będzie atrakcją Dni Strzałkowa, ale też funkcjonuje jako samodzielna marka. Stąd też w każdym tygodniu poprzedzającym wydanie to festiwalu ujawniamy kolejną gwiazdę. Jako pierwsza została ujawniona osoba zespół Messiah, czyli Messiah Alka Manolo, a właściwie Manuel Rongifo Diaz, czyli człowiek wielu imion, znany właśnie pod pseudonimem Messiah. To dużego formatu gwiazda, która wystąpi na naszym festiwalu. Jeżeli chodzi o kolejne osoby, kolejne zespoły, no nie mogę ujawnić konkretnych imion i nazwisk, natomiast na pewno młodzież i ludzie, którzy interesują się muzyką reggae, muzyką hip-hopem, będą z tych naszych propozycji bardzo zadowoleni. Tak więc całe Dni Strzałkowa właśnie zaczynamy 26 czerwca, czyli w piątek, propozycją dla młodzieży albo dla tych, którzy czują się wciąż młodzi. To będzie dzień festiwalowy. Następny dzień Dni Strzałkowa, no to będzie już stricte festyn i cała impreza główna. Tym razem całość i festiwal, i Dni Strzałkowa przeprowadzamy na stadionie Polanina Strzałkowo. Tam będą wszystkie atrakcje. Główną gwiazdą tych sobotnich Dni Strzałkowa będzie Wiktor Dyduła. Już teraz zapraszam na ten specjalny koncert, ale i wcześniej też będziemy mieli bardzo ciekawe propozycje. Będzie między innymi specjalny projekt, który przygotowujemy tutaj z Krzysiem Herianem, który koordynuje całość działań związanych ze śpiewem dzieci i młodzieży. Będzie, no, mam nadzieję, super radosny występ dzieci i młodzieży na deskach właśnie scenicznych podczas Dni Strzałkowa. Będzie oczywiście nasza orkiestra OSP ze Strzałkowa, będzie zespół Złoty Wiek, będzie zespół rockowy Velchains, no i oczywiście

0: oczywiście główna gwiazda, czyli Wiktor Dyduła. Później w niedzielę będziemy mieli wydanie specjalne z biegu strzałkowo, dobry kierunek. Tak jak już wspominaliśmy ostatnio słuchaczom Melo Radia, ogromne zainteresowanie tym biegiem. Mamy już właściwie połowę z dostępnych miejsc zajętych, tak więc warto się spieszyć. Warto wejść na stronę tych biegów, zapisać się na bieg główny na dystansie 10 km, czy też na bieg na 5 kilometrów. Można oczywiście będzie u nas maszerować Nordic Walking, to dystans 5 kilometrów. Oczywiście biegi dla dzieci, towarzyszący rajd rowerowy i mnóstwo stoisk zdrowych, stoisk promujących zdrowe produkty. Między innymi będziemy mieli fantastyczne stoisko Komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, które to stoisko będzie polegało między innymi na tym, że soki kręcone będą siłą naszych mięśni za pośrednictwem rowerów, tak więc każdy, kto jak sobie przygotuje soczek, będzie mógł z niego skorzystać. Każdy z biegaczy dostanie zdrowy catering. Będziemy promowali również stoiska Sanepidu, będzie mnóstwo innych stoisk, które promują również zdrowy styl życia, między innymi Rafał Frydrychowicz.
1: Wróćmy jeszcze do tej niedzieli z tą strefą zdrowia, tak jak pan mówił, liczne stoiska profilaktyczne, zdrowa żywność, tego typu elementy. Tutaj to jeszcze nie wszystko, co przygotowaliście tego dnia dla no nie tylko biegaczy, ale i mieszkańców Strzałkowa, no i gości.
0: Tak, to będzie bardzo, bardzo sportowa niedziela. Promować będziemy zdrowy styl życia. Na ten dzień przewidzieliśmy mnóstwo stoisk, które będą znajdowały się tuż przy hali, przy ulicy Górnej w Strzałkowie. Tam będzie stoisko Studia 36 Minut, stoisko Rafała Frydrychowicza, firmy, które tutaj prowadzą działalność okołomedyczną na terenie Strzałkowa i gminy, również będą miały możliwość zaprezentowania swoich propozycji. Jeżeli chodzi o bieżnię, bo to też bardzo, bardzo interesujący temat, bieżnia, którą otworzymy w połowie czerwca, już teraz mogę powiedzieć, połowa czerwca to jest ta data silnie obowiązująca. Bieżnia, która znajduje się za halą właśnie w Strzałkowie przy ulicy Górnej, zostanie uroczyście otwarta w połowie czerwca i całość działań związanych właśnie z biegami będzie się odbywała już na tej bieżni. Bieg główny oczywiście także po ulicach Strzałkowa, ale meta i start na tej bieżni, którą już nasza gmina lada moment będzie mogła uroczyście otworzyć.
1: Powiedzmy jeszcze coś na temat medalu. Zaprezentowaliście wizualizację, jak ten medal będzie wyglądał. Opowiedzmy co nieco o tym, co przedstawia ten tegoroczny medal.
0: To 11 biegi uliczne w Strzałkowie i zawsze medal jest nie lada gratką, nie lada atrakcją dla tych wszystkich biegaczy, czy uczestników naszych biegów na 5-10 km, czy marszu Nordic Walking. To wszyscy uczestnicy otrzymają te pamiątkowe medale, sylwetka mężczyzny i kobiety biegnących ulicami naszej miejscowości stanowi fantastyczne podsumowanie, fantastyczny prezent dla tych wszystkich, którzy zdecydują się skorzystać z tych biegów.
1: Jeszcze wróćmy na chwilę do Good Wave Festival. Tak jak pan wspominał, celujecie w ten młodszy target, w tą młodszą grupę docelową, żeby zachęcić ich do udziału w tych kulturalnych wydarzeniach. Czyli idziecie właśnie w tym kierunku, żeby bardziej przyciągnąć tych młodych tą swoją ofertą.
0: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada bardzo, bardzo szeroką ofertę dla seniorów, dla osób odrobinkę starszych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mnóstwo propozycji, czy spektakli, czy też kinowych propozycji dla osób powyżej 50+. Nie mamy natomiast, jak do tej pory troszeczkę nie było dostatecznej ilości propozycji właśnie dla młodzieży, dla młodzieży, dla osób powiedzmy w przedziale wiekowym między 20 a 30 rokiem życia. Stąd też właśnie idea Good Wave Festivalu, stąd też więcej propozycji muzycznych. Między innymi w tych minionych tygodniach mieliśmy rewelacyjny koncert, który odbył się właśnie na scenie naszego kina za rogiem. Był to koncert z Henry Nohary. Był też koncert wcześniej Rafała Dębińskiego, Łukasza Dębińskiego, który to prezentował swój Handpan Solo Act. To były naprawdę niezapomniane muzyczne wrażenia. Stąd też no, coraz większe zainteresowanie młodzieży, które cieszy tym bardziej, że tych propozycji będzie w najbliższym czasie coraz więcej.
1: I na sam koniec chciałbym zapytać pana, dlaczego warto wziąć udział w tegorocznych dniach Strzałkowa? Jakby pan tutaj zachęcił mieszkańców, gości spoza gminy Strzałkowo do tego, żeby przyjechać tutaj i spędzić ten czas właśnie z wami?
0: Jeszcze nigdy dni Strzałkowa nie trwały 3 dni, nie trwały cały weekend. Stąd też to specjalna propozycja. Tuż po zakończeniu roku szkolnego fajny weekend, który możemy przeżyć właśnie w Strzałkowie. Najpierw dla młodzieży, później dla wszystkich w zasadzie podczas już dni Strzałkowa sobotnich i zdrowo pobiegać, zdrowo wymęczyć się. Później skorzystać z walorów turystyczno-krajoznawczych naszego regionu. To będzie niezapomniany czas. To już za miesiąc warto zapisać sobie w kalendarzach tę datę.
1: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. Zmieniamy temat jednak, pozostajemy w Strzałkowie. W ostatnim czasie swoją premierę miał quest poświęcony lokalnej postaci. O szczegółach tego questu mówi dyrektorka Strzałkowskiej Biblioteki Urszula Gabrysiak.
2: Leon Urbaniak jest wybitnym sportowcem. Oczywiście to jest postać historyczna, wybitny sportowiec, ale też lokalny patriota, powstaniec Wielkopolski. I również dużo wcześniej powstała publikacja na temat jego życia, pomiędzy tytuł tej publikacji Życie pomiędzy Francją a Strzałkowem, autorstwa dr Michaliny Mogiłki i dr Tomasza Sypniewskiego. Publikacja została wydana przez Urząd Gminy w Strzałkowie i jest jeszcze dostępna u nas w bibliotece, więc można sobie taką publikację po prostu przyjść do nas, poprosić i otrzymacie Państwo oczywiście za darmo taką publikację. Skoro w Strzałkowie mamy taką wybitną postać, warto by było też wypromować jakby wśród młodszych mieszkańców Strzałkowa w jakiś ciekawy sposób. Postanowiliśmy podjąć współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Poznaniu. Pani Aleksandra Barczyńska, która jest właśnie specjalistką od pisania questów, napisała nam treść tego questu. Trasa ma około kilometra. Długość tej trasy, jeśli chodzi o czas przejście, to jest około godziny, troszeczkę więcej niż godzina. To jest żywa lekcja historii. Zapraszamy serdecznie, żeby spojrzeć na Strzałkowo z zupełnie innej perspektywy, bo dotrzecie Państwo w miejsca, które pewnie byście może wcześniej nie dotarli albo byliście, ale nie zauważyliście wyjątkowości tych miejsc po prostu. Także zapraszamy serdecznie. Uletka questowa dostępna jest w bibliotece. Tytuł questów: Zawody z Leonem Urbaniakiem. Można te trasy przejść również z aplikacją questy Wyprawy Odkrywców. Trzeba pobrać aplikację, zalogować się do niej i przejść quest. Na końcu questu jest, na końcu tej trasy questowej jest skrzynka, w której jest ukryta pieczątka. Dla pierwszych 100 questowiczów, którzy przyjdą i potwierdzą przejście trasy pieczątką właśnie, mamy piękne medale pamiątkowe. Także uważam, że warto spędzić ciekawie czas z rodziną, ze znajomymi albo też po prostu samemu.
1: Mówiła dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Strzałkowo Urszula Gabrysiak. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Zaczynamy magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie m.in. o dofinansowaniach pozyskanych przez powiat słupecki.
4: Perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy, niespełna 120 tysięcy złotych na realizację projektu.
1: A zaczynamy od tematu dworca PKP w Słupcy. Walory estetyczne budynku dworca są dalekie od ideału, ale wkrótce ma się to zmienić. W Poznaniu podpisano akt notarialny, na mocy którego PKP SA przekazało nieodpłatnie na rzecz naszego miasta prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca. O szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
5: W Poznaniu podpisaliśmy akt notarialny, na mocy którego PKP SA przekazało nieodpłatnie na rzecz naszego miasta prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem dworca. Umożliwi nam to realizację projektu pod nazwą Niskoemisyjny transport w subregionie konińskim, a więc budowę centrum przesiadkowego, które zwiększy udział transportu publicznego w mieście. Zakres prac obejmuje m.in. odrestaurowanie budynku dworca PKP w Słupcy, utworzenie nowych miejsc parkingowych, powstanie nowa mała architektura, a także będą wykonane nowe nasadzenia zieleni. Przypomnę, że 16 lutego tego roku podpisaliśmy z gminą miejską Turek umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pod nazwą Niskoemisyjny transport w subregionie konińskim. Projekt zostanie przygotowany w celu pozyskania dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Całkowita wartość projektu wyniesie 35 milionów złotych, z czego 15 milionów zostanie przeznaczone na będącą ważnym krokiem w kierunku nowoczesnego i funkcjonalnego niskoemisyjnego transportu publicznego w subregionie konińskim inwestycje w Słupcy. Zakończenie realizacji projektu nastąpi nie później niż w drugim kwartale 2028 roku.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. A teraz zaglądamy do starostwa powiatowego. W ostatnich tygodniach nasz powiat pozyskał dwa dofinansowania. Pierwsze z nich w ramach programu Kultura w drodze oraz drugie na realizację projektu Perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy. O szczegółach opowiedział nam starosta powiatu Słupcy Marek Dąbrowski. Posłuchajmy naszej rozmowy. Dofinansowanie w ramach programu Kultura w drodze, kwota 20 tysięcy. Na co te pieniądze będą przeznaczone? Jak to wygląda w tym projekcie?
4: Powiat pozyskał środki w kwocie 20 tysięcy złotych. Dofinansowanie rzeczywiście w ramach programu Kultura w drodze i te środki zostaną przeznaczone na organizację koncertu. Mamy zaplanowany na dzień 20 października koncert w związku z takim obchodami powiatowego Dnia Seniora. I to jest właśnie dla seniorów z całego terenu powiatu słupeckiego dedykowane wydarzenie, które odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej. Operetka wystawiona przez poznańską operetkę właśnie. Jeszcze nie wiemy dokładnie, program oczywiście operetkowy, więc to parę razy tutaj wybrzmiało w tej rozmowie. Natomiast wierzymy, że właśnie artyści Teatru Wielkiego imieniem Stanisława Moniuszki w Poznaniu zaprezentują dla nas piękną sztukę, a seniorzy z terenu powiatu słupeckiego będą mogli z tego skorzystać.
1: To nie jest jedyne dofinansowanie w zupełnie innym obszarze. Tam była kwota 120 tysięcy złotych. Mówimy o tym 3P dla poradni psychologicznej.
4: Rzeczywiście, perspektywa 3P dla poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy, niespełna 120 tysięcy złotych na realizację projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. I tego typu projekty zazwyczaj ich głównym celem jest wzmocnienie potencjału. I tutaj w naszym przypadku również właśnie o wzmocnienie potencjału poradni psychologiczno-pedagogicznej w Słupcy nam chodzi. Zależy nam na tym, żeby podnieść jeszcze bardziej jakość świadczonych usług i wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. A w ramach tego projektu, szanowni państwo, zaplanowano zakup nowoczesnego wyposażenia do pracy diagnostycznej i terapeutycznej, doposażenie poradni w specjalistyczne narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne. Ale co bardzo ważne, bo przecież sprzęt to nie wszystko. wszystko. Jednym zawsze z najważniejszych elementów czy celów jest wsparcie kadrowe. Wsparcie kadrowe związane z wdrażaniem zmian w funkcjonowaniu poradni, tak żeby można było objąć tym procesem terapii, diagnozy, zaopiekowania się jeszcze większą liczbą podopiecznych. Wiemy, osoby zainteresowane, jak rzeczywiście wyglądają sytuacje dzisiaj, ile mamy różnego rodzaju wyzwań związanych z tego typu wsparciem. Okres realizacji do dnia 28 lutego 2027 roku i wiemy, że to przede wszystkim ma na celu zwiększenie dostępności jakości usług psychologiczno-pedagogicznych. Bardzo zasadne, warte tego, a my cieszymy się, że projekt uzyskał dofinansowanie i będziemy mogli go przez tą naszą jednostkę powiatową poradni psychologiczno-pedagogicznej zrealizować, gdzie głównym rezultatem jest rzeczywiście zwiększenie potencjału świadczonych usług i wsparcie dzieci, młodzieży dzięki takim zadaniom.
1: Pan jako osoba związana z ochroną zdrowia, to zagadnienie jest panu szczególnie bliskie. Proszę powiedzieć, bo z tą psychologią, z tym zdrowiem psychicznym, ta świadomość wydaje się, że wzrasta. Jednak no, cały czas borykamy się z takimi wyzwaniami jak mała liczba specjalistów, czy też właśnie dostęp do tej pomocy specjalistycznej. I to jest chyba właśnie na plus, że powiat słupecki, w powiecie słupeckim idziemy właśnie w tym kierunku, żeby to rozszerzać, bo niestety są takie samorządy, takie gminy, gdzie tego po prostu brakuje.
4: Rzeczywiście, panie redaktorze, to jest bardzo trafne. Ta pomoc psychologiczna, wsparcie psychologiczne, prowadzenie terapii, ale najpierw proces diagnostyczny, to są bardzo ważne zadania dla nas. Tutaj musimy, to, że jesteśmy zobligowani, to jest przecież jasne, ale to słowo musimy, może nawet powinno bardziej wybrzmieć, wspierać nowymi rozwiązaniami, narzędziami i usprawnieniem tych, którzy tej pomocy potrzebują. A badania, a statystyki to jest takie słowo, które akurat jest ważne, ale w tej sytuacji może niekoniecznie ja je lubię, no pokazują, jak bardzo ważne jest wsparcie psychologiczne i przede wszystkim zdiagnozowanie problemów, które występują. To, co się dzieje w ostatnich latach, myślę, że przekroczyło jakiekolwiek negatywne oczekiwania specjalistów, społeczeństwa. I tutaj pojawia się ten problem pierwszy. Specjaliści. Jest ich za mało. Dostępność do psychiatrów, a tym bardziej do psychiatrów dziecięcych w Polsce jest znikoma. Dostępność w ostatnim okresie, ostatnich lat do psychologów jest rzeczywiście zauważalna, zwiększona. Pojawiły się w ostatnim czasie też nowe regulacje prawne podpisane przez prezydenta. Akurat tej ustawy nie zawetował, co ciekawe, żeby tutaj występowały elementy weryfikacji psychologów i prowadzonych przez nich, tak z grubsza może mówiąc, terapii. Natomiast to wszystko jakby sprowadza się do tego, że oczywiście powinni się nami zajmować profesjonaliści, którzy wiedzą, co i w jaki sposób prowadzić i jak powinna przebiegać zarówno proces orzecznictwa, proces diagnozowania, proces podejmowanej terapii czy psychoterapii w tym przypadku. I tutaj ten problem narastający tych specjalistów brakuje. Drugim niestety zauważalnym ciągle problemem jest to, że nawet jeżeli mamy dostępność, to część osób z naszego społeczeństwa ma ciągłą obawę, lęk przed tym, żeby dziecko swoje do tego specjalisty pokierować. Psycholog, psychoterapeuta wiąże się z takim mitycznym podejściem od wielu lat w naszym kraju, że to jest tak, jakby ktoś po prostu miał bardzo poważny deficyt i był chory psychicznie i będzie się nim zajmował zaraz lekarz, psychiatra. Najczarniejszy scenariusz to wskazuje, że zostanie jeszcze zamknięty w jakimś zamkniętym oddziale zakładu o profilu leczenia chorób psychiatrycznych i tam będą podejmowane terapie. Tak nie jest. My czasami w różnych sytuacjach, sięgając szybciej po pomoc i sygnalizując problem, możemy zapobiec pogłębianiu się zjawisk związanych z utrudnieniem tego modelu właśnie postrzegania psychologicznego otaczającego nas świata i pomóc dziecku czy młodzieży, które dzisiaj jest narażone na dezinformację, na hejt, na agresję, na wiele procesów i dochodzi do tego, że coś, co kiedyś było rzadko spotykane albo niepokazywane, dzisiaj staje się zmorą czasów XXI wieku, czyli depresja, samookaleczanie się, obwinianie, i to wynika z tego, jak to otaczające środowisko nas traktuje. No i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ po pierwsze wyłapanie zjawiska związanego z jakąś psychotraumą, z sytuacją niepożądaną, czy mówiąc krótko, z sytuacją kryzysową dotyczącą naszego poziomu mentalnego czy psychicznego, jest bardzo ważnym zadaniem. Zadaniem, w którym powinny brać instytucje, udział brać powinny instytucje państwowe, którym zależy na tym procesie opiekuńczym, wspierającym, żeby nasze społeczeństwo mogło osiągać dobrostan, a przecież zdrowie to jest dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny według WHO. I tutaj są bardzo ważne elementy, takie często podstawowe, których nie potrafimy zapewnić. Dożyliśmy też czasów, w których z perspektywy psychologicznej mamy bardzo dużo deficytów. Mamy problemy, które w rodzinach nazywane są rodzinami dysfunkcyjnymi, ale to też oznacza, że to nie jest tak, że brakuje czegoś materialnego, bo często te sprawy są tak spłycane do tego, że jak jest ubogo, to jest deficyt psychologiczno-opiekuńczy. Czasami nadmiar czegoś powoduje również dysfunkcję, a przy nadmiarze często materialnym pokazuje się inny obszar, czyli brak czasu. A tutaj chyba jednym z najważniejszych elementów w tej opiece albo w takim naszym codziennym współżyciu jest zadbanie o jak najlepszy proces, nazwijmy go to procesem rozmowy, wysłuchania się wzajemnie, wsparcia potem, bo na podstawie tego możemy budować tą relację rodzic-dziecko, dziecko-rodzic, dziecko z innym dzieckiem, i to współżycie w społeczeństwie ma się rozwijać i iść w dobrą stronę. Nadmiar opiekuńczości, nadmiar materialności przy braku czasu, no to jest ten element, gdzie powinniśmy bardzo dużo tego czasu poświęcić na to, żeby właśnie mieć go dla najbliższych. I to jest zadbanie o nas. To tak, myślę, że to jest takie przesłanie dla nas, dla osób, które będą słuchać tej mojej wypowiedzi. Ona płynie głęboko z mojego serca, ze względu na to, że jest to mi temat bardzo bliski i mi bardzo zależy na tym, żeby miejsce, w którym się znajdujemy, miało dobrą atmosferę, żebyśmy wsłuchiwali się w różnego rodzaju wyzwania i wspierali się wzajemnie. Tutaj powinno nam zależeć na tym, żebyśmy właśnie w sytuacjach kryzysowych potrafili poradzić sobie, wspierając się, ale nie na zasadzie takiego zwyczajowego pytania, jak się masz, oczekując odpowiedzi, że dobrze, tylko właśnie nie bali się drugiemu człowiekowi powiedzieć, że coś jest nie tak, nawet czasem oczekując rzeczywiście w zamian, że ta odpowiedź nie czuje się dobrze albo nie jest mi dobrze, może sprowokować sytuację, że ktoś zawczasu wyłapie problem i mi pomoże. No i tutaj to również dotyczy naszej młodzieży czy dzieci, które często chowają pod maską różnego rodzaju życiowe problemy, które mamy wszyscy przecież w jakimś stopniu, mniejszym, większym. I jeżeli się nie podzielimy albo nie damy, nie pokażemy tego, to niestety czasami dochodzi do tragedii, a na pomoc jest za późno.
1: Mówił starosta powiatu słupeckiego Marek Dąbrowski. To wszystko w tej części naszej audycji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Pewne rzeczy są niezmienne, tak jak kolejna odsłona magazynu reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski. W dzisiejszym magazynie powiemy m.in. o kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Słupcy. Na początek jednak zaglądamy do powiatu wrzesińskiego i historia kierowcy, który złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji.
6: 21 maja w sądzie rejonowym we Wrześniu odbyła się rozprawa w trybie przyspieszonym przeciwko 58-latkowi. Mężczyzna kierował Peugeotem 307, będąc na aktywnym zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów. Mieszkaniec naszego powiatu został 20 maja zatrzymany do kontroli drogowej w Nekiej na ulicy Zawodzie. Podczas policyjnego sprawdzenia okazało się, że mężczyzna od 3 lat posiada aktywny zakaz i jest obecnie na połowie swojego wyroku. Co do pojazdu, za którego kierownicą siedział 58-latek, też nie było wszystko do końca zgodne z prawem, ponieważ od prawie 4 lat Peugeot nie posiadał aktualnego obowiązkowego przeglądu technicznego. Za to wykroczenie kierowcy mundurowi ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 2000 zł. W przypadku świadomego złamania zakazu na rozprawie 58-latek otrzymał tym razem dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz karę finansową. Najdotkliwsza jednak była adnotacja o bezwzględnym pozbawieniu wolności na okres 1 roku.
1: Mówił aspirant Adam Wojciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Słupcy. To będą 2 dni pełne dobrej muzyki nad Jeziorem Słupeckim. Już 5 i 6 czerwca na promenadzie imienia Bosmana Franciszka Szulczyńskiego odbędzie się kolejna edycja 8 Fest Słupca. Na scenie wystąpią m.in. Kizo i Malik Montana i zabrzmią najlepsze DJ-skie sety. O tym wszystkim, co będzie działo się podczas tej imprezy, opowiedział nasz rozmówca.
7: Witam serdecznie, nazywam się Bagrowski Kamil, DJ Bagrol. Jestem głównym organizatorem festiwalu 8.
1: I powiedz mi tak, na początku chciałem zapytać, bo ten festiwal wpisał się już na stałe w kalendarz wydarzeń. I jakie emocje towarzyszą tobie i pozostałym organizatorom na krótko przed tegoroczną edycją tej imprezy?
7: Emocje towarzyszą te, co w każdym roku, ogromny stres, już napięcie i wyczekiwanie, bo niespełna 2 tygodnie zostały do 8 Festu i działamy.
1: A jak w ogóle narodził się pomysł na organizację tej imprezy?
7: Odkąd powstawała promenada w tym miejscu, czułem w niej potencjał imprezowy, tym bardziej, że pochodzę z okolic Słupcy. Jestem w branży rozrywkowej 11 lat i czuję, że brakowało czegoś takiego, bo poza dniami miast na okolicy nic takiego nie ma.
1: A powiedz, co będzie wyróżniało tegoroczną edycję 8 Fest na tle poprzednich edycji?
7: Tegoroczna edycja 8 Fest będzie wyróżniała się przede wszystkim tym, że będzie większa przestrzeń. Nie dosłownie większa, bo będzie ta sama, ale będzie lepiej zagospodarowana. Wejście na teren festiwalu będzie od drugiej strony, od hotelu, co z automatu rozciąga przestrzeń.
1: Jakie atrakcje przygotowaliście tutaj na tą tegoroczną edycję? No i też kto zagra podczas tej imprezy?
7: Na tegorocznej edycji przygotowaliśmy wiele atrakcji, m.in. 5 koncertów, 2 dni, 8 setów DJ-skich, m.in. w pierwszy dzień wystąpi Kizo, Malik Montana, Miu oraz Paluch, natomiast na drugi dzień The History of Ecuador przy współpracy z klubem Ecuador, Manieczki, koncert Natalie Arts, Sandlovers, legendarny wokalistki z numerem Surrender, czy Four Strings i wielu, wielu DJ.
1: Na co warto zwrócić uwagę podczas tegorocznego wydarzenia? Który punkt jest taki warty uwagi twoim zdaniem?
7: Jeżeli chodzi o wykonawców w tym roku, warto zwrócić uwagę na rosnącego w social mediach i wszędzie w sieci Miu. Jest naprawdę, przejmuje wszędzie streamingi, ma potężne zasięgi, więc mam nadzieję, że to będzie dobry strzał w tym roku.
1: Opowiedz proszę, jak wyglądają kulisy przygotowania do takiego festiwalu, takiej imprezy? Jak tutaj wygląda w ogóle proces zapraszania tych artystów do udziału w tym wydarzeniu?
7: Proces zapraszania artystów wygląda następująco. Piszesz maila, zapraszasz, oferujesz, dogadujecie się, podpisujesz umowy, spełniasz ich warunki techniczne, hospitality i przechodzisz do dalszych działań. Zaplecze festiwalowe jest bardzo szeroko pojęte, jest to trudne, aczkolwiek z każdym rokiem już jest to coraz prostsze, no bo wiemy, z czym to się je. 8 Festival jest 3. edycją, natomiast wcześniej robiłem jeszcze Crystal Lake Sound w Powidzu, także doświadczenie przy organizacji jest, każdy rok uczy czegoś nowego, z każdym rokiem eliminujemy jakieś błędy, no bo nie da się wszystko zrobić idealnie, nie ma co tego ukrywać, natomiast no, tak jak wspomniałem, każdy rok uczy czegoś innego.
1: Jak w ogóle wyglądają te przygotowania do festiwalu, kiedy w ogóle zaczynacie pracę nad daną edycją tej imprezy?
7: Pierwszego roku zaczynaliśmy budowę festiwalu w dzień imprezy, bo no było tego mało. Natomiast w tym roku będziemy zaczynać już od środy, ponieważ z każdym rokiem dokładamy efektów scenicznych, rozwijamy całą infrastrukturę. Będzie wiele stanowisk w tym roku. Tak jak wspomniałem, będzie większa scena, więcej efektów. Wszystkiego więcej, więcej, więcej.
1: Czyli jednym słowem będzie się działo. Chciałem teraz zapytać, jeśli chodzi o to, jak duży jest ten zespół, który pracuje przy organizacji tego festiwalu i z jakimi wyzwaniami musicie się tutaj mierzyć?
7: Przy produkcji całego festiwalu pracuje około 100 osób, może być troszkę więcej, od organizatorów po menadżerów stref, ponieważ w tym roku festiwal podzielony jest na strefy. Każda strefa ma swojego menadżera, do tego dochodzi obsługa, dochodzi technika, dochodzą pracownicy socjalni, obsługa barów, wszystkiego, to jest około 100 osób. Do tego jeszcze marketingowcy, ludzie od reklamy. Sporo tego jest.
1: A co najbardziej ci utkwiło w pamięci z tych poprzednich edycji imprezy?
7: Na pewno utkwiła mi pierwsza edycja i bardzo stresująca sytuacja, gdy podczas jedna z głównych gwiazd wjeżdżała na teren tutaj imprezy busem i troszkę nam to, że tak powiem, napsuło krwi i nerwów. To tak mi utkwiło w pamięci. Z pozytywnych rzeczy, no są same pozytywne rzeczy.
1: Czyli jednym słowem, w każdej z tych edycji coś pozytywnego utkwiło w tej pamięci. A powiedz, jak reagują tutaj lokalsi na tą imprezę? Widzisz, że tu jest więcej osób ze Słupcy, z okolic, czy też przyjeżdżają spoza terenu miasta, powiatu?
7: Biorąc pod uwagę o poprzednie edycje i tegoroczną edycję, mamy sporo osób z lokalnych miejscowości, z samej Słupcy, jak również sporo, naprawdę sporo przyjezdnych z dalekich miast, ponieważ przy każdej edycji pociągi są pełne, perony są pełne, hotele są niemalże zapełnione. Cały czas mamy zapytania, czy z Trójmiasta, czy z jakichś innych województw, miast odnośnie imprezy, także od początku o to mi chodziło, żeby do Słupcy ściągać jak najwięcej obcych ludzi.
1: Jakie jest twoje największe marzenie jako organizatora tej imprezy?
7: Na pewno chciałbym, żeby wszystko przebiegło jak co roku, bezpiecznie. Marzy mi się jak zawsze dobra pogoda bez deszczu. Przyszłościowo moim marzeniem jest rozwijać 8Fest na większą skalę. Żeby rozwinąć na większą skalę, na pewno będzie trzeba poszukać innego miejsca, niestety, no bo jak widać, nie będę mógł postawić tutaj większej sceny niżeli jest.
1: I na koniec, jak byś zachęcił młode osoby ze Słupcy i nie tylko do udziału w tej imprezie?
7: Dla tych, którzy byli na poprzednich edycjach, nie trzeba nic mówić, no bo wiedzą, jaki jest klimat. Dla tych, co nie byli, muszą się przekonać, ponieważ Festival 8 to nie tylko muzyka i koncerty. To jest przede wszystkim klimat i emocje, które tworzą ludzie. Na tego typu imprezach ludzie bardzo się jednoczą, poznają. Tak jak wspomniałem, jest wiele atrakcji w tym roku, wiele stanowisk, między innymi będzie można sobie zrobić tatuaż, jest fajna strefa gastronomiczna, mała, ale fajna, do tego naprawdę spora strefa chilloutu, gdzie będzie można poleżeć, odpocząć, no i przede wszystkim nasze gwiazdy.
1: To był główny organizator 8Fest Słupca, Kamil Bagrowski, DJ Bagrol, a szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie na Facebooku. A teraz czas na wizytę w słupeckim ratuszu. Od 25 maja mieszkańcy Słupcy mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. A o szczegółach mówi burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
8: Od 25 maja do 19 czerwca mieszkańcy Słupcy mogą zgłaszać swoje projekty w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Ja tylko przypomnę, że maksymalna wartość zadania w słupeckim budżecie obywatelskim na rok 2027 wynosi 200 tysięcy złotych i ten zwycięski projekt będzie realizowany w 2027. Do głosowania uprawnieni są oczywiście tylko mieszkańcy Słupcy. Każdy może wziąć w tym udział z mieszkańców, zgłosić swój wyjątkowy projekt, inicjatywę, nad którą potem mieszkańcy będą mogli głosować, bo przypomnę, że po złożonych projektach do 19 czerwca między 1 sierpnia zostanie ogłoszona, zatwierdzona lista zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Natomiast od 2 sierpnia do 21 września będziemy mogli głosować nad ogłoszoną listą zadań i tak mniej więcej do 7 października nastąpi ogłoszenie tych wyników. Ja zapraszam wspólnie wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w budżecie obywatelskim, do głosowania, bo każdy głos ma znaczenie, a zwycięski projekt niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości życia naszej lokalnej społeczności i też pokaże sygnały od mieszkańców, które rzeczy dla nich są ważne i które wymagają takiego dodatkowego zwrócenia uwagi i zrealizowania inwestycji, która będzie cieszyć wszystkich mieszkańców. Także jeszcze raz serdecznie zapraszamy do głosowania, do zgłaszania przede wszystkim teraz projektów. To zgłaszanie, przypomnę, trwa do 19 czerwca. Zapraszamy wszystkich serdecznie.
1: Tak jak już wspominałem jeszcze zanim zaczęliśmy rozmawiać, chciałbym, żebyśmy podsumowali dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego w Słupcy. Co do tej pory tutaj udało się zrobić i jakie tutaj kwoty wcześniej były do dyspozycji mieszkańców?
8: Kwoty były sukcesywnie co roku w zależności od potrzeb zwiększane, bo jeszcze niedawno mieliśmy kwotę 100 tysięcy, 150 tysięcy, 170 tysięcy, teraz mamy kwotę 200 tysięcy złotych. Ta kwota na bieżąco jest uaktualniana ze względu na wzrost cen i tak, żeby realne kwoty, które dajemy, realnie one umożliwiały realizację wszystkich zadań. W tym roku, jak większość mieszkańców Słupcy pamięta, realizujemy w tej chwili projekt Czas na Stadion, bezpieczny i funkcjonalny stadion dla mieszkańców. W tej chwili został wyłoniony wykonawca i powoli zaczynamy to zadanie realizować. W ubiegłym roku u nas był realizowany projekt Zagospodarowanie Parku Jordanowskiego wokół historycznego Grzybka przy ulicy Szeluty w Słupcy. Jeszcze patrząc do tyłu wstecz, mieliśmy zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń kulturalnych w mieście i tu już ten element budżetu obywatelskiego będzie między innymi wykorzystywany na naszych słupeckich Wawrzynkach. Wcześniej był zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy SLOP typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej, czy zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego też dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Była realizowana m.in. kompleksowa infrastruktura ogródków działkowych Róża. Także te inwestycje były różne, ciekawe i akurat pokazujące w danym momencie potrzeby mieszkańców, które mogliśmy zrealizować. Nie musieliśmy się domyślać, bo sami mieszkańcy te projekty zgłosili i potem w ramach głosowania zostały one przez nich zatwierdzone, wybrane i z czystym sumieniem mogliśmy je realizować.
1: Tak jak pan tutaj mówił, ta kwota na realizację budżetu obywatelskiego systematycznie jest zwiększana i podejrzewam, że ten trend będzie utrzymany w kolejnych latach, tak żeby to było dopasowane do obowiązujących realiów, no i też cen. No tutaj właśnie te pieniądze odgrywają istotną rolę w tym, żeby realizować te inwestycje i pomysły mieszkańców.
8: Tak, tak, to jest bardzo ważne, bo generalnie tak jak na przykład w 2020, kiedy był zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej, to mieliśmy kwotę 150 tysięcy złotych. Teraz mamy na rok 2027 już mamy kwotę 200 tysięcy złotych. Po drodze była kwota jeszcze zwiększona do 170 tysięcy złotych i na bieżąco będziemy tą kwotę uzupełniać w ramach panującej reguł rynkowych związanych z inflacją, z różnymi sytuacjami globalnymi, które powodują, że mniejsze kwoty by powodowały, że mieszkańcy mieliby bardzo ograniczoną możliwość, jeśli chodzi o składanie swoich propozycji do realizacji zadań, no bo wiadomo, ta sfera finansowa też odgrywa dosyć ważną rolę, żeby dany projekt móc zrealizować.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. To wszystko w tej części naszego magazynu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Kontynuujemy magazyn reporterów na antenie Meloradia Słupca na 102,9 FM. Przy mikrofonie Tomasz Barylski. W tej części naszej audycji przypominamy naszą wizytę w Pyzdrach i wyjątkową rozmowę z ludźmi, dla których pasja do pieczenia chleba stała się sposobem na życie. Swoją historią podzielili się z nami Barbara i Maciej Piątkiewiczowie. Posłuchajmy tej wyjątkowej rozmowy. Zacznijmy od samego początku. Skąd w ogóle pomysł na taką pracownię chleba w Pyzdrach?
9: Pomysł zrodził się już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Tylko czekał na realizację i na dobrą okazję. I ta okazja nastąpiła w momencie, kiedy urodziła się nasza najmłodsza córka w 2018 roku. No i wtedy zaczęliśmy realizować ten pomysł.
10: Może to dziwnie zabrzmi, ale trochę pomogła nam pandemia, bo wtedy narodził się pomysł dowozu chlebów do klienta na adres po prostu.
1: Czym się Państwo zajmowali wcześniej i skąd w ogóle właśnie pomysł, żeby piec chleb?
9: No to ten pomysł to w zasadzie wziął się z takiej pasji mojej, bo bardzo lubiłam różne rzeczy gotować, piec i tak dalej i już wiele, wiele lat temu sąsiadka dała mi przepis na taki domowy chleb. Ja spróbowałam zrobić, ten chleb wyszedł, zasmakował mojej mamie, domownikom. No i musiałam go piec, bo po prostu mama go bardzo polubiła, bardzo zaczął jej służyć. Nie chciała już jeść kupnego pieczywa, więc regularnie tam raz czy dwa razy w tygodniu musiał być wypiekany i ja od tamtej pory miałam jakieś takie przeświadczenie, że jak kiedyś, nie wiem, coś takiego się wydarzy, że nie będę miała pracy, bo kiedy ja zaczynałam swoją pracę zawodową, to nie było łatwo ją zdobyć, więc jakby zawsze miałam na myśli, że może i w którymś momencie nie być, no to potrafię piec chleb i będę piekła chleb. I tak sobie mówiłam wiele, wiele, wiele lat, żartobliwie, a kiedy w 2018 roku urodziła się nasza córka i ja już nie chciałam wrócić do mojej pracy zawodowej, bo po prostu już przestała mnie ona satysfakcjonować, to wtedy przypomniałam sobie to, co cały czas powtarzałam i pomyślałam sobie, że to jest chyba najlepszy moment, żeby spróbować.
1: I wciągnęła pani też męża do tego.
10: Tak, bo ja normalnie pracowałam w zakładach produkcyjnych tutaj na terenie powiatu wrzesińskiego, natomiast potem stopniowo zacząłem pomagać pod kątem tak technicznym, no i potem tak i dostawa surowców i wywóz chleba na adres i tak to się zaczęło.
9: Ja jeszcze tu dopowiem, że mój mąż to w zasadzie nie miał wyjścia, bo tych zamówień robiło się coraz więcej, ja nie potrafiłam odmawiać, no i jakby fizycznie było to dla mnie nie do udźwignięcia. Także on się zlitował i zaczął mi pomagać, a ta pomoc po prostu już też nie mogła iść równocześnie z jego pracą zawodową, bo to było niemożliwe.
1: Proszę powiedzieć, jak w ogóle wyglądały Państwa początki tej działalności?
9: Początki. Początki były jakieś takie może i powolne, bo ten chleb z małym dzieckiem w wózku rozwoziłam na spróbowanie do różnych miejsc, do sklepów, do zakładów produkcyjnych, do jakichś znajomych szkół czy przedszkoli. I tak powoli, powoli gdzieś tam odzywały się osoby, które były zainteresowane, ale tak naprawdę przełom w ilości zamówień nastąpił wtedy, kiedy zaczęłam piec więcej gatunków chleba. Miałam taki jakiś bardzo kreatywny czas, gdzie budziłam się z myślą o nowym chlebie. Te pomysły przychodziły albo same, albo pod wpływem inicjatywy klientów, którzy mówili, co chcieliby jeść, albo o jakim chlebie tam akurat marzą, bo tacy też byli. I budziłam się z przepisem na chleb. No to były 24 gatunki wtedy. Tak się tego porobiło dużo. Przeróżne i na zakwasie, i na drożdżach, i mieszane, czyli na zakwasie z dodatkiem drożdży. Finalnie na ten moment mamy 13 gatunków. Okroiliśmy ten zbyt szeroki zdecydowanie asortyment. No i w zasadzie, tak jak tu mąż powiedział, ta pandemia nam pomogła. To był też ten czas, gdzie wszyscy chcieli piec chleb w domu, ale nie wszystkim to wychodziło. A my tutaj spełnialiśmy, można powiedzieć, życzenie tych osób siedzących w domu, że my podwoziliśmy im pod adres pyszny, domowy, zdrowy chleb. No i to tak pocztą pantoflową bardzo szybko się rozeszło. Trzeba było to zalegalizować, bo do naszego domu coraz więcej osób pukało. Już to nie mogło być traktowane jako hobby, tylko rzeczywiście jako no, jakiś tam handel. I trzeba było spełniać wymogi. Także na początku mieliśmy zalegalizowaną tak kuchnię w rozdziale czasowym, czyli ja piekłam w nocy, czyli to musiałam tak rozpisać, że dzieci, których mamy czwórkę, nie kręcą się gdzieś tam akurat nam pod nogami, kiedy to robimy. No ale z racji tego, że tak jak mówiłam, tych zamówień było coraz więcej, musieliśmy pomyśleć o jakimś oddzielnym pomieszczeniu. No i mamy tutaj ten mały kontener wypiekowy, zwany naszą pracownią wypieku chleba. I już tutaj sobie tak działamy od kilku lat.
1: Obserwując poczynania żony, to jak to się rozkręca, był pan zaskoczony, że to idzie aż tak do przodu?
10: Nie, no ja wierzyłem w to, że to tak, może nie na taką dużą skalę, ale że to tak w tym kierunku pójdzie, nie? Najcenniejsze w całym procesie produkcyjnym to jest czas. No pozostałe rzeczy to jest woda, mąka i sól.
1: Mają państwo jakiś taki patent na idealny chleb?
9: Myślę, że nie, chociaż my cały czas dążymy do idealnego chleba, dlatego też bardzo cenimy wskazówki naszych klientów, czy jakieś tam sugestie. Otwarcie mówimy, żeby zwracali się do nas z tym, co zauważą w chlebie, czy jest to na plus, czy jest to gdzieś tam na minus i tym staramy się kierować. Nie jesteśmy z wykształcenia piekarzami. To jest tylko pasja. Ja zaraziłam tą pasją mojego męża. On jest teraz w tym po prostu rewelacyjny. Robi ciasta, miesza, piecze. Tak naprawdę mogłabym wziąć dzień wolnego, tylko nie robię tego z tego tytułu, że jest ciężko samemu to wszystko ogarnąć, ale jakby na każdym z tych stanowisk jesteśmy w stanie się wymienić. Tak. I teraz no, w zasadzie dochodzą już do nas nasze dzieci, już pełnoletni syn też w zasadzie wszystkie te punkty już mały zalicza, wyręcza też w dowozie chleba, potrafi tutaj na produkcji też działać. No i córka w 17 lat też już działa.
1: Opowiedzcie państwo, jak ten dzień pracy wygląda u was w pracowni.
10: Znaczy, no, dojazd do pracy jest bardzo krótki, bo to jest dosłownie 50 metrów. Ja rozpoczynam pierwszy i mieszam wszystkie ciasta. One potem sobie stopniowo rosną i żona do mnie dołącza i później to już wszystko idzie wymiennie.
9: Ja muszę tu dodać, bo mój mąż jest zbyt skromny. Pytał pana, jak wygląda nasz dzień, więc nasz dzień jest bardzo długi. Wszystkim życzę takich dni. Mało czasu niestety mamy na sen. No mój mąż wstaje wcześniej, koło trzeciej i to jest też tak, że my jesteśmy taką specyficzną pracownią wypieku chleba, gdzie ten chleb nie dostanie się rano. No chyba, że krojony z poprzedniego dnia. To tak. Natomiast pierwsze ciepłe bochenki wychodzą gdzieś koło godziny 10, koło 12, 13 gdzieś tam jest koniec tego wypieku. Także jak ktoś poluje na ciepłe pieczywo, no to właśnie koło południa to jest najlepszy czas. No i tak jak mówiłam, mąż o trzeciej wstaje. Ja tutaj koło w pół do szóstej dołączam do niego. Potem nasze drogi się rozchodzą koło 13, bo on zwykle jedzie z dowozem do klienta i wraca bardzo późno. Jest gadułą, więc to też z tego wynika i zawsze mam mnóstwo innych spraw po drodze do załatwienia. Zawsze się śmieję, że po prostu gdyby tylko to było rozwożenie chleba, to trwałoby z 2 godziny krócej, ale no nie ma kiedy tych spraw załatwić, także jest późno w domu i w zasadzie jak już wraca, no to jeszcze tu ogarnia wieczorem, czy zaczyny są dobrze zrobione, bo zdarza się po prostu nam jakieś tam pomyłki, musimy się wzajemnie kontrolować i to jest też taką ważną rzeczą, której nie możemy pominąć, bo jak zaufamy sobie, tylko sobie, to często jest tak, że o czymś zapomnimy, nie? I wychodzi na drugi dzień, że brak zaczynu na jakieś tam ciasto, więc trzeba po prostu wtedy stanąć na głowie. Nasi klienci stali wiedzą, że czasem są takie sytuacje, że gdzieś tam chleba może zabraknąć. Czasem jest wręcz przeciwnie, bo właśnie się ja pomylę przeważnie w jakichś rachunkach i nagle cały wsad jest do przodu. No to są takie może i śmieszne, ale prawdziwe u nas rzeczy. Także ja robię zaczyny, mąż wieczorem jeszcze, pomimo tego, że zmęczony, to przychodzi tutaj, sprawdza, czy wszystko na rano jest gotowe. No i ja tak samo te listy wypiekowe, no to też robię i potem sprawdzamy, czy to wszystko zostało rozwiezione pod właściwy adres. Nie możemy uniknąć pomyłek, niestety, no i tutaj jeśli chodzi o ten idealizm, to rzeczywiście chociaż do niego dążymy, no to idealni nie jesteśmy, ale nasi klienci są naprawdę tak wyrozumiali i tak chyba zakochani w naszym chlebie, że przebaczają nam te wszystkie rzeczy i za to im dziękujemy.
11: Z perspektywy wygląda, w ogóle pan sądził, że będzie pan piekł chleb?
10: Nie, tego to nie brałem pod uwagę nigdy, także. No ale w życiu różne rzeczy trzeba robić, a najważniejsze, że jeżeli człowiek się w tym czuje, to ma rację bytu.
1: Czyli odnalazł się pan w tej roli w 100%?
10: Myślę, że tak. Aczkolwiek cały czas się uczymy po prostu, nie? Na swoich błędach, na metodą obserwacji. Cały czas dążymy do tego, żeby to...
9: Też muszę powiedzieć, że no nie polegamy tylko na sobie, bo rzeczywiście bierzemy udział w różnych warsztatach. Sami też prowadzimy warsztaty dla laików i to nam sprawia bardzo dużą przyjemność dla takich osób, które po prostu chcą w domu piec chleb, a my to pokazujemy, jak robić to w domu. Domowych warunkach, jak pogodzić to z pracą zawodową, bo przecież na początku tak też było właśnie, że ja gdzieś ten chleb piekłam pracując. I to, co chciałam powiedzieć, że korzystamy z wielu takich naprawdę wiarygodnych źródeł, odwiedzamy takie sławne osoby, jakby wzorujemy się na mistrzach. I też jesteśmy w takiej formacji, stowarzyszeniu rzemieślnik.
11: Tak. 2 lata temu, latem.
9: Musi ponowić tę wizytę, żeby sprawdzić, czy nadal jesteśmy godni tego certyfikatu, ale rzeczywiście i wspieramy właśnie to stowarzyszenie, będąc jego członkami i też dopingujemy właśnie te osoby, które takie rzemieślnicze produkty wytwarzają. Już nie chodzi tylko o chleb, ale o wszelkie inne jakieś tam i cukiernicze i wędliniarskie. No po prostu tym żyjemy. To jest też taka nasza dewiza życiowa, że mało rzeczy jemy ze sklepu tak naprawdę. Więcej produkujemy sami, więcej zdobywamy gdzieś z takich wiarygodnych źródeł.
10: Zawsze jak jedziemy gdzieś na wakacje, zawsze poszukujemy takich miejsc i powiem szczerze, że nie jest to proste.
9: Tak, na wakacje oprócz tego, że zabieramy jakiś tam bochenek swojego chleba, to szukamy właśnie takich rzemieślników. I udało nam się nawiązać kontakt z Marcinem Duchem. Można go odwiedzić, ale mieszka pod Krakowem w takiej małej wiosce. I on rzeczywiście robi to, co my. I w zasadzie jak próbowaliśmy jego chleba, to myślimy, że on robi tak jak my. Działa sam, co prawda, więc na troszkę mniejszą skalę niż my we dwójkę, ale rzeczywiście tamten jego chleb okazał się dla nas taki najprawdziwszy, taki najzwyklejszy. I takich miejsc szukamy cały czas.
1: Jakie mają Państwo plany na przyszłość, jeśli chodzi o swoją działalność, swoją pasję do chleba?
9: Bardziej się nie rozwijamy. To jest pytanie wielu naszych klientów i wielu takich osób znajomych, które bardzo chciałyby nam życzyć jakichś większych sukcesów. My się cieszymy z tego, co mamy tak naprawdę i nie myślimy w ogóle o poszerzaniu tej działalności. Oczywiście, jeśli dzieci będą chciały tutaj działać z nami, czy później zamiast nas, a dać nam odpocząć, to jak najbardziej jesteśmy tu w stanie ich ukierunkować, ale absolutnie nie obligujemy ich do tego. Nie? Dajemy po prostu wolną rękę. Na ten moment oni są w takim wieku, gdzie ten grosz liczy się bardzo. Cieszą się, myślę, że mają okazję zarobić go właśnie przy domu. Bardzo są solidni, muszę powiedzieć. Bardzo są rozsądni i są też tacy nierozrzutni, czyli to, co zarobią swoją ciężką pracą, potrafią uszanować. No i tu myślę, że jeśli chodzi o przyszłość, to tylko w nich. A jeśli oni nie będą chcieli, no to ja tak mam jakiś tam plan bezpieczenia, kiedy już jakby siły fizyczne nie pozwolą tego fachu wykonywać, no to mam taki plan, ale na razie o nim cichosza.
10: No nie chcemy się rozwijać pod kątem ilościowym, po prostu no pieczemy tyle, ile możemy. Jest nas dwójka i to wszystko. Są limity po prostu i nie wychylamy się do przodu.
1: Mówili Barbara i Maciej Piątkiewiczowie. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

0: Halo Radio Słupca. Słuchaj na 102.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka